Słuchasz Czwórki. Restaurant Posse.

0: brand new Cadillac for you, baby.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!
1: Gramy!

Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

0: Deszczowe padają w milczeniu, pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuję się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Czwórka,
2: czwórka,
1: to słychać.
2: To słychać.

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

słyszę spinacz odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, barsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity w

Yo, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem.

do bitu się, się trochę zmieniło to stilo. Dym, woda, jazz, ciągle na filu, bądź po milu, opcji na własny sound, się trochę zmieniło to stilo. Dym...

ziemi. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: gramy zawsze, ej, dojadamy szybko.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy w czwórce.
3: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
4: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa albo wydawać sobie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha. Jeśli tak, to być może macie w sobie ukryty talent ornitologiczny. I tutaj chciałam was uprzejmie poinformować, że w Warszawie odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest wyjątkowy konkurs, w którym zamiast klasycznych konkurencji sportowych mamy świergoty, kwilenia, pohukiwania i całą gamę ptasich odgłosów. Być może dzisiaj rano słyszeliście to o poranku, jak budziliście swoje dzieci, które muszą iść dzisiaj do szkoły, ale nie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby naprawdę naśladować ptaki i dzisiaj w związku z tym razem z nami Fatima Hayatli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, dziewczyna, która jest ornitologiem. Dzień dobry, witaj.
5: Dzień dobry.
4: W czwórce. Powiedz, jak narodził się pomysł na konkurs, w którym zamiast śpiewania czy recytowania naśladuje się ptaki? Co to za szalony pomysł?
5: Takie konkursy już były w innych krajach, natomiast no tutaj z tego, co wiem, to spotkały się osoby z właśnie OTOP-u w postaci Staszka Łubieńskiego i Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. No i po prostu wymyśliły, że fajnie by było zrobić konkurs naśladowania ptaków. Do tego dołączył się Bar Studio i tak w trzech organizatorów już trzeci raz organizujemy konkurs naśladowaniu ptaków.
4: No to może teraz najważniejsze, jeżeli ktoś po raz pierwszy słyszy, że w ogóle taki konkurs jest, a on jest organizowany już po raz trzeci. Jak właściwie wyglądają Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków? Wytłumacz mi to. Ja co prawda to widziałam w zeszłym roku. Pomyślałam sobie, okej, w porządku, jest to trochę dziwne, ale jednak zaskakujące i robi wrażenie.
5: Tak jest, na pewno robi to wrażenie, dlatego że my jesteśmy cały czas pod wrażeniem tego, jak uczestnicy i uczestniczki po prostu tej kreatywności, sposobów, jaki naśladują te ptaki, bo to jest tak, że po prostu wychodzi człowiek na scenę i nie wiemy, czego się spodziewać i tutaj nagle wychodzi taki dźwięk, jak ptasi albo blisko ptasi i naprawdę to robi wrażenie. Na pierwszym konkursie mistrzynią została Maria Rudik i to, jak ona naśladowała czaple, a potem trzciniaka, to było coś niesamowitego.
4: Czy uczestnicy sami sobie wybierają jakiegoś konkretnego ptaka, którego będą naśladować? Czy oni puszczają wodze fantazji? Czy oni muszą po prostu, nie wiem, losują te ptaki i muszą się wykazać na scenie, hulaj dusza, pokażcie, co potraficie?
5: W rundzie eliminacyjnej każdy sobie może wybrać swój gatunek ptaka, ale warunek jest jeden. Ten ptak musi występować w Polsce i być wpisany na listę Komisji Faunistycznej. Czyli właściwie do wyboru około 470 gatunków.
4: Sporo.
5: Więc jest wybór.
4: Ale to jest tylko runda kwalifikacyjna.
5: To jest kwalifikacyjna, tak jest. I osoby przesyłają nagrania. 2 września mogę zdradzić, że się zbiera jury i będzie te nagrania oceniać i z tych osób zostanie wybranych 20, które pokażą, co potrafią na scenie. A z tych 20 będzie wybranych 5 osób albo 4, to też oczywiście zależy od jury, które później będą losowały ptaki, które są na liście.
4: I tu się zaczyna prawdziwa
5: tak
4: jazda,
5: jest.
4: Jedna wielka niewiadoma. Które ptaki są najłatwiejsze do naśladowania twoim zdaniem, a które stanowią prawdziwe wyzwanie?
5: Moim zdaniem to chyba te gwizdające ptaki. Jeśli ktoś potrafi gwizdać, to chyba te takie, co można zagwizdać, to chyba jest najprościej. Ale powiem szczerze, że ja to się nie znam. Jak kiedyś, jak na

0: Nagrywaliśmy jakiś czas temu z Marcelem Mierzejewskim rolkę, między innymi z Marcelem, z mistrzem z zeszłego roku, no to zażartował, że pewnie bym naśladowała Będzia Niemego, więc może zgadł to, co mogłabym naśladować.
1: Dzisiaj razem z nami jest Fatima Hayatli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a rozmawiamy o trzecich mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. No to za moment jeszcze do rozmowy powrócimy i za chwilę też... No będzie niespodzianka.
2: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Czy ty potrafisz naśladować jakieś ptaki? Ha?
0: Nie, nie wypowiem się, nie, bez komentarza.
1: Ale jesteś ornitologiem, więc musisz rozpoznawać ptaki.
0: Tak, rozpoznawanie zdecydowanie lepiej mi idzie niż naśladowanie.
1: No to teraz mała niespodzianka. Sprawdzimy, czy potrafisz rozpoznać głosy różnych ptaków. Załóż proszę może te słuchawki. O, tak, zobaczone tam są, podłączone chyba są. Ja cię tutaj rozkręcę na maksa.
0: O, słyszę.
1: Dobra, jak słyszysz, to jest dobrze, no to lecimy. Uwaga, pierwszy ptak.
0: A mam mówić tak od razu?
1: No, wysłuchajmy ich najpierw. Wiesz, wszystkie trzy, bo były trzy, nie?
0: Tak jest.
1: Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Nur czarnoszyi.
1: Serio to wiedziałaś?
0: No, oczywiście.
1: Drugi?
0: Dzięcioł zielono-siwy oraz sroka.
1: Brawo. Bardzo dobrze, no, udało się. Ale to są takie bardzo charakterystyczne odgłosy, czy to są jakieś bardzo rzadkie ptaki, które występują w Polsce? Nur czarnoszyi, szczerze, muszę zobaczyć, jak wygląda.
0: No, nur czarnoszyi to występuje u nas obecnie tylko i wyłącznie na przelotach podczas zimowania i migracji. No i tego nura to raczej nie usłyszymy w ten sposób w Polsce, to trzeba raczej tam jechać sobie do Skandynawii na przykład, żeby usłyszeć ten głos, bo to jest głos godowy. Natomiast dzięcioła zielono-siwego jak najbardziej można spotkać. Co prawda nie za bardzo tutaj na Mazowszu, ale ja akurat pochodzę z Wałbrzycha i dzięcioły zielono-siwe mam pod oknem, także słyszałam je niejednokrotnie. Natomiast sroki, no tutaj akurat mieliśmy głosy takie bardziej kontaktowe i je usłyszymy wszędzie.
1: Każdy ma hajatli. Właściwa osoba na właściwym miejscu z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ornitolożka, która potrafi rozpoznać nawet takiego ptaka jak nur czarnoszyi, którego właściwie tutaj nie ma. On jest tylko tutaj przelotem, a to był jego, że tak powiem, śpiew godowy, więc no naprawdę bingo, jestem pod wrażeniem. Wracając do konkursu, czy są osoby, które mają jakiś wyjątkowy, naturalny talent i potrafią no niemal perfekcyjnie odtworzyć ptasie głosy i właściwie czy wiadomo, jak one się w ogóle tego uczą? Czy są jakieś treningi ptasich odgłosów?
0: Z tymi treningami to trudno, przynajmniej w Polsce nie słyszałam o tym, żeby były jakieś treningi ptasich głosów. No tutaj nasi uczestnicy raczej mówią o tym, że potrafią wydawać jakieś dźwięki, dopasowują je na przykład do jakiegoś gatunku ptaka i po prostu je ćwiczą. Więc no tutaj od strony technicznej i od kuchni nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tak jak już wcześniej wspomniałaś, nie potrafię naśladować ptasich głosów, więc tego po prostu nie robię. No potrafię coś tam zaintonować, ale absolutnie nie wydaję takich wspaniałych dźwięków, jak te osoby, które potem widzimy na scenie. Ale na przykład jest taki chłopiec, który też ostatnio się wybił w mediach społecznościowych, który po prostu tak naśladuje głosy ptaków, że jestem pod totalnym wrażeniem. Nie pamiętam, jak nazywa się to konto na Instagramie, ale myślę, że wielu słuchaczy gdzieś tam trafiło na to konto.
1: Czy ty myślisz, że ten konkurs, czy w ogóle naśladowanie ptaków może pomóc w lepszym poznawaniu ich świata, czy dzięki temu zaczynamy bardziej zwracać uwagę na to, co słyszymy podczas spaceru w parku albo w lesie?
0: Jak najbardziej. Zwracamy wtedy też uwagę na te głosy, na niuanse, na to, jak się różnią pomiędzy gatunkami, no ale też jeżeli już poznajemy, no to zaczynamy wchodzić tak jakby w ten temat i te mistrzostwa w Polski w naśladowaniu ptaków, to oczywiście no jest fajna zabawa, bo sobie naśladujemy głosy ptaków, ale też zwracamy uwagę na jakieś problemy związane z ich ochroną, bo no, ptaki nie mają jakoś super w ogóle na świecie, zwłaszcza takie, które są związane z dolinami rzecznymi, czy też z krajobrazem otwartym, krajobrazem rolniczym. I tutaj naprawdę jest duże pole do popisu do tego, aby zwrócić na nie uwagę. I w tym roku będziemy bardziej zwracać uwagę na ptaki Doliny Wisły. O wszystkim oczywiście dowiecie się na mistrzostwach. Natomiast to jest doskonała okazja do tego, żeby coś o tej ochronie powiedzieć.
1: No a publiczności oczywiście nie brakuje. Sporo ludzi przychodzi zobaczyć, jak ludzie naśladują ptaki, choć my oczywiście zachęcamy do tego, żeby po prostu słuchać ich w naturze.

0: turze. Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Dzisiaj o trzecich Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków opowiada Fatima Hayatli, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Tam was też odsyłam, jeżeli szukacie więcej informacji na ten temat, ale także jeżeli szukacie informacji o ptakach. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Czwórce o poranku.
1: Dzięki wielkie.
2: Ale temat.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Popołudniowa w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: Rok szkolny się rozpoczął, idealny dzień, żeby wybrać się do lasu, a do lasu zabierze nas dzisiaj Jakub Kasprzak, który jest miłośnikiem bushcraftu, prowadzi profil na Instagramie Bushcraft Jack. Dzień dobry, cześć.
6: Witam.
5: Bardzo się cieszę, że wpadłeś dzisiaj do nas do studia. Na samym początku, Jakubie, takie pytanie bardzo prozaiczne. Kiedy ostatni raz byłeś w lesie?
6: Ostatni raz w lesie byłem przedwczoraj.
5: Okej. Ile czasu tam spędziłeś?
6: Spędziłem 4 noce, 5 dni.
5: To całkiem sporo. Taki, można powiedzieć, mikrourlop w lesie.
6: Tak, dokładnie tak. Musiałem specjalnie wziąć na to urlop.
5: I co robiłeś przez te dni? Co się robi przez 5 dni w lesie?
6: Przez 5 dni w lesie po prostu się chodzi, szuka się miejsca takie, które najbardziej mi odpowiadało do tego, żeby spędzić tam noc, i po prostu tam zostawałem.
5: No a jak jest z korzystaniem z telefonu komórkowego? Bo masz teraz przed sobą smartfona, ale domyślam się, że w lesie to trochę inaczej jest z zasięgiem, prawda?
6: W tym miejscu, gdzie byłem, bo byłem w Norwegii, był absolutny brak zasięgu. Nie mogłem nawet wysyłać SMS-ów. Korzystałem jedynie z nawigacji, bo akurat nawigacja tam działała bardzo dobrze. A tak, telefon leżał praktycznie cały czas w plecaku.
5: Mhm. A co najbardziej ci się podoba w tych norweskich lasach? Bo to jest taki twój konik, chociaż polskie lasy też jak najbardziej lubisz.
6: Dokładnie tak. Polskie lasy uwielbiam, ale uwielbiam Skandynawię między innymi za to, że tam jest prawnie zagwarantowany dostęp swobodny do natury. Można swobodnie biwakować, tylko są jakieś tam lokalne obostrzenia, które trzeba respektować, które trzeba poznać, ale to przeważnie na stronach danego obszaru jest od razu jasno to zakomunikowane, czego nie można robić.
5: Czyli ta dostępność do lasów jest większa w Skandynawii, tak? Niż
6: dokładnie
5: w Polsce.
6: Tak, dokładnie tak.
5: Czy w Polsce jest więcej obostrzeń i mniej miejsc, gdzie można coś takiego robić, tak?
6: Tak, oficjalnych miejsc mamy, to są ściśle określone w programie, który nazywa się obecnie Zanocuj w lesie. Każde nadleśnictwo dostało taką dyspozycję, żeby wyznaczyć takie tereny, gdzie właśnie można uprawiać bushcraft i survival, czyli po prostu uprawiać turystykę leśną.
5: Są dwa pojęcia. Ten bushcraft to jest stosunkowo nowe określenie. Wcześniej mówiło się, że to jest survival, a wcześniej po prostu jeszcze to były wyprawy do lasu. Czy tutaj rzeczywiście są jakieś duże zmiany, czy to jest tylko nowe określenie?
6: Dużo osób stawia znak równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami, natomiast bushcraft korzysta z wiedzy survivalowej, ale sam w sobie nie jest walką o przetrwanie w dziczy. Bushcraft to jest turystyka leśna, leśne obozowanie, czyli idziemy do lasu dlatego, że chcemy w nim być, natomiast survival jest wtedy, kiedy w tym lesie nie chcemy być i chcemy się jak najszybciej z niego wydostać.
5: A czy to jest bezpieczne?
6: Uważam, że tak. Przez wiele lat, jak to robię, to praktycznie nic mi się nie stało. A praktycznie chodzi o to, że jakieś tam drobne zacięcia, praca tępymi narzędziami spowodowała pewne uszkodzenia, natomiast to jest rzecz, której też się z czasem uczymy, żeby to było bezpieczne.
5: No dobrze, z narzędziami na pewno można jakoś się oswoić, no a jeśli chodzi o dziką zwierzynę, czy tobie się coś takiego przytrafiło? Spotkałeś? Była jakaś niebezpieczna sytuacja?
6: Osobiście uwielbiam spotkania z dziką zwierzyną. Miałem spotkania z łosiami, z niedźwiedziami, z wilkami. No i też z mniej groźnymi.
5: Ale z jakimś śmiechem na twarzy o tym mówisz, no bo ja ci, jak ja bym się spotkał z wilkami, no to nie wiem, czy byłoby tak do śmiechu.
6: To jest takie przeżycie, które w pierwszym momencie uważam jest tylko takie mrożące krew w żyłach. Natomiast wilki, jak w momencie, kiedy mnie rozpoznał, bo miałem taką sytuację, że wyszedłem na leśną polanę, która była zakryta mgłą, nie było praktycznie ruchu powietrza, więc one też nie były w stanie mnie wyczuć szybciej. I poświeciłem latarką na skraj lasu i dopiero zobaczyłem takie jasno, jaskrawe, zielone parę oczu. Najpierw jedną, drugą, aż do 6. I w momencie, kiedy ja zrozumiałem, że mam do czynienia z wilkami, no to tak troszeczkę się wystraszyłem, bo jednak to było bardzo blisko, tak z 30-25 metrów. Ale w momencie, kiedy wilki rozpoznały we mnie człowieka,

0: bezczelestnie oddaliły się w swoją drogę.
1: No dobrze, ale na pewno w takim podręczniku, w takim ABC bushcraftu, no i są jakieś informacje, jak zachowywać się w takich sytuacjach, kiedy dzika zwierzyna pojawi się na naszej drodze, albo wręcz niebezpieczna dzika zwierzyna. No to jak powinniśmy się zachować? Jak zobaczymy dzika, to na drzewo uciekać?
0: Nie, niekoniecznie. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że dzika zwierzyna zawsze jest dzika. Nie możemy jej nadmiernie romantyzować. Trzeba mieć świadomości to, że do lasu idziemy jako goście. To jest ich królestwo, ich dom. I pewne działania nasze mogą spowodować to, że ta zwierzyna będzie do nas się zbliżać. Na przykład pozostawienie jakiegoś jedzenia, pachnące rzeczy, odpady nasze. To będą taką obietnicą łatwego posiłku dla niektórych zwierząt. I zachowanie takiego leśnego savoir vivre będzie dla nas ochroną przed tym, żeby nie napatoczyły się te zwierzęta na nas niepotrzebnie, a nie my na nie.
1: Skończyły się wakacje, no ale lasy cały czas są, zrobi się chłodniej. Okazuje się, że w zimie także można z tych lasów korzystać. No i ja zastanawiam się, oczywiście, że można, ale po co marznąć? Jak ty do tego podchodzisz?
0: Największym atutem takiego zimowego obozowania jest to, że przede wszystkim nie ma absolutnie żadnych owadów. Więc dla osób, które nienawidzą komarów, kleszczy, to jest idealny moment, żeby rozpocząć takie przygodę z leśnym obozowaniem.
1: Przecież przez większość doby jest ciemno i co wtedy można robić w tym lesie?
0: Tak naprawdę las do nas przemawia dwoma językami, językiem dnia i językiem nocy. One się zupełnie różnią, są zupełnie inne odgłosy. Ja polecam na początku, jak ktoś wyruszy w ogóle zimą, to już jest ogromny sukces, na początku wsłuchiwać się w dźwięki i próbować się z nimi oswoić, dlatego że kiedy już zaczniemy rozróżniać te dźwięki, które są, tak jak mówiłem, różne za dnia czy nocą, to wtedy przestajemy się ich bać, bo to, czego nie widzimy, to oczywiście zawsze wywołuje u nas strach. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o to, co robić zimą w lesie wieczorem. A druga rzecz, to możemy po prostu wziąć sobie książkę, coś poczytać i spędzić miło ten czas.
1: No dobrze, ale czy w lesie, nawet nie tyle w zimie, ale ogólnie w nocy jest strasznie? Czy ty jeszcze się trochę czegoś obawiasz? Czy to już się tego wyzbyłeś? Czy inaczej trochę wyglądały twoje początki, inaczej teraz to wygląda?
0: Oczywiście ta walka z nyktofobią, czyli z tym strachem przed ciemnością, trochę u mnie trwała, bo to jest coś naturalnego, co mamy od urodzenia. Mózg sobie radzi nasz w ten sposób, że nawet jeżeli zaśniemy, to czasami ja miałem takie sny realne, że wyobrażałem sobie, śniło mi się, że ktoś koło mnie chodził, co faktycznie nie miało takiego miejsca. Natomiast czasem po kolejnych samotnych biwakach to po prostu mija i przestawia się nasz mózg z trybu czuwania na tryb relaksacji.
1: No dobrze, ale ty mówisz głównie o takich samotnych wyprawach leśnych, ale domyślam się, że miałeś też okazję być z jakąś większą ekipą. Czy w ogóle w bushcrafcie jest to popularne, żeby wybrać się grupą do lasu?
0: Tak, nawet w programie Zanocuj w lesie, który lasy państwowe realizują, w założeniach tego programu jest tak, że nie trzeba zgłaszać naszego pobytu lasom państwowych, jeżeli jesteśmy w grupie do 9 osób. Ja też tak nocowałem, mamy taką grupkę 5 przyjaciół z dzieciństwa i też albo jeździmy do Norwegii, albo tutaj lokalnie nocujemy po tych naszych lasach.
1: Dzisiejsze popołudnie spędzamy w lesie. Jakub Kasprzak jest dzisiaj naszym gościem, opowiada nam to i owo o bushcrafcie. No dobrze, Jakubie, co ze sobą dzisiaj przyniosłeś tutaj do studia? Co masz za sprzęcik?
0: Przyniosłem ze sobą nóż i krzesiwo, czyli takie dwa atrybuty prawilnego bushcraftera.
1: No dobrze, a to jest drewienko jakieś tutaj?
0: To jest... Coś, co ułatwia nam jeszcze bardziej rozpalanie ognia, to jest kawałek żywicznego drewna.
1: I co z tym drewnem robimy?
0: To drewno należy zeskrobać nożem, w taki sposób, aby powstała nam taka kubka żywicznego pyłku. I następnie te iskry, które zrzucimy z krzesiwa, padną na to łatwopalny materiał i powstanie ogień.
1: No ale różne są warunki, co tak za każdym razem udaje ci się rozpalić ognisko przy minus 11 stopniach w Norwegii. Też dajesz radę z tym sprzętem?
0: Tak, bez problemu. Tam akurat jest jeszcze łatwiejsza sprawa, dlatego że brzozy, które tam występują, są tak nasycone, ich kora nasycona olejkami eterycznymi, że palą się dosłownie, nawet jak są mokre, i wystarczy jedna mała iskra do tego, żeby rozpalić duży ogień.
1: No dobrze, ale to chyba nie można w każdym miejscu tego ogniska rozpalać, prawda?
0: W Polsce nie.
1: W Polsce nie. A w Norwegii?
0: W Norwegii można.
1: No dobrze, to są tutaj takie podstawowe sprzęty, które ze sobą wziąłeś, no ale...

0: domyślam się, że jak wybierasz się na takie kilka dni do lasu, no to plecak jest pełen innych też gadżetów, co zawsze trzeba ze sobą wziąć.
1: Dokładnie tak. Oprócz gadżetów, to na pewno najważniejsze jest schronienie, bo musimy się odizolować od podłoża, musimy się zabezpieczyć od pogody, czyli jakiś namiot, hamak z tarpem, śpiwór, mata, karimata.
0: No to ty z reguły w czym nocujesz, albo w jaki sposób nocujesz?
1: Najczęściej śpię w hamaku. Ja korzystam z hamaków wyprawowych, czyli taki system hamakowy składa się z hamaka, z moskitierą, z podpinki, czyli takiego elementu, który zapobiega owiewaniu nam od dołu powietrzem, czyli izoluje nas od powietrza. No i też zadaszenie, czyli tarp, żeby czynniki zewnętrzne, takie jak deszcz, śnieg, też na nas nie padały.
0: Czyli bez namiotu, tak?
1: Tak, dokładnie taki... tak. Namiot czasami też stosuję, ale głównie w lasach korzystam z hamaku. Sprzęt dobieram pod pogodę konkretnie taką, jaką się spodziewam. Z lekkim zapasem.
0: No dobrze, ale ja sobie cały czas nie mogę tego jakoś zwizualizować. I śnieg pada, i może jakiś deszcz jeszcze padać. No jak w tym wszystkim, a później trzeba coś rozpalić, albo no nie wiem, przez rękawiczki wszystko się robi. Jak w ogóle wytrzymać 4 dni w lesie przy minus 11?
1: Da się to zrobić. Przede wszystkim na pewno najbardziej rozgrzewającą rzeczą jest ruch. Więc jeżeli przemieszczam się z miejsca na miejsce, to wytwarzam sam ogromne ilości ciepła. Nawet czasami się muszę rozpinać. No ale to tutaj najważniejsza rzecz przy jakiejkolwiek aktywności w terenie, aktywności outdoorowej, to jest warstwowanie ubrań, które nam największą, że tak powiem, dobrą robotę robi, jeśli chodzi o zatrzymywanie ciepła.
0: Kiedy w najbliższym czasie wybierasz się gdzieś do lasu ponownie?
1: Myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni.
0: Okej. Okay. No to w takim razie miłego czasu w lesie. Jakub Kasprzak, Bushcraft Jack, był razem z nami. Wielkie dzięki za spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. Wielkie dzięki.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
2: Daria Mazurowska, która uczy prasowania roślin, prasowania również bukietów ślubnych między innymi, a w sieci znana jest jako spłatka. Dzień dobry, cześć Dario.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Jest taki przesąd, że bukiet ślubny trzeba spalić w pierwszą rocznicę ślubu, żeby chronić to uczucie. Tobie się podoba ten przesąd, czy w żadnym wypadku?
3: Niezbyt. Niezbyt, ale ja to tak wychodzę z założenia, że nasze myśli i przekonania trochę kształtują rzeczywistość, więc wierzymy w to, co chcemy. Ja nie wierzę i moje klientki też nie wierzą, więc z powodzeniem wyprasowałam już ponad 250 bukietów ślubnych. Na szczęście, z tego co wiem, jeszcze są małżeństwami, więc oby tylko więcej.
2: A co to znaczy prasować bukiety ślubne? Bo ja wiem, że bukiety ślubne można suszyć. To znaczy, jak się skończy wesele, to się weźmie na słońce i się ususzy. A prasować?
3: Tak, ty mówisz o metodzie zielarskiej, gdzie się podwiesza faktycznie ten bukiet na przykład pod karniszem, tak jak ze starych dobrych czasów, i on sobie schnie, narażony na czynniki zewnętrzne. Natomiast ja prasuję kwiaty i prasuję nie żelazkiem, to od razu trzeba zdementować. Natomiast prasuję w prasie botanicznej. Jest to suszenie dwuwymiarowe, zielnikowe, właśnie może się kojarzyć z takimi zielnikami, które kiedyś wykonywaliśmy w szkole. No i nazywa się prasowaniem od prasy botanicznej, bo też tak naprawdę w botanice prasy są używane do tworzenia naukowych dzielników takich botanicznych.
2: Prasa botaniczna. No, ja trochę byłem takim botanikiem w szkole. Dzisiaj 1 września, kiedy musiałem zrobić zielnik. Wtedy zbieraliśmy z rodzicami liście i potem przyszedłem do domu i do słownika je powkładałem i się ususzyły.
3: Liście mają szansę i rację bytu w książce, dadzą radę. Jakieś takie delikatne, polne kwiaty jak najbardziej. Natomiast prasa jest takim dedykowanym narzędziem, który sprawia, że i zachowujemy kolor, i faktycznie spłaszczamy tak, żeby te kwiaty były gładkie. No a ja w swoim fachu skupiam się na tym, żeby jednak te walory estetyczne były jak najbardziej wyeksponowane, więc tu bym rekomendowała mimo wszystko prasę.
2: Przez moment nie patrzyłem ci w oczy, dlatego że starałem się wygooglać, jak wygląda prasa botaniczna.
3: Okej.
2: Okay. No jest to trochę tak jak książka?
3: No nie do końca, bo książka ma gdzieś szycie i to szycie nam tutaj ogranicza dostęp powietrza, a prasa botaniczna to tak w skrócie, żeby to zwizualizować, to są dwie deski, które na rogach mają śruby z nakrętkami motylkowymi, którymi sobie możemy regulować nacisk, i między tymi deskami znajdują się chociażby tektury, a między tekturami już teraz stricte znajdują się materiały chłonne, tak najprościej domowo rzecz ujmując, mogą to być kartki do druku do drukowania, i między nimi układamy kwiaty różnymi metodami, tak? Albo w płatkach, albo w całości na przykład.
2: Czyli bierzemy taki bukiet ślubny, świeżo po ślubie, wyjmujemy poszczególne

0: kwiaty, bo to jest pewnie ważne, żeby to robić pojedynczo i prasujemy w prasie botanicznej.
1: Dokładnie tak. Najpierw jak otrzymuję taki bukiet ślubny, to muszę przejrzeć wszystkie kwiaty, czy one są aby na pewno zdrowe, bo pierwsza podstawowa zasada jest taka, że nie wkładamy czegoś, co jest pleśniałe do prasy, bo wtedy marnujemy po prostu wszystko dookoła. Tak, pleśń nam przechodzi także na materiał chłonny, a prasa jest wielofunkcyjna, ekologiczna, no bo możemy też ją wielokrotnie używać, więc nie chcemy czegoś takiego. Następnie rozkładam właśnie kwiat. No w przypadku bukietów ślubnych mam aż jedną szansę na to, żeby je zachować poprawnie, więc faktycznie rozkładam kwiaty na płatki. Płatek po płatku, listek po listku. Trwa to wiele godzin, w zależności od tego, jakie gatunki zostały użyte. Najczęściej w sezonie to są jednak piwonie i dalie, a także róże, które mają dużo płatków, więc trwa to naprawdę kilka godzin. Potem w pierwszym tygodniu tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wymieniać materiały chłonne codziennie, co drugi dzień, a po tygodniu można już zostawić taką prasę na parę kolejnych tygodni, mniej więcej od 3 do 6, żeby kwiaty sobie wyschły.
0: No to taka wielotygodniowa robota. I to nie jest jeszcze koniec całego działania, no bo nie, tu dopiero jest. Mamy wysuszone kwiaty.
1: Mamy dopiero wysuszone kwiaty, więc wszystko trzeba z tej prasy botanicznej wyjąć i zrekonstruować na nowo, bo wszystkie płatki, które sobie rozłożyliśmy, musimy złożyć na nowo, skleić, tak żeby ten kwiat jakkolwiek przypominał ten oryginalny. I jak te kwiaty są zrekonstruowane, to faktycznie układam kompozycję, wysyłam pannie młodej do akceptacji, jedną z dwóch, czasem z trzech, i potem wklejam na szybę. Więc to jest taka rama typu floating, te kwiaty wyglądają, jakby się troszeczkę unosiły w powietrzu. Mamy naklejone je na jedną szybę i przykryte drugą szybą.
2: Po pracy zaczyna się życie.
0: Zaczyna, bo po pracy można na przykład prasować rośliny. Dzisiaj tego się uczymy, a uczy nas i naszą nauczycielką jest Daria Mazurowska, która znana w sieci jest jako Spłatka. Dario, czy zdarzyło się tak, że przyszedł do ciebie facet z takim bukietem, na przykład 100 albo 1000 róż czerwonych i powiedział: pani Dario, proszę mi to wyprasować?
1: Facet się nie zdarzył, ale narzeczona, która otrzymała taki bukiet ze 100 róż, się zdarzyła. Co prawda niestety wszystkie do mnie nie trafiły, bo część już zdążyła paść po drodze, bo to były gdzieś oświadczyny chyba nad morzem, z tego co pamiętam, i dotarły do mnie do Łodzi już troszeczkę w okrojonym stanie, ale tak, zdarza się, że i zaręczynowe, i okolicznościowe wszelkie tak naprawdę, bo i na pożegnanie, na odejście z pracy, na urodziny, na zaręczyny właśnie, różne, przeróżne.
0: Świeżo cięte kwiaty, zakładam, że to jest taki najlepszy materiał do prasowania, bo sama wspomniałaś o tym, że jak one trochę postoją, tu opadną, tu jakaś pleśń się pojawi, no to nie, to wtedy trzeba odrzucić, bo nic z tego nie będzie.
1: No tutaj trzeba obalić ten mit, że jak kwiaty nam stoją w wazonie i zaczynają więdnąć, to o, w sumie szkoda mi wrzucić, to może je wysuszę. No nie. Tutaj jest tak, że im świeższy bukiet, tym lepsze efekty prasowania i też bardziej napigmentowane są te kwiaty. Tak jak tutaj na obrazie, to był bardzo świeży bukiet, on miał 2 dni. To jest mój taki obraz, który po raz pierwszy od dawna mogłam zrobić dla samej siebie tak naprawdę, bo do tej pory to wszystko było dla moich panien młodych i innych klientek. I on miał faktycznie 2 dni, więc tutaj no, te kolory są bardzo intensywne i bardzo długo się zachowają.
0: Coś, co mnie zaskakuje, to jest to, że taki wyprasowany kwiat wygląda zupełnie inaczej niż żywy, bo przyniosłaś swój obraz, to jest wyprasowany bukiet i to jest róża, która jest teraz bordowa, a była czerwona. Ja się pytam, czy to nie jest przypadkiem bratek? Ale okazuje się, że bratek wygląda zupełnie inaczej, kiedy jest wyprasowany.
1: Tak jest. Bratki wyglądają troszeczkę inaczej, one są też jednowarstwowe i tak naprawdę dosyć łatwo je uprasować. Ja swoim uczestniczką warsztatów i w ogóle osobom, które gdzieś tam edukują się ze mną online, polecam z reguły bratek, stokrotkę i inne kwiaty polne do rozpoczęcia nauki prasowania kwiatów.
0: To wygląda w ten sposób, że ty wychodzisz na łąkę i zbierasz kwiaty, czy idziesz do kwiaciarni i tam je kupujesz?
1: Nie, idę do kwiaciarni, kupuję różne gatunki, różne kolory i różne kształty, żeby uczestnicy mieli jak najwięcej materiału do trenowania. Zaczynamy, bo warsztaty trwają 4 godziny, więc zaczynamy tak naprawdę od takiej godzinki rozgrzewki.
0: A ty mi powiedziałeś, że kwiaty się prasuje przez kilka tygodni.
1: No ale tutaj przekazywanie wiedzy musi być troszeczkę szybsze, bo nie wyobrażam sobie teraz trzymać uczestników warsztatów i spotykać
0: suszarka
1: się z nimi przez
0: całe. Suszarka do włosów, rozumiem, i tak suszymy.
1: No ewentualnie mikrofalówka, bo tak też się da. To też jest metoda suszenia kwiatów, której nie stosuję, ale istnieje. Więc spotykamy się na 4 godziny i przez pierwszą godzinę taki creme de la creme teorii przedstawiam, tego czego się nauczyłam na metodzie prób i błędów, no i ze swojego kilkuletniego doświadczenia. A potem to już tak naprawdę praktyka. No to ma być warsztat. Więc trenujemy sobie w prasach botanicznych na różnych materiałach chłonnych, właśnie na różnych roślinach, kształtach i kolorach, żeby też uczestnicy, którzy później dostają pracę domową, mogli jak najwięcej tej wiedzy praktycznej przyswoić. Jesteśmy potem w kontakcie, jest możliwość konsultacji, dostaję zdjęcia, czy te kwiaty się prasują dobrze, czy nie, czy coś nam tam nie brązowieje i w jakim kierunku to wszystko idzie, więc...

0: No, fajna sprawa.
1: No to wychodzi na to, że to są takie warsztaty, gdzie dostaniemy wiedzę i potem możemy robić to sami w domu. No bo czasem jak ktoś chce robić garnki na przykład i nie ma koła garncarskiego, no to nie jest taka łatwa sprawa. Albo nie ma gdzie tego wypalić. W piekarniku zwykłym domowym nie wypali. Tutaj da radę, jak sobie kupi taką prasę botaniczną do suszenia kwiatów.
0: Da radę. Ja do tego zachęcam, bo to jest świetny sposób spędzania czasu wolnego. Zresztą u mnie też się zaczynało tak, że mnie to dało po prostu bardzo dużo wytchnienia i takiego odpoczynku i oddechu, bo ja zawsze byłam bardzo szybka i dynamiczna i okazało się, że da się mnie uspokoić. I wiele osób, które przychodzi na moje warsztaty, faktycznie mówi, że jest to taki czas, który po pierwsze leci za szybko, więc dla mnie to komplement, a po drugie faktycznie gdzieś tam jest ten element wyciszenia, mimo że cały czas gdzieś tam pracujemy. Bo sobie układamy płatek po płatku, listek po listku. Trenujemy też oczywiście trudniejsze metody, jak prasowanie w całości, ale no, daje to bardzo dużo moim uczestnikom. I myślę sobie tak, że można robić to oczywiście samemu później i gdzieś przez te parę pierwszych tygodni mamy kontakt, więc ja widzę, jak to się rozwija, ale też kilka uczestniczek moich warsztatów kontynuuje w ogóle pracę z bukietami ślubnymi, więc to też jest super, bo ta nisza gdzieś tam niesie się w świat i same sobie gdzieś tam polecamy klientki, więc to jest świetne. No ale tutaj trzeba bardzo zaznaczyć, że trzeba trenować. Po prostu trzeba trenować. Warsztat daje podstawy i daje wiedzę i daje metody, ale bez tej praktyki w zasadzie, no ja bym codziennej to nazwała najlepiej, no to nie osiągniemy gdzieś tam wielkich sukcesów.
1: Ważna rzecz, taki wyprasowany bukiet to jest obraz, tu są dwie szyby i ten bukiet jest klejony do szyby klejem modelarskim. Aha. Próbowaliśmy dojść trochę z naszym niesamowitym gościem do tego, czy to jest taki klej, jakiego używa się na przykład przy modelach samolotowych. Prawdopodobnie tak, no bo to jest po prostu sklep modelarski, on jest przezroczysty na bazie wody.
0: Tak jest.
1: Ten klej, o którym mówimy. No dobrze, czyli każdy jest w stanie się tego nauczyć, bo to nie jest trudne. Twoja pasja zaczęła się od czego? Od filmiku. Zdradź, jaki to był filmik.
0: Tak naprawdę to zaczęło się od zdjęcia, bo to było, gdy mój synek miał rok i karmiłam go piersią i po prostu już każdy dzień wyglądał tak samo. Ja szukałam czegoś, żeby uprzytulnić wnętrze. I szukałam różnych rzeczy, obrazów, plakatów, aż w końcu po prostu algorytm podpowiedział z hinduskiego profilu taką złotą ramkę metalową, gdzie właśnie między dwiema szybami były suszone kwiaty, tam był jeszcze taki kaligrafowany biały napis. No ale że to było w Indiach, to no, nie mogłam sobie pozwolić, żeby to ściągać przez pół świata, zwłaszcza, że to dwie szyby. I zaczęłam szukać gdzieś tutaj w naszych okolicach. W sumie na początku to nie wiedziałam, czego szukam dokładnie, bo myślałam po prostu, że to są suszone kwiaty w ramie. Ale jak właśnie algorytm zaczął podpowiadać mi coraz więcej takich treści, no to okazało się, że to jest hashtag pressed flowers, czyli prasowane kwiaty. I się uparłam, że zrobię sobie coś takiego sama i tutaj muszę wrócić, bo jest to trudne, ale jest do nauczenia.
1: To najważniejsze. Czy w zależności od pory roku to tak na koniec pracuje się różne rzeczy?
0: Tak, to jest bardzo sezonowe.
1: To jaki będziesz miała teraz sezon, jeśli chodzi o prasowanie kwiatów jesienią?
0: Teraz sierpień, wrzesień to w ogóle w bukietach ślubnych to jest druga królowa, że tak powiem, bo w pierwszej połowie sezonu ślubnego jest piwonia jako pierwsza królowa, w drugim królują dalie, ale to jest czas gdzieś tam astrów, no na łąkach jest już coraz mniej kwiatów i roślin w ogóle, więc pojawiają się jakieś trawy, nawłoć na przykład, którą tutaj mam, nasza znana polska mimoza.
1: Z łąki.
0: Z łąki, tak, ta jest z łąki akurat zbierana i tak naprawdę teraz to już ta sezonowość nie jest aż tak w samych bukietach ślubnych wyraźna, bo sprowadzamy kwiaty z Holandii, z Ekwadoru, więc naprawdę jest ich mnóstwo różnych gatunków i nawet piwonie się znajdą w październiku.
1: To ja ci życzę, żebyś oprócz tego, że robisz takie bukiety ślubne suszone dla pań młodych, miała też czas, żeby zrobić czasem coś dla siebie, jak chociażby ten obraz, który dzisiaj zagościł w naszym studiu. O tym wszystkim opowiadała dzisiaj Daria Mazurowska, która uczy prasowania roślin i znana w sieci jest jako Spłatka. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: Poszło
0: serdecznie.
1: Poszło jak Spłatka?
0: Poszło.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moje love. Zgarnę cię, ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz. To

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Praktycznie w całej Polsce dziś słonecznie i ciepło, od 19 stopni w Łebie czy w Szklarskiej Porębie do nawet 24 stopni w Krakowie czy w Rzeszowie. Ryzyko deszczu dosyć niskie, ale polecam mimo wszystko, w razie czego, skoro to już wrzesień, wziąć coś przeciwdeszczowego.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
8: Tak jak

0: Ulmi nie mówić nic, a na zegarze 11 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, dzień dobry, to jest wtorek, środa tak naprawdę, proszę, ja jeszcze w dniu poprzednim, 2 września, być może dlatego, że jakoś mi się kojarzyło, że poniedziałek, 1 września, a tutaj jednak kalendarz płata figle. No pierwsza wrześniowa pobudka za nami, to teraz powinno iść z górki tak naprawdę, chociaż nie wiem, jak to jest dzisiaj w moim przypadku, jak mam być 100%

szczera. Nie wiem jak wy, ale ja mam jakoś więcej siły z tym nowym miesiącem i ta jesienna aura bardziej mi służy. No chociaż właśnie pytanie, czy naprawdę jesienna, skoro w wielu rejonach Polski jeszcze te solidne 20 kilka stopni na plusie, więc może nie ma się co na tą jesień jeszcze aż tak nakręcać. No i też pytanie, czy to odwożenie dzieciaków do szkoły to dla wielu rodziców nie jest właśnie jakaś forma wakacji teraz, albo czy na przykład we wrześniu nie wybieracie się na tak zwane last minute. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, z wami do godziny 10, poranek czwórki, a przy mikrofonie Dominika Płonka. Zaczynamy.

0: Collect 200 i Pull Up.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: 18 minut po godzinie 7 na zegarze, a zanim jeszcze całkiem rozkleicie swoje zaspane powieki, to ja mam dzisiaj dla was taki dobry news, tudzież ciekawostkę na rozpoczęcie tego wtorku. Otóż słuchajcie, australijscy naukowcy stworzyli tak zwane Paraborgs i teraz już tłumaczę, o co chodzi. To są takie cyborgiczne karaluchy, ale takie karaluchy, których nie trzeba się bać i których zabijać klapkiem, jak najbardziej tutaj odradzamy, żeby to robić. Wyposażone w takie miniaturowe kamery i urządzenia, które w przyszłości mogą pomagać ratownikom docierać do ludzi uwięzionych pod gruzami. Brzmi to rzeczywiście jak film science fiction, ale badania naprawdę trwają. My trzymamy kciuki za to, żeby jak już spotykać jakieś robaki czy karaluchy, to tylko takie i gramy dalej.

0: Trio o poranku Denzel Karieba i na produkcji Kenny Beats w nowości czwórki utworze Difference.
1: Poranek czwórki.
0: A na zegarze 25 minut po godzinie 7, więc mam nadzieję, że wszyscy już wstali. Mówiliśmy o karaluchach, no to taki temat, który rzeczywiście może kogoś od razu z łóżka zrzucić. No to teraz będzie o tym, pod czym przed karaluchami można się schować. Choć być może już mocno naginam dzisiaj tę rzeczywistość, bo mowa o czapkach z daszkiem. Otóż, słuchajcie, mam dla was dziś o poranku takie piękne czapki z daszkiem z logo czwórki. A żeby je zgarnąć, wystarczy, że zgadniecie, przed czym o poranku chowam się w takiej czapce. Ja odpowiedź zapisałam tutaj w studiu na kartce i również ją narysowałam, także jeżeli ktoś ogląda nas na streamingu, to jeszcze tak delikatnie tutaj podpowiem, pokazując i machając tą kartką. Ale od razu mówię, że odpowiedź nie jest trudna, bo zaczynamy, wiecie, jest 7 na spokojnie, także jeżeli taką czapkę chcecie zgarnąć, to wystarczy, że odpowiecie na pytanie, przed czym o poranku chowam się w takiej czapce i zadzwonicie pod numer 226452100. Czas start.

0: To taki numer, przy którym biodra i głowa same się ruszają. Storms i Odile i 24 Hours.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. 7.30 na zegarze, a my cały czas dzisiaj z wami do godziny 10, poranek czwórki. Poranna zabawa, w której pytam, przed czym o poranku chowam się w czapce z Daszkiem. No i mamy już pierwszego słuchacza, Bartosz, razem z nami na łączach. Halo Bartoszu, czy mnie słyszysz? Gdzieś z trasy
2: halo,
0: chyba.
2: Halo, hej, hej, jestem. Tak, jak najbardziej. Jest w trasie, jak to rano. Chciałem tylko doprecyzować, czy to jest czapka z Daszkiem, czy to jest czapka na uszy, bo włączyłem się przed momentem i być może to nie było powiedziane.
0: To jest czapka z Daszkiem, doprecyzuję jak najbardziej. Jeszcze taka letnia czapka, można powiedzieć. O, tutaj podpowiem.
2: To wiesz co, patrząc na przykład z tego, co ja robię, ja używam okularów przeciwsłonecznych, uwielbiam słońce o poranku, a z drugiej strony chronię się przed nim za pomocą właśnie przeciwsłonecznych okularów. Więc może, żeby zbyt szybko się nie rozbudzić, to chroni się przed słońcem.
0: No i proszę bardzo, to jest dobra odpowiedź, Bartoszu, bardzo ci dziękuję. Dzisiaj, z racji tego, że wrzesień dopiero zaczynamy, to jeszcze skomplikowanych odpowiedzi na to pytanie nie mam, tym bardziej, że jest 7.30. Powiedz mi, jakie ty masz rady na takie jesienne, już trochę ciemniejsze poranki, mimo że dzisiaj jeszcze słoneczne, ale jeżeli tak wcześnie wyjeżdżasz, to dajesz sobie czymś kopa tak zwanego, jakaś kawka, coś innego, jakieś rozciąganie?
2: Rozciąganko, no i kawka. Także mam tutaj w podokietniku kawkę. Bez tego dzisiaj byłoby trudno, szczególnie, że mamy to przesilenie. Ale ja nie dopuszczam tej myśli, że ta jesień nadchodzi, także ja cały czas jestem w trybie letnim.
0: A widzisz, to ja się zastanawiam, co jest ze mną nie tak, a to jest przesilenie letnie. No to teraz w takim razie, nie, jesienne, tak? To w takim razie rozumiem, że to może być tego kwestia. No dobrze, słyszymy, że w trasie, także nie przeszkadzamy. Bartku, gratulujemy. Czapka z Daszkiem wędruje w twoje ręce. I gramy dalej. Dobrego dnia ci życzę.
2: Dobrego dnia.

0: Nie śpimy, wstajemy.
1: Tym bardziej, że gra nam Ayla i 2K88 w utworze Kocha, Lubi, Szanuje. To jest poranek czwórki, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka.

0: Słuchajcie, nasz słuchacz Bartosz zgarnął w trasie czwórkową czapkę z Daszkiem przed chwilą, to my w takim razie zostajemy w tych tematach drogowych. Otóż młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego, bo od jutra wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie okresu próbnego oraz mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
1: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób taki bym powiedział rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
0: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od jutra dwuletni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat. A my przy okazji pozdrawiamy ciepło tych, którzy być może teraz jeszcze przed pracą czy przed szkołą są w trakcie jazd. Nie dajcie się tam, gramy.

0: Jeezy, DDG w remix utworu Astronaut in the Ocean. To jest poranek czwórki, w którym rozgrzewamy was w tej letno-jesiennej aurze. Dziś środa, 2 września.
1: Poranek czwórki.
0: Na zegarze 15 minut do godziny 8. Zostańcie z nami koniecznie, bo już po godzinie 8 porozmawiamy z Alicją Michalską o tym, czym jest tak zwany post-vacation blues, czyli takie uczucie przygnębienia, rozdrażnienia po wakacjach. I oczywiście będziemy starali się zaradzić temu razem z wami, żeby jeszcze nie dać się tej jesiennej chandrze. Tym bardziej, że za oknami dziś pięknie i słonecznie, także nie ma się co stresować. Zostańcie razem z nami, a teraz mój osobisty faworyt na rozgrzewkę o poranku, Justin Sky i Just a Girl.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów

0: promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my nie gra nikt.
7: Kastopio.
8: Siemano, z tej strony BRK.

mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 24 stopni, a w ciągu dnia przeważnie będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Padać nie powinno, ale pamiętajcie o poranku jeszcze o dodatkowej cieplejszej warstwie, bo w niektórych miejscach temperatura wynosi jeszcze 13-14 stopni.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam Wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj

0: zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: i Rise Up pomaga nam wstawać o poranku.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, to jest

jest druga godzina poranka w czwórce. Witam się z wszystkimi tymi, którzy budzik mają ustawiony na godzinę ósmą i mam nadzieję, że już ręce i nogi wyciągają spod kołdry. Słońce pięknie świeci praktycznie na całym terenie Polski, także nie ma co się chować pod pierzyną. Tak też dziś pozostanie i na tym się dziś o poranku skupiamy. Tym bardziej, że początek września w ogóle zaskakuje mnie i myślę, że nas wszystkich tutaj taką przepiękną pogodą. Zaryzykuję, że nawet lepszą niż ta lipcowa czy sierpniowa, która no, lubiła w tym roku płatać figle. A o czym będziemy rozmawiać w tej godzinie poranka? No będzie między innymi o summer blues, czyli o tym, dlaczego czasami pomimo tego słońca czujemy się w wakacje jakoś tak nie najlepiej i potem jeszcze się obwiniamy, że jak to, że skoro słońce, to powinniśmy czuć się świetnie. Ale uwaga, przyjrzymy się też ciekawemu zjawiskowi, no nie, ciekawej rzeczy tak naprawdę, kokosowi, a to dlatego, że na 2 września przypada Światowy Dzień Kokosa. A zanim to, to na razie kawa czy herbata w dłoń na zegarze 8 minut po godzinie 8. To jest poranek czwórki. Gramy.

0: shine like this. It's our home.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Utwór Deszcz w poranku Czwórki, mimo że u nas świeci słońce.
1: Poranek Czwórki.
0: Kwadrans po godzinie 8, a ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Cześć,
0: dzień dobry, świeżo po urlopie, wypoczęta, ale chyba takim deszczowym.
2: Ktoś tu widział zdjęcia na Instagramie.
0: No właśnie, deszczowy urlop, tak mi się wydaje, skoro to takie deszczowe destynacje, Wielka Brytania, tak?
2: Tak, no ale wiesz, są takie destynacje, które pięknie wyglądają w słońcu, a są takie, które pięknie wyglądają w deszczu, więc tutaj znowu pięknie się łączymy z piosenką, która przed chwilą leciała na antenie. I rzeczywiście... No, ten mój kierunek, tam gdzie byliśmy, no to ta deszczowa aura tylko sprzyjała temu miastu, więc jak sami słyszycie i jak sami widzicie, na takie wakacje deszczowe też można pojechać i można się super bawić. Nawet ta jesień, która teraz idzie, też proponuje nam swoje piękne momenty i niektórzy też wybierają takie wakacje, takie miasta, które pięknie wyglądają właśnie na jesieni.
0: No to w takim razie to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest smutek związany nie z tym, że jest ciemno i deszczowo i ponuro, tylko związany z tym, że jest słonecznie. Jak to działa?
2: Także coś się kończy, no bo zawsze ten wrzesień przychodzi trochę jak złodziej w nocy, tak niepostrzeżenie, no bo jeszcze niedawno planowaliśmy jakieś ostatnie weekendy, wakacje, łapaliśmy te ostatnie ciepłe wieczory, no a jednak kalendarz mówi nam bardzo jasno, wakacje, przynajmniej te kalendarzowe już za nami, no teraz tak naprawdę jesień tuż za rogiem, no i dla jednych jest to świetna wiadomość. Są tacy, którzy od dawna odliczali dni do tych pierwszych chłodniejszych poranków, swetrów i powrotu do rutyny, no ale właśnie są też tacy, którzy na samą myśl o końcu lata, na samą tą myśl robi im się po prostu trochę bardziej melancholijnie i nie chodzi o to, że trzeba schować ładne buty do szafy, tylko chodzi o poczucie pewnej straty. No bo jednak jest coś takiego, że tęsknimy za czymś, no ale co tak naprawdę tracimy wraz z końcem lata? O to zapytałam Paulinę.

0: Lina Danielak, psychoterapeutka.
1: Myślę, że po pierwsze spontaniczność. Tak, pacjenci często mówią o takiej spontaniczności, o tym, że ten czas był jakoś tak wypełniany różnymi aktywnościami. Wtedy jest też naturalnie więcej ruchu i to oczywiście tak jest, że ta pora roku jakoś tak zachęca, prawda? No jest ciepło, jest fajnie, wychodzimy. Ale pamiętajmy o tym, że warto chodzić jednak na te spacery, a ta aktywność

0: wdrożyć spacery w tygodniu. Jakaś taka spontaniczność, dbanie o swoje potrzeby. To jest często coś, co towarzyszy tym wakacjom, a potem jakoś wracamy do tej rutyny i często zapominamy o tym. Można sobie zobaczyć, co dla nas w ogóle znaczy ta spontaniczność, jakaś autentyczność, może zabawa. Często zapominamy o zabawie.
1: Bo wakacje i lato, no to jest trochę ta spontaniczność, trochę taka zabawa. No i tęsknimy za tym, kiedy to lato się kończy. No i właśnie ten stan bywa określany jako summer blues, czyli gdzieś tam w tle odczuwamy to przejście między sierpniem a wrześniem i tęsknimy za tym, chociaż tak naprawdę to lato jeszcze się nie kończy. Ale co możemy zrobić, żeby aż tak bardzo ten summer blues nie dał się we znaki?
0: To, nad czym ja często pracuję z pacjentami w takich momentach, to co ja mogę z tego czasu wakacyjnego przenieść na tę codzienność po wakacjach. Czyli żeby to nie było tak, że ja tylko na tym urlopie, nie wiem, dbam o siebie, dbam o relacje, robię inne rzeczy. Oczywiście mam pewnie wtedy więcej czasu i jeden do jeden tego nie przeniosę, ale być może są jakieś elementy, takie najmniejsze kroki, które mogę wdrożyć po wakacjach. Więc co sprawiało, że ja się czułam, nie wiem, jakoś inaczej, bo już nie mówię, że lepiej, ale może inaczej po prostu. Co mi się podobało, co mi się nie podobało. I jak ja mogę rozpocząć ten taki okres na się powakacyjny właśnie z tymi być może jakimiś wnioskami, jakimiś celami?
1: Po prostu pozytywne nastawienie i takie przekonanie, że skoro lato się kończy, no to przecież nasze życie wcale nie. Zresztą nawet mówi się o tym, że wrzesień to jest nowy początek, nowy rok.
2: No właśnie, ja w ogóle mam taką energię, mam wrażenie, w drugą stronę. Pomimo, że dzisiejszy poranek jest trochę cięższy i taki bardziej ospały, to z wrześniem przychodzą właśnie te takie trochę noworoczne. Mówi się, że wrzesień to jest nowy rok dla dziewczyn. W ogóle nie wiem, słyszałam ostatnio takie określenie. No właśnie, że sobie kupujesz ten nowy kalendarzyk, zapisujesz się na jakąś siłownię i rzeczywiście trzeba trochę o siebie zadbać, żeby pokonać te dni, które może przed nami jeszcze, dlatego nie myślimy tak bardzo mocno o tym summer blues. Pytanie do słuchaczy, jak walczycie z takim właśnie poczuciem nostalgii, straty po wakacjach? Dzwońcie 226452100, a do tematu wracamy za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Cruel Intentions w Poranku Czwórki, ale my żadnych złych zamiarów nie mamy tutaj o poranku, tylko te dobre, rozmawiając razem z wami. Alicja Michalska i Dominika Płonka cały czas w studiu, a na zegarze 23 minuty po godzinie 8.
2: No i rozmawiamy o tym, za czym tak naprawdę tęsknimy, kiedy to lato powoli się kończy, no bo tutaj też trzeba podkreślić, lato się jeszcze nie skończyło, jeszcze parę tych pięknych, długich i całkiem ciepłych dni przed nami.
1: To prawda, my trochę za szybko się nakręcamy, mam takie wrażenie też.
2: Słuchaj, no przecież już w połowie sierpnia się nakręcaliśmy, tak? Że te w ogóle dekoracje jesienne, koniec. Już tak, po prostu początek sierpnia i od razu już każdy mówi o jesieni. No
1: myślę, że dreszcze przychodzą, jak widzi się w supermarketach i w sklepach już piórniki i zeszyty. Ja tak zawsze miałam, przynajmniej jak zaczynałam szkołę i tutaj z tego miejsca pozdrawiam wszystkich tych, którzy no dzisiaj tak naprawdę zaczynają, no bo wczoraj to wiesz, jakiś tam apel, jedna godzina, to jeszcze trochę inaczej.
2: Ale ten widok dzieciaków w tych białych koszulach, to jest taki sentyment, prawda, że czujesz tę jesień, nawet w powietrzu.
1: No właśnie, jak sobie z tym radzić?
2: No właśnie, bo we wrześniu tęsknimy nie tyle za samym latem, ile za tym, co latem było najłatwiejsze, za takimi długimi wieczorami, kiedy można było wyjść z domu bez planu i wrócić, kiedy zrobiło się już naprawdę późno. No za tym światłem, które zostawało niemal z nami do nocy, i właśnie za spontanicznością. Tęsknimy też za taką wakacyjną wersją codzienności, mniej przewidywalną, no i pewnie też troszeczkę bardziej beztroską. Ja zapytałam jeszcze Paulinę Danielak o to, co możemy zrobić, żeby nie dać się tej wrześniowej melancholii.
3: Ja zachęcam do takich małych kroków, określenia sobie jakichś takich najmniejszych rzeczy, które mogę powoli wdrażać. Może to będzie wypicie jednej szklanki wody w ogóle dziennie, jeżeli nie piłam w ogóle, prawda, bo pijam inne rzeczy zamiast wody. Może to będzie to, że w ogóle będę miała stałą porę wstawania, tak? Jakoś będę regulować sobie powoli ten cykl dobowy. No więc myślę, że to różnie wygląda u różnych osób, ale warto z tego wyciągać jakieś wnioski.
2: Wyciągać wnioski, ale też zrobić sobie taki rachunek sumienia. Czy rzeczywiście jesienią to nasze życie, ta nasza codzienność jest mniej ciekawa? No bo mówi się o tych jesieniarach i jesieniarzach, że rzeczywiście to są osoby, które pokazują nam, ej, słuchajcie, jesień jest super, możecie sobie usiąść w domu pod kocem z herbatą, możecie obejrzeć jakiś film, wtedy też troszeczkę ta nasza rutyna, w ogóle powracamy do tej naszej rutyny, bo lato to jest taki trochę moment, kiedy nie mamy tej rutyny, prawda? Bo wszystko jest spontaniczne, wszystko jest niespodziewane. No a tutaj we wrześniu ta jesień troszeczkę nas tak otula i mówi, okej, już możesz wrócić do tej rutyny, już możesz wrócić do tej codzienności.
1: To jest święto introwertyków, już nie trzeba wychodzić z domu, słuchajcie. Ja na przykład zawsze trochę się z tego mimo wszystko cieszę. Nie mam takiej presji, że o rany, no świeci dzisiaj słońce, to jeszcze wypada coś wycisnąć, coś jeszcze zrobić na zewnątrz.
2: I jesień też może mieć właśnie takie swoje małe przyjemności. Czy możemy tyle samo czerpać z jesieni, co z lata? Teraz parę słów o tym od Pauliny Danielak.
3: Oczywiście. Najbardziej. Myślę, że każda pora roku niesie ze sobą jakieś naprawdę fajne rzeczy, takie umilacze, które możemy, że tak powiem, wdrożyć w swoje życie, ale to jest takie ogólne podejście i zaproszenie do takiej perspektywy poszukiwania rzeczy, które budują, które jakoś wywołują w nas jakieś takie emocje właśnie, sprawiają przyjemność. Nie chodzi tylko o jakieś takie hedonistyczne szukanie przyjemności, ale no, jednak zadbanie o to, czy nie wiem, mam miękki kocyk i mogę się nim przykryć wieczorem, kiedy oglądam sobie jakiś fajny film, czy pójść na jesień spacer i zobaczysz, jak zmieniają się liście. To takie proste czynności, oczywiście potrzebujemy na nie czasu, więc to jest to pytanie też, czy ja mam przestrzeń, czy mogę tak jakoś wdrożyć różne rzeczy, bo niektórzy też nie mają na to przestrzeni. Nie? Też pamiętajmy o tym, że tak może wyglądać nasze życie, że może mamy mało tej przestrzeni, a więc może, nie wiem, zrobię sobie wieczorem jakąś herbatę taką jesienną. W jakiś taki sposób o siebie zadbam.
2: No i teraz wracamy do domu i każdy robi listę jesiennych przyjemności. Ja mogę zacząć od siebie. No pierwsza kawa wypita w chłodny poranek. Czytanie książki pod kocem. Spacery wśród tych kolorowych liści. Zupy. No przecież zupy królują jesienią, a ja kocham zupy. Ale też jakieś świece, lampki. Można sobie zrobić ładny nastrój w domu. Czy właśnie powrót też koncertów, wystaw i spektakli, wydarzeń kulturalnych. Bo po lecie, kiedy wszystko się przekłada na jesień, bo i tak przecież każdy jest na rozjazdach, no to wreszcie teraz te wydarzenia ruszają z przytupem. No i sezon literacki, żniwa literackie.
1: Myślałam, że powiesz o tej kawie Pumpkin Spice, na którą wszyscy też już zawsze jesienią czekają. To też może być jakieś rozpoczęcie tej pory roku.
2: Czemu nie?
1: Co by nie było, na razie korzystajmy ze słońca. Jeżeli zdarzą się już te pierwsze jesienne dni, to ja na przykład mam taką puentę, żeby działać i robić i nie rozmyślać tak za bardzo nad tym. To wtedy wydaje mi się, że od razu człowiek się szybko na tę nową porę roku przystąpi.

0: stawia. Alicja Michalska była ze mną w studiu.
1: Bardzo
0: Ci dziękuję za dzisiaj. Zostańcie razem z nami, bo już za chwilę temat, który już w tej godzinie trochę zajawiłam. Światowy Dzień Kokosa. Jak to z tym kokosem jest? Kokosowa woda, olej, mleko kokosowe. Które z tych cudownych właściwości kokosa są prawdą, a które na przykład marketingiem? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę z Ewą Trusewicz, dietetyczką kliniczną. Zostańcie razem z nami.
2: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: dalej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.

0: dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Słuchasz

0: Pink Pantress i Girl Like Me, a na zegarze 8:33.
1: Poranek czwórki.
0: Poranek i porankowe tematy. Ze mną w studiu jest już zapowiedziana przeze mnie wcześniej gościni Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, dzień dobry.
0: I dzisiaj rozmawiamy, trochę będzie o diecie, na pewno na jesień, o to na pewno będę chciała zahaczyć, no bo coraz mniej słońca będzie tak naprawdę o poranku i wieczorem i na to trzeba się przygotować, ale dzisiaj też specjalny dzień, Światowy Dzień Kokosa, które to święto ustanowiła Azjatycka i Pacyficzna Wspólnota Kokosowa, tak się nazywa ten organ. I dzisiaj o tym kokosie będziemy trochę rozmawiać. Ale zacznijmy może tak porankowo, odpowiednio do naszej pory dnia. Czy kokos pasuje do śniadania? W jakiej formie w ogóle można go rano przemycić?
2: Nie, no chyba pasuje. Jeżeli ktoś lubi słodkie śniadania, to jak najbardziej. Chociaż w tym roku byłam na Sri Lance i podają kokos nawet też na słoną. Nawet na śniadanie typu curry, więc da się. Natomiast myślę, że Polacy nie są za bardzo za curry na śniadanie, więc raczej bym się skupiła na owsiance, na przykład z wiórkami kokosowymi, albo jakieś placuszki, najlepiej na przykład z mąki owsianej, bo ma dużo błonnika, do tego wiórki kokosowe albo polane mleczkiem kokosowym z jakimiś owocami świeżymi, bo jeszcze mamy świeże, fajne owoce, ale jeżeli mówimy o takich jesiennych klimatach, to moglibyśmy sobie takie placuszki kokosowe zrobić też z prażonymi jabłuszkami, z cynamonem, również to będzie pasowało. No więc myślę, że to takie główne owsiankowo puddingowe albo właśnie pudding z chia na mleczku kokosowym, tylko uwaga, no mleczko kokosowe ma dużo tłuszczu i wiórki kokosowe również mają dużo tłuszczu, więc nie łączmy tych składników razem. Raczej pamiętajmy, żeby takie śniadanie było zbilansowane, więc powinno mieć zarówno tłuszcz, jak i białko. Tutaj niestety mleczko kokosowe czy wiórki prawie nie mają białka, więc dobrze by było jakiś skyr, jakiś twaróg, twarożek. No i do tego właśnie jakieś świeże owoce. Myślę, że to wtedy byłoby fajnie zbilansowane śniadanie.
0: Myślę, że jak ktoś jeszcze śniadania nie jadł, to kilka dobrych pomysłów już tutaj padło i można pędzić do sklepu i coś przyrządzić. Mi się to curry podoba, jako taka pamiątka z podróży o poranku, tym bardziej, że no właśnie jestem bardziej za tymi słonymi śniadaniami. To jakie właściwości odżywcze w takim razie dla naszego organizmu dostarcza w ogóle kokos? Bo ja mam wrażenie, że to jest jedzenie, to jest produkt, który no już od dawna w zasadzie w Polsce się znajduje, a my o nim wiemy tak naprawdę no dosyć niewiele.
2: No bo teraz pytanie jest takie, że o jakim produkcie z kokosa mówimy? Bo co innego to jest woda kokosowa, co innego to jest mleczko kokosowe, co innego to jest miąższ, wiórki albo olej kokosowy. Wszystko to ma troszeczkę inne właściwości. To może zacznijmy od miąższa. To jest po prostu świeży kokos, środek tego świeżego kokosa. Ma tak 300 kalorii na 100 gramów. U nas nie za bardzo jesteśmy w stanie dostać taki świeży miąższ. Ma trochę potasu, trochę manganu, trochę błonnika. No, ale tak jak mówiłam, nie za bardzo jesteśmy w stanie dostać ten produkt, więc może przejdźmy do wody kokosowej. To jest zupełnie inny produkt niż takie mleczko kokosowe czy wiórki kokosowe. Woda kokosowa to jest ta woda, która jest w środku, nie ten miąższ. I ona praktycznie białka nie ma, tłuszczu również nie ma, jest niskokaloryczna, zawiera dosyć sporo potasu, no ale nie traktowałabym tego jako wodę do picia, tylko jako napój po prostu. I następnie powiedzmy mamy mleczko kokosowe, tutaj w zależności od ilości tłuszczu, no to może być zazwyczaj dostępne jest około 10-12% lub takie 20-22% i powiedzmy to bardziej tłuste ma około 230 kalorii na 100 gramów, więc jest dosyć sporo tłuste, mocno tłuste. No i głównie są to kwasy tłuszczowe nasycone, które powinniśmy w diecie unikać albo zmniejszać ich ilość w naszym codziennym żywieniu. A jeżeli mówimy o wiórkach kokosowych, to jest to po prostu taki wysuszony miąższ, można powiedzieć. To, co jest najbardziej przyklejone, że tak powiem, do środka kokosa. Jest to już mocno tłuste, około 600 kalorii na 100 gramów. Bardzo dużo kwasów tłuszczowych nasyconych. No ale mamy w sumie jeszcze, teraz sobie

0: Wspomniałam o napój kokosowy i to jest takie, powiedzmy, mleko kokosowe, ale oczywiście to jest skrót myślowy, jaki używają Polacy, bo napój kokosowy jest to taka, powiedzmy, troszeczkę rozwodnione mleczko kokosowe o obniżonej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości białka, więc nie traktujmy tego jako po prostu takie mleko.
1: O te wszystkie produkty będę jeszcze dopytywać za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Crash Course w poranku czwórki, a na zegarze za 19 minut godzina 9. Ze mną w studiu cały czas Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, z którą rozmawiamy o kokosie, ale tak naprawdę o produktach, które z tego kokosa dostajemy, mamy na naszych półkach sklepowych. Mówiliśmy o tym, ile tych produktów mamy i to jest zadziwiające, że rzeczywiście ten kokos ma różne wartości, właściwości odżywcze w zależności od tego produktu, z którego korzystamy. Mieliśmy jeszcze olej kokosowy tak naprawdę. Czy tutaj olej kokosowy to jest coś, po co warto sięgnąć versus inne oleje w naszej diecie?
2: Moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, z olejem kokosowym należy uważać ze względu na to, że on zawiera bardzo dużo kwasów tłuszczowych nasyconych. Ogólne zalecenia mówią o tym, że należy zmniejszać ilość kwasów tłuszczowych nasyconych w naszej diecie do maksymalnej na ilości 10% dziennej kaloryczności, tak? Czyli jeżeli jemy 2000 kilokalorii, to powinniśmy maksymalnie około 200 kalorii jeść z produktów, z kwasów tłuszczowych nasyconych. A olej kokosowy zawiera ponad 80 do 90% kwasów tłuszczowych nasyconych. Badania pokazują, że te kwasy tłuszczowe nasycone, jeżeli zastąpimy je nienasyconymi, czyli tam wielonienasyconymi, czy jednonienasyconymi, jak oliwa z oliwek, czy chociażby orzechy i tak dalej, albo olej rzepakowy, to zmniejsza się nam ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz ogólnej śmiertelności. Także olej kokosowy może być ok, ponieważ ma

0: wysoki punkt dymienia, czyli się nie pali, tak? Bo ma dużo tych kwasów nasyconych, więc pod tym względem jest bezpieczny. I jeżeli zmieścimy się, powiedzmy, w tych 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego, to może to być ciekawy dodatek, ale nie korzystałabym z niego jako takie panaceum na zdrowie, bo niestety w internecie, w szczególności w diecie keto, bardzo często jest on używany jako coś super zdrowego. No ze względu na te kwasy tłuszczowe nasycone nie, chociaż z drugiej strony nie ma cholesterolu tak jak masło, więc przy smażeniu w wysokich temperaturach ten cholesterol się nie utlenia, bo jak się cholesterol utleni, to jest dla nas bardzo niekorzystny, bardziej niż powiedzmy taki zwykły nieutleniony, a ten nie zawiera tego cholesterolu, więc pod tym względem jest też lepszy. Więc jako dodatek jak najbardziej tak, ale nie jako główne źródło do smażenia.
1: Wszystko z głową po prostu tutaj reasumując. Czy istnieją w ogóle mity na temat tych produktów od kokosowych, może tak to powiem, które muszą obalać dietetycy? Ja na przykład słyszałam ostatnio o tym, że woda kokosowa nawadnia lepiej niż zwykła woda.
0: No i tutaj właśnie były takie publikacje, były takie badania naukowe, które wykazały, że woda kokosowa nie nawadnia nas znacznie lepiej niż po prostu zwykła woda, a to dlatego, że potrzebujemy sodu, żeby coś nas nawodniło lepiej, warto, żeby miał zarówno sód, jak i węglowodany. Węglowodany ten produkt ma, ale sodu prawie nie ma, więc na przykład jeżeli się pocimy, pracujemy w wysokich temperaturach, no to po prostu nie ma wyższej przewagi nad wodą kokosową. Jeżeli wspomniałaś jeszcze o innych mitach, to też tak, no muszę, chciałabym, żeby wybrzmiało ten olej kokosowy, bo naprawdę dużo pacjentów przychodzi do mnie do gabinetu, że oni smażą tylko na oleju kokosowym, bo on jest najzdrowszy.
1: Nie
0: no, niekoniecznie. Możemy. Ja czasami też daję w diecie moich pacjentów olej kokosowy do smażenia. Na przykład, tak jak rozmawiałyśmy w curry, tak? No bo na, nie wiem, oliwy z oliwek nie usmażymy curry, no bo będzie to zupełnie inny
1: czyli
0: smak.
1: Bardziej w kwestiach smakowych, tak?
0: Tak, bardziej w kwestiach smakowych. No i podobnie mleczko kokosowe. To nie jest jakiś, nie wiadomo jak, super zdrowy produkt. Ze względu na te kwasy tłuszczowe nasycone.
1: No. To w takim razie z kokosa po prostu korzystajmy. No dzisiaj można sobie dać rzeczywiście Światowy Dzień Kokosa, może jakieś po prostu woda kokosowa albo ten pudding chia na mleczku kokosowym z rana, ale wszystko z głową. Do tematu diety jesiennej natomiast, to o co warto tą dietę na jesień wzbogacić, wrócimy za moment. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a

0: Poranek czwórki.
1: W NBA i Not My Day w poranku czwórki. Ze mną w studiu cały czas Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, z którą rozmawialiśmy o kokosie, a teraz przechodzimy do tematów bardziej jesiennych. 2 września w kalendarzu. Co warto dodać do diety w momencie, kiedy właśnie wchodzi nam jesień, trochę ciemniejsze dni, za chwilę trochę mniej słońca? O co warto tą naszą dietę wzbogacić?
2: No to tak jak wspomniałaś o słońcu, no to będzie go dużo, dużo mniej. Generalnie wrzesień, październik to już jest okres, w którym powinniśmy zacząć suplementację witaminą D, a niektóre osoby w sumie cały rok. Ale załóżmy, że teraz to już zdecydowanie jak najbardziej trzeba. Tak dorosłe osoby około 2000 jednostek, osoby trochę bardziej otyłe, z nadwagą, nawet 4000 jednostek. Natomiast wszystko też jest zależne od tego, jaki mamy status tej witaminy D, więc warto sprawdzić, bo być może będzie trzeba większe dawki stosować. No i wyobraźmy sobie, no teraz będzie zimniej, częstsze zachorowania, wirusy, bakterie i tak dalej, więc jedzmy takie produkty, które wspierają naszą odporność. Więc przede wszystkim powiedziałabym przeciwzapalne, czyli warzywa, owoce. Warto jeść te warzywa, owoce, które mamy teraz, takie sezonowe, będą buraki, ale też warzywa takie jeszcze mamy zielone, ale papryka, a jeżeli chodzi o owoce, to warto też postawić na owoce mrożone, ze względu na to, że te działają najbardziej przeciwzapalnie, walczą nam z wolnymi rodnikami, bo jeżeli jesteśmy przeziębieni, to cały czas po prostu niszczymy nasze komórki, cały czas jest taki delikatny stan zapalny w naszym organizmie, więc bardzo polecam w ogóle mrożone warzywa i owoce, bo one są w sumie zdrowe, bo są mrożone w najlepszym czasie, kiedy są najbardziej dojrzałe, więc już lepiej niż taki, nie wiem, pomidor z Maroko, to sobie,
1: no
2: to sobie jakąś mrożonkę z papryką kupić. No i wspierajmy nasz mikrobiom jelitowy, bo tam leży powiedzmy 80% naszej odporności, więc błonnik. I tutaj faktycznie warzywa, owoce pełnoziarniste, różnego rodzaju produkty, kasze. Jeżeli chleb, to pełnoziarniste, najbardziej żytnina, zakwasie. Jeżeli ta nasza mikrobiota będzie dobra, to też będzie mniejsze ryzyko zachorowania na różne przeziębienia, więc to jak najbardziej. No i wartałoby też skupić się na kwasach omega-3, czyli ryby. Jedzmy te nasze tłuste ryby, to makrele, tego śledzia, więc tutaj będziemy mieli te omega-3, a jeżeli ktoś nie lubi omega-3, w sensie nie lubi tych ryb, to może te omega-3 mieć również ze źródeł roślinnych, czyli na przykład z alg, znaczy w sumie tylko z alg. I warto po prostu, jeżeli nie jemy ryb, żeby każdy wiedział, że należy suplementować wtedy te kwasy omega-3. No i możemy jeść właśnie takie korzenne nasze polskie, tam na przykład jakieś pietruszka, marchewka, burak, takie zupy na bazie tych składników, które będą też nas rozgrzewały z przyprawami korzennymi. Myślę, że to by było takie core tego naszego, co powinniśmy wdrożyć w naszej diecie w sezonie tym jesiennym.
1: Czyli nie czekajmy z rybami na Boże Narodzenie, nie. Zaczynajmy już od makreli.
2: Już można teraz.
1: Dawno nie jadłam w ogóle wędzonej makreli, akurat zrobiłaś mi teraz ochotę. Być może dzisiaj wieczorem po makrele skoczę. Bardzo ciekawe to, co mówisz właśnie o mrożonkach, bo myślę, że często myślimy, że to jest jakiś gorszy zamiennik, a tutaj rzeczywiście lepiej kupić tę mrożonkę z dobrego źródła, niż wspomagać się właśnie takim pomidorem
2: czy tam ogórkiem, który leci do nas setki kilometrów, czy tam tysiące kilometrów, bo naprawdę te produkty, które dojrzewają w drodze, mają mniejsze wartości odżywcze niż nasze takie mrożone.
1: Kupujmy to, co nasze i tutaj lokalne. Dbajmy o swoją dietę nie tylko latem, ale również jesienią. Ewa Trusewicz była moją gościnią w poranku czwórki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: no. Minęła dziewiąta. Pogoda.
1: Pogoda. Na terenie całej Polski dzisiaj ciepło i słonecznie, od 19 stopni w Łebie czy w Szklarskiej Porębie do nawet 24 stopni w Krakowie czy w Rzeszowie. Ryzyko deszczu dosyć niskie, ale polecam mimo wszystko, w razie czego, skoro już wrzesień, wziąć coś przeciwdeszczowego.
2: Autopromocja.
3: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od Was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowie.
10: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

Jurka. To słychać.

0: Lil Baby i Dead Fresh, a w poranku czwórki minęła godzina dziewiąta.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam i wszystkich witam i zachęcam do tego, żeby dzisiaj jeszcze o poranku być może wyjść na zewnątrz na szybki spacer czy szybką przebieżkę, jakieś rozciąganie, tym bardziej, że dziś słoneczny poranek praktycznie w całej Polsce i tak też pozostanie. Deszcz nie powinien padać nigdzie tak naprawdę, a to jest trzecia godzina poranka w czwórce. Przy mikrofonie Dominika Płonka jestem z wami do godziny dziesiątej. Korzystajcie dziś ze słońca, korzystajcie z ciepła, choć jesień już, słuchajcie, za rogiem, o tym też warto wspomnieć. No a wraz z nią tygodnie mody. Już za chwilę moją gościnią będzie projektantka Patrycja Kujawa, której kreacje zobaczycie właśnie w ramach warszawskiego tygodnia mody Warsaw Fashion Week, który rozpoczyna się już jutro. Porozmawiamy o tym, czym chce być dzisiaj warszawski tydzień mody, kogo pokaże, jakie trendy pojawią się w polskiej modzie. No i też o to, czy młodzi projektanci nadal potrzebują takiego klasycznego wybiegu, żeby zaistnieć. Zostańcie razem z nami.

0: Armada Latina, a na zegarze 17 minut po godzinie 9.
1: Poranek czwórki.
0: A ze mną w studiu czwórki jest już zapowiadana przeze mnie wcześniej gościni, czyli Patrycja Kujawa, projektantka mody. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać w przeddzień tak naprawdę bardzo ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce tutaj w Warszawie.

czyli Warsaw Fashion Week, warszawski tydzień mody, można chyba to tak spolszczyć. Może tak naprawdę zaczniemy porankowo od samego początku i trochę wyjaśnimy sobie,

0: sporem i konsekwencją ludzi, którzy byli tu przed nami. I oni właśnie chcą promować nie tyle sam event, co miasto i Polskę poprzez utalentowanych ludzi, których u nas nie brakuje. Być może kiedyś będziemy tak duzi i tak rozpoznawalni jak te inne Fashion Weeki, ale na samym starcie uważam, że porównania niczego dobrego nie wnoszą.
1: Czyli tak naprawdę to jest może nie zupełnie inne wydarzenie, ale wydarzenie, które jest zbudowane na kanwach zupełnie czegoś innego tak naprawdę. Czy w warszawskim Tygodniu Mody biorą udział stricte polscy projektanci?
0: Aż tak dobrze harmonogramu nie znam. Na pewno jest bardzo dużo polskich projektantów, ale ten nasz Tydzień Mody jest wpisany do takiego oficjalnego harmonogramu Fashion Week Online i to jest takie okienko na świat, bo to już nie jest taka nasza krajowa anonimowość, tylko to jest otwarcie się na światowy biznes mody, na światowe kontakty. Polski Fashion Week współpracuje również z zagranicznymi Fashion Weekami, na przykład z Malty, z Georgii i jeszcze tam były jakieś wymienione, których aktualnie nie pamiętam, także to jest taki miks, trochę po polsku, trochę tak po zagranicznemu.
1: Jakie są w takim razie założenia takiego wydarzenia? Dla kogo skierowany jest Fashion Week, który zaczyna się już jutro tak naprawdę?
0: Fashion Week trwa 3 dni i on jest skierowany i do świata mody, i do biznesu powiązanego z modą, bo moda to też biznes, ale też do ludzi, których moda pasjonuje. I pierwszy dzień, 3 września, to jest dzień poświęcony modzie współczesnej. Będą tam odbywały się pokazy, panele dyskusyjne. To jest dzień biletowany. 4 dzień to jest dzień poświęcony modzie wysokiej, czyli pokazanie mody od takiej najbardziej skomplikowanej strony rękodzieła, takiego zaangażowania ogromnego, ponieważ są to rzeczy tworzone na zamówienie, to nie jest produkcja masowa. I ostatni dzień to jest dzień, który już będzie dniem otwartym, będą też pokazy mody poświęcone modzie upcyclingowej, będą się odbywały przy ulicy Marszałkowskiej, tam gdzie znajduje się Volvo i tam będzie wstęp wolny. Te pierwsze 2 dni są biletowane, a ostatni już będzie tak dla wszystkich.
1: Czyli na ostatni dzień wszystkich możemy zaprosić. Wrócę jeszcze na pewno do tematu właśnie tych poszczególnych dni, ale też o tym, czym w ogóle dzisiaj dla ciebie i u nas tutaj w Polsce jest moda w 2026 roku. O tym wszystkim już za moment, a tymczasem zagrajmy. Il non mi viene a re.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To była Rihanna i utwór Friend of Mine na zegarze 25 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu cały czas nasza dzisiejsza gościni, czyli projektantka mody Patrycja Kujawa, z którą rozmawiamy o rozpoczynającym się jutro Warsaw Fashion Week. Dowiedzieliśmy już się o tym, co będzie się działo w poszczególne dni, że trzeci dzień jest dniem otwartym, także każdy może sprawdzić, co na warszawskim tygodniu Fashion Weeku, tygodniu mody się dzieje. Patrycja, pytanie do ciebie. Czym w ogóle dzisiaj, takie pytanie o poranku, czym dzisiaj jest dla ciebie moda w 2026 roku, w dobie mikrotrendów, internetu, szybkiej mody? Ja wiem, że ty tworzysz tę modę wysoką i pytanie, czy ona jakkolwiek ci zaburza twój rytm, czy do ciebie dociera?
2: Ja uważam, że aktualnie moda jest o powrocie do siebie. Po czasie, kiedy zachłysnęliśmy się produkcją masową, ludzie coraz częściej szukają twórców indywidualnych, którzy nie tworzą na dużą skalę. Takiej mody, w którą jest zaangażowany człowiek, a niekoniecznie korporacja. I moda jest zawsze o czymś. Moja moda jest o tych moich wewnętrznych światach, które przemierzam wzdłuż i wszerz swoich linii czasowych i szukam tam tych inspiracji. Jest zawsze też o ludziach. Bardzo często o tym słyszymy w wywiadach i ja sobie o tym rozmyślałam, czym ona jest dla mnie. I ona dla mnie też jest o ludziach, ale o tych, których nie widać, o moim zespole, o mnie, o ludziach, którzy są jakby ze mną w tych najtrudniejszych chwilach i zasługują na to, żeby być ze mną w tych najjaśniejszych chwilach. Moda jest zawsze o ludziach, tylko dla każdego twórcy będzie ona w innym kontekście.
1: No właśnie, podczas Warsaw Fashion Week zobaczymy również twój pokaz The Universe of Patrycja Kujawa i Retrospective. Czego możemy się po tym pokazie właśnie spodziewać w tym kontekście, że moda jest o tobie, o twoich ludziach, o twoich przeżyciach?
2: Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać przeglądu tej twórczości z wielu lat. Nie będzie to całość, bo byłoby to za dużo tych sylwetek. Będzie 20 wybranych sylwetek, które do tej pory były znane z przestrzeni medialnej. To są tysiące godzin ręcznej pracy. Kolekcja, której nie byłabym w stanie wykonać nawet w pół roku. To są tak horrendalne nakłady czasowe. I myślę, że można się spodziewać takiego obrazu twórcy, nieugiętego, pasjonata, który dąży gdzieś do celu i ja jestem bardzo szczęśliwa, że Warsaw Fashion Week zaprosiło mnie po tych 12 latach. To jest dla mnie taka wisienka na torcie.
1: Czyli to będzie takie creme de la creme tak naprawdę twoich kreacji.
2: Tak.
1: Takie najważniejsze, najciekawsze 20 sylwetek. A ile wciąż w trendach jest upcyclingu? To też jest takie pytanie. Mam wrażenie, że to był jakiś trend, który był mocno gdzieś tam podkreślany, no nie wiem, może nawet i 10 lat temu tak naprawdę. Z drugiej strony mamy ten drugi dzień mody, nie, mody wysokiej, to jest
2: trzeci,
1: czyli moda zrównoważona, między innymi Sandra Skórka, która będzie tam właśnie swoją kolekcję pokazywać. Czy to jest trend, który nadal silnie utrzymuje się w modzie, czy jednak troszeczkę o tym sobie zapominamy?
2: Ja w tym roku, po tych 12 latach, wybrałam się na studia podyplomowe z zakresu właśnie zarządzania i prawa w modzie. I tam uczono nas o upcyclingu. Ja wcześniej nie byłam zaznajomiona tak z tym tematem, ale to jest fantastyczny temat i bardzo dobrze, że Warsaw Fashion Week poświęcił cały dzień, cały blok tematyczny

0: tej modzie. To jest moda, która niesamowicie otwiera umysły młodych twórców, zmusza ich do wymyślania na nowo starych rzeczy. To też ma głębszy kontekst związany z ochroną środowiska, z dbaniem o naszą planetę, bo my tych ubrań jako ludzkość produkujemy za dużo, więc powracanie do czegoś, co leży w szafie i można to przerobić na nowo, stworzyć z tego nową kreację, uważam, że jest drogą przyszłości.
1: A wracając jeszcze troszeczkę do samego Warsaw Fashion Weeku i do projektantów, czy jesteś zdania, że projektanci nadal dzisiaj potrzebują właśnie wybiegu i pokazów mody, żeby zaistnieć? Czy ta droga trochę się zmieniła? Odbijam tutaj od innych ścieżek sztuki, gdzie właśnie, nie wiem, artyści muzyczni dzisiaj tak naprawdę wystarczy im ten internet i TikTok i media społecznościowe. Jak to wygląda w świecie mody?
0: Na pewno jest kompletnie inna niż była, nie wiem, kilkanaście, a tym bardziej kilkadziesiąt lat temu. Rzeczywiście social media dają taki prosty kanał, którym można dotrzeć do odbiorcy, ale jednak pokazy mody, tygodnie mody są bardzo potrzebne. Ci ludzie to są artyści, to są kreatorzy i takie spotkanie bezpośrednie z drugim człowiekiem na widowni, który może zobaczyć te prace, no to jest coś niesamowitego. Poza tym my jesteśmy istotami ludzkimi, które potrzebują tego kontaktu, więc nie możemy zostać tylko w przestrzeni internetowej, a tym bardziej jeżeli chodzi o sztukę, bo moda też jest sztuką, którą należy kontemplować osobiście twarzą w twarz.
1: Czyli trochę tak jak muzycy i koncerty, na których dostają tak wsparcie od fanów. Do tematu wracamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: poranek czwórki.
1: Nikap i Irish Goodbye w poranku czwórki, 9:34 na zegarze, a ze mną cały czas nasza gościni, czyli Patrycja Kujawa, projektantka mody. W zasadzie na dwa dni przed jej pokazem w ramach Warsaw Fashion Week i od tego zacznę to wejście. Jak wyglądają w ogóle przygotowania na dzień, na dwa dni przed takim pokazem?
2: To jest czyste, niczym nieskrępowane szaleństwo. Można pracować i pracować. Ja wczoraj wstałam o 4:00, zaczęłam pracę o godzinie 5:00, skończyłam o 23:00. No i tak wygląda życie w modzie.
1: Czyli rozumiem, że jak przed dużym po prostu eventem, koncertem, festiwalem, że tutaj tak. Ile byśmy nie zrobili, to zawsze coś do zrobienia jeszcze będzie.
2: Tak, my o tym w ogóle w atelier często rozmawiamy, że ile by nas nie było, ile stanowisk pracy by nie było, w szyciu, w modzie zawsze jest za mało czasu i za mało ludzi.
1: I zawsze można jeszcze kogoś do tej ekipy dorzucić. To jeszcze wracając troszeczkę do właśnie samego tygodnia mody, tego co będzie działo się od 3 do 5 września w Warszawie. Jakie tematy w ogóle są teraz najbardziej gorącymi, jeżeli chodzi o to środowisko modowe? Jakie tematy zostaną poruszone podczas paneli dyskusyjnych?
2: No myślę, że coraz bardziej rozwijające się AI i właśnie 3 będą odbywały się panele dyskusyjne w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego i pierwszy będzie między godziną 17:30 a 18:00, a drugi między 19:20 a 20:00 i to będą panele dotyczące właśnie tej twórczości w czasach AI, kto tak naprawdę tworzy, o prawie autorskim, o inspiracji i o kopiowaniu. I drugi temat będzie dotyczył rozwoju marki, jak ją zabezpieczyć, o takich kwestiach, o których projektanci myślą często za późno i są naprawdę bolesne, bo ja też przeszłam takie różne sytuacje. Ja też będę podczas jednego z tych paneli na 17:30.
1: Czyli rozumiem, że coś, przed czym można przestrzec po prostu tych nowicjuszy, tak. Osoby, które wchodzą dopiero co do świata młodych i tak. Chcą jak najwięcej błędów uniknąć tych takich nowicjuszy. No dobrze, to gdzie w takim razie możemy jeszcze śledzić to wydarzenie, to co będzie działo się w najbliższym czasie, jeżeli ktoś nie może wpaść, nie może być na miejscu?
2: No po pierwsze Instagram Fashion Week Warsaw wygenerował fantastyczne zasięgi, niemal 14 milionów. Jak mi opowiadali, to mieli zasięgi większe od projektantów, którzy na rynku istnieli po niemal 30 lat. Więc widać, że jest taka potrzeba wśród ludzi. Ludzie są ciekawi tej mody, jak to wygląda od kulis.
1: Czyli to, co świeże, to, co polskie, warto wspierać, warto wpadać, jeżeli jesteście w okolicy tutaj Warszawy, to przypominamy, że ten 3 dzień Warsaw Fashion Week jest otwarty dla wszystkich, można zobaczyć to, co będzie się działo. No to nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko trzymać kciuki za najbliższy pokaz. Patrycja Kujawa, projektantka mody, była ze mną tutaj, moją gościnią w studiu o poranku. Możecie ją znaleźć pod nazwą Instagrama Patrycja Kujawa Designer. Dziękuję Ci bardzo w takim razie i nie trzymam Cię dłużej, żeby wszystko było idealnie dopięte na ostatni guzik.
2: Ja też dziękuję i do zobaczenia w piątek.
1: Dziękuję. Just like it, just like it, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance,

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Dwa Sławy Grubymielskiej. Nie mam siły, ale ja mam nadzieję, że wy tę siłę macie. Tym bardziej, że piękny, słoneczny poranek, 2 września, środa. Rozpoczynamy taki nowy rok

0: w wersji jesiennej. No i zostajemy w poranku czwórki w temacie jesiennych wydarzeń. Uwaga, czerwone dywany, wielkie gwiazdy i ponad 100 filmów. Dzisiaj na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. No i do 12 września Wenecja będzie jednym z ważniejszych miejsc światowego kina.
1: Festiwal otworzy Ink danego Boyla, film o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Złote lwy za całokształt twórczości odbiorą George Clooney i Ellen Burstyn. W oficjalnej selekcji pokazanych zostanie 88 nowych filmów pełnometrażowych, a o prestiżowego Złotego Lwa w konkursie głównym powalczy 21 produkcji. W programie są także polskie akcenty. W sekcji Horyzonty pokazany zostanie film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego. W konkursie głównym znajdzie się natomiast Possible Love południowo-koreańskie reżysera Lee Chang-donga, którego producentem wykonawczym jest Maciej Musiał. Film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Wenecki Festiwal to także ważne premiery i tematy, które wykraczają poza kino. W tegorocznym programie pojawią się m.in. filmy dotyczące wojny w Gazie i sytuacji rosyjskich dziennikarzy na emigracji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Być może sam festiwal zainspiruje mnie i Was do tego, co obejrzeć w najbliższym jesiennym czasie, kiedy trochę te wieczory będą zachęcały pewnie za jakiś czas nas do tego, żeby spędzić je przy jakimś właśnie ciekawym filmie. My gramy natomiast teraz poranek czwórki do godziny 10:00. Letter to the Editor.

15 minut, godzina 10, a to oznacza, że poranek czwórki powolutku dobiega końca. Nie smućcie się natomiast, bo już po godzinie 10 czwórka to słychać. Harper za sterami.

na pewno dogrzeje tę słoneczną pogodę o jakieś ciekawe disco, elektroniczne klimaty. Ja natomiast się z Wami powoli żegnam. Życzę Wam dobrego, słonecznego, przepięknego dnia. Nie myślmy jeszcze o tej jesieni za dużo. Dla niektórych to dopiero czas, w którym rozpoczyna jakieś urlopy i wyjazdy, także trzymajmy się tego. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Słyszymy się już jutro od godziny 7 w poranku czwórki. Dobrego dnia Wam życzę. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 2264.

0: 745-2100.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
12: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
12: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
15: Tak jak my. Nie gra nikt.
16: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Niemal w całym kraju możliwy deszcz. Na północy, południowym wschodzie lokalne burze i silny wiatr. Na Podlasiu nad morzem stopni 20, w centrum 22 do 25 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak, tak, to ja, tu wasz funkowy kierownik Marcin Hubert Well Harper. Będę dla was dobrze grał przez kolejne 3 godziny do 13. Zapraszam.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie

Z gęby kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamsztaf, Iran, Śródmieście, sorry. Taki mamy klimat. Nie wiem, czy wyłapał wreszcie od delikwenta, ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

0: Polska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Witam, z tej strony Emadę. Pozdrawiam słuchaczy czwórki.
3: Pan FIZ i całe tworzywo. Pozdrawiamy słuchaczy czwórki.
4: Tyle ile mam.

0: wschód.
1: Powrócił i idzie jak burza Szczyl w kolejnym nowym singlu Wolne Popołudnie w Polsce, gościnnie Hubert i No Lyrics Beats. Na przed chwilą Fish Made ich tworzywo w znakomitym nowym nagraniu Tyle Śladów, jako zapowiedź ich nowej jesiennej płyty Człowiek nie do końca. Powrót do klubu tego czerwonej sukienki, tylko zamiast pięknej damy są dawni kamraci sprzed lat. Plus do tego niespodzianka gościnnie Soku, bardzo fajne spotkanie, nostalgia, ironia, wspólny szacunek, no i dialog w jednym. I Soku przed nami ponownie, jego nowy kawałek, nowy singiel Pogwarzymy, który właśnie trafił na naszą playlistę, cytuję: opowieść o znajdywaniu przestrzeni na spotkanie, na rozmowę, na oddech, choćby i w samym środku miasta. Plus na rozbujanym funkowym bicie Amerykanin Denzel Curry i Kenny Beats. W nagraniu Difference, zamykającym ich właśnie wydany znakomity album The Second, bo 6 lat temu mieliśmy ich pierwszy materiał pod tytułem Unlocked, to jako nasze czwórkowe nowości, a potem jeszcze w bonusie ode mnie światowa radiowa premiera pewnego krajowego projektu i nagrania uznanych postaci krajowej muzyki hip-hop, ursynowski projekt o nazwie Stary Wąż. No nie mogę powiedzieć, nie mogę zdradzić kto to, ale może sami zgadniecie.
2: Nowość w czwórce. To słychać.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, City BS mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

Słuchajcie, na kartkach pocztowych. Dla ułatwienia dodam, że obaj panowie znają, no i pewnie uwielbiają na pewno tego oto wykonawcę. Amerykanin Michael Diamond, czyli Mike D, niegdyś członek legendarnej formacji Beastie Boys, z pierwszą solową płytą, pierwszym dużym materiałem nagranym 14 już lat po śmierci Adama Jałka, czyli MCA. Płyta Thank You, nagrana z udziałem wyprodukowana przez synów samego Mike'a D, Davisa i Skylera i ich projektu Very Nice Person. Słychać, że no wspólnie świetnie się bawią, jest luz, są tłuste, łobuzerskie bity, chwilami nawet mocno klubowe. Niepoważna muzyka z bardziej poważnymi tekstami, tak to opisuje Mike D, no a jego płyta, jego muzyka solowa brzmi między innymi tak.

Fajowe, prawda? Owoc pasji, to jest cytat, owoc pasji dwóch typków starych węży z Ursynowa. Tajemniczy duet Stary Wąż w wybornym kawałku. Chciałaś się tylko ze mną zabawić i to była oficjalna, światowa, radiowa premiera tego utworu. Pozdrowienia dla starych węży i jeśli wiecie kto to, to odpowiedzi przysłuchajcie.

Pierwsza płyta z obozu Beastie Boys po śmierci Adama Jałka, MCA, Mike D i synowie z albumu Thank You, za który my także pięknie dziękujemy. Ostatni piątek, no w ogóle obrodził w premiery, trochę nawet nimi mnie przygniótł. Wszystkich jeszcze tych premier nie przerobiłem, ale ten oto materiał odtwarzacza mojego absolutnie nie opuszcza. Wyczekiwany od dawna wspólny krążek Eryki Badu, królowej Eryki Badu i słynnego producenta Alchemista, jednego z najwybitniejszych beatmakerów z kręgu muzyki hip-hop. Zanim świat wybuchnie, tak ta płyta się nazywa, ale gdy Eryka śpiewa, Alchemist bity składa, no to może wcale tak źle nie będzie. I dziś z tego materiału utwory Breezy, potem wesolutkie Hot Bibi, przy którym pomagali Shafiq Hussein i Omas Keef, panowie z grupy Sara Creative Partners, no a potem psychodeliczne, trochę w klimacie grupy Funkadelic, szczególnie wokalnie, I Just Play a Part z udziałem takich gości jak Joy, West Saigon, no i DJ Creole Princess, Eryka Badu i The Alchemist.

0: Królowa Eryka Badu i król beatów The Alchemist z ich znakomitego wspólnego albumu, do którego na pewno będę tu jeszcze wracał, bo to materiał no do długiego odkrywania i smakowania. A dobra wiadomość ze świata hip-hopu jest taka, że w sobotnim paśmie muzycznym po 20, no dokładnie bliżej pewnie 22, przypomnimy w sobotni wieczór dynamiczny imprezowy koncert poznańskiej ekipy Natura 2000 z naszej rap sceny czwórki. Z tej okazji za chwilę fragment tego koncertu, no a potem ode mnie Busta Rhymes, jego nowy krążek na starych bitach, starszych bitach na produkcji nieodżałowanego, legendarnego Jay Dilly. Ta Diligence Volume 2, dziś z niej banger Back Pain, Chest Pain, Head Pain, no a potem chyba największa ozdoba tego materiału, nagranie This Woman z udziałem też już świętej pamięci wspaniałego soulmana D'Angelo z ukłonem wobec jamańskiego klasyka Sister Nancy, kawałka Bam Bam ode mnie, od Harpera, a wracam do was o 11.
1: Rap, scena czwórki.
2: Wszystkie łapy do gór. Je. Czwórka.
3: Natura 2000.
4: Jo, chodźcie bliżej,
2: Wszystkie nóżki do góry.
4: Ja.

0: cała sala
1: skacze do naturalnego flow.
0: Yeah,
1: ej, what? A w ruch co? Gimme, gimme, gimme, every feel you go.
2: Mano czwórka!
3: Czwórka, to słychać.

0: it's a hard job being a king. You can hardly enjoy the pleasures of life yourself, because you're too busy serving the people. But that's your purpose.
1: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
1: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
0: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Właśnie mija godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn, Marcin Hubert-Wellharper. Wciąż ciepło, ale wrzesień już daje się trochę we znaki. Może padać, może wiać, szczególnie na północy i południowym wschodzie. Najcieplej dziś na Podkarpaciu. Termometry pokażą tu nawet 25 stopni. No, czyli milutko.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie.
12: Tak jak

To już druga godzina naszego spotkania. Ja, czyli Harper, no ciekaw jestem, czy rozpoznacie, co to jest za nagranie. W każdym razie ta nowa wersja naprawdę znakomita. Zapraszam, tańczymy.

Londyńska ekipa Man, Woman, Chainsaw w znakomitym nagraniu Nosedive, w moim ulubionym fragmencie ich wydanej przed miesiącem pierwszej autorskiej płyty pod tytułem Cannonball, no a teraz The Hall of the Moon, bardzo lubiany przeze mnie największy przebój formacji The Waterboys w takiej oto świetnej wersji charytatywnego projektu The Water Girls, wydanej przez nowojorską firmę DFA, której szefem jest James Murphy z grupy LCD Sound System. On przy tym nagraniu także majstrował, no a ta nowa wersja powstała na cześć Szkota JD Twitcha, czyli połowy DJ-skiego duetu Optimo, który w roku ubiegłym niestety zmarł na raka mózgu dokładnie, okoliczności no mało radosne, ale cover za to naprawdę doskonały. No a przed nami kolejne przeróbki, do tego bardzo ważny dla mnie materiał. Moja ulubiona płyta roku ubiegłego, która niezmiennie nie opuszcza mojego odtwarzacza. Amerykańska hardkorowa formacja Turnstile i jej doskonała płyta Never Enough, ale w nowych coverach, nowych remiksach. Never Enough Versions, tak ten materiał się nazywa. Death metal, jazz, elektronika, muzyka klubowa, akustyczne ballady. No a nawet tak jest słynny Brytyjczyk Elton John, co tylko myślę, że świadczy o sile, o wyjątkowości tego oryginalnego materiału. I dziś z płyty Versions postawiłem na bardziej klubowe remiksy Look Out For Me w znakomitej wersji Ketamy, potem Magic Man w oryginale pozbawione rytmu, a tu w niespodziewanym takim breakbeatowym remiksie, którego autorem jest Panda Bear z Animal Collective, no i wreszcie tytułowe Never Enough w wersji legendy muzyki Baltimore Breaks. Z tego właśnie miasta pochodzi grupa Turnstile. Never Enough w remiksie Roda Lee z dodatkową, imprezową, bardzo imprezową partią wokalną.

Amerykańska gitarowa, hardkorowa formacja Turnstile, między innymi w takich oto nowych breakbeatowych remiksach, nowych wersjach. No a skoro pojawiły się już połamane klubowe rytmy, to bardzo proszę, niepublikowana jeszcze nowość z katalogu brytyjskiej firmy Pineapple, sam jej szef, mój dobry ziom, Sam Binga, plus do tego Amerykanin Machine Drum, plus znakomity producent o włoskich korzeniach, o pseudonimie Cesco, bo ma na imię Francesco. Takie oto trio popełniło doskonały materiał, epkę Niche Flex, 4 nagrania, same zbasowane bangery, a dziś ode mnie utwory Run It Up i 100K. Lecimy.

Zbasowana legenda z Manchesteru, Brytyjczyk Chimpo, jego świetny breakbeatowy banger pod tytułem Head Enough, choć tego pana akurat zgodnie z tytułem nigdy za wiele, dlatego teraz przed nami jeszcze dwie jego produkcje, tym razem jego nieoficjalne, połamane

przeróbki, tak zwane refiksy, czy tu akurat tak zwane reliki. Leon Thomas i utwór Matt, Jamajczyk Serrani i słodziutkie dancehallowe R&B nagranie No Games. Oba te kawałki w dżunglowych remiksach naszego Chimpo. No, dobra wiadomość jest taka, że oba te dzieła możecie pobrać zupełnie za darmo, bez żadnych opłat na Bandcampie, na profilu wytwórni Tomorrow's Soul Chimpo.

0: ubiegły czwartek gościem audycji Chłopaki z Sąsiedztwa był młody, zdolny, krajowy artysta o pseudonimie MJ Deli, o którym robi się coraz głośniej, Max Modzelewski, MJ Deli, podopieczny słynnej oficyny Def Jam. Co ciekawe, kiedyś, wiele lat temu był u nas na radiowych praktykach, my też rozmawialiśmy z nim jako pierwsi. Niedawno MJ Deli wydał nowy singiel Deli Supreme, o nim właśnie nam opowiadał. Całej rozmowy posłuchacie na naszej stronie czworka.polskieradio.pl. Jako zajawka za chwilę fragment tego wywiadu z Adamem Smolarkiem plus owy singiel Deli Supreme, a potem jeszcze Alex W, jego bardzo ciekawy projekt z legendarnym DJ-em 600V na jazzowych, połamanych rytmach i breakach, epka 24-bit Jazz Step Breakbeats i więcej na jej temat, więcej tego materiału plus fragment wywiadu z Alkiem w najbliższy wtorek po 10 w audycji Czwórka to słychać. No a ja, Harper, wracam do was w samo południe.
1: Rok temu byłeś u nas ostatnio chyba na rozmowie, co?
2: Mhm. To była też w ogóle pierwsza rozmowa, na jakiej byłem, więc tutaj zawsze jest miło przyjść. No, doceniam bardzo, że daliście mi jakąś platformę po pierwszym singlu. Bardzo miło mi było. Zawsze fajnie jest się tu pojawić.
1: No dobra, jesteśmy teraz rok później, chyba coraz wyżej. Jesteś w zupełnie innym miejscu niż rok temu.
2: Tak, ostatni singiel troszkę namieszał. Podniósł poziom?
1: Mhm. Na co dzień mieszkasz w Nowym Jorku, prawda?
2: Tak. No, na wakacje zawsze jestem w Polsce. Mamy 3,5-miesięczną przerwę. A że sobie wymyśliłem, że po polsku będę robić muzę, to tym bardziej powinienem tutaj być przynajmniej przez wakacje. Tak nie wyglądał pierwotny plan. Miał być po angielsku, jest po polsku, więc sobie tak elegancko

0: utrudniają sprawę.
1: No, wspaniale, ja myślę. Wiesz co, no, my to jeszcze w Polsce ogarniemy, bo to jednak zdarza się naszym artystom bardzo często wrzucać, nie wiem, już nawet te strasznie niemodne hashtagapie, nie? No to jednak zazwyczaj one były w jakiś tam sposób po angielsku. No to u ciebie jednak, no właśnie, trochę tekstu po polsku, trochę po angielsku, my to załapiemy. A jak znajomi ze Stanów?
0: Im się to bardzo podoba, szczególnie wśród osób, które też robią muzykę. Mhm. Byłem bardzo zaskoczony, jak mówili mi, że ten język dla nich super brzmi, że chętnie by tego posłuchali na swoich playlistach. Ja jakoś nigdy nie myślałem o polskim jako języku przyjemnym dla ucha. Jest bardzo ostry. Dużo trzeba go czyścić, jak się nagrywa później. Czyszczenie sybilantów to jest moje ulubione zajęcie. Uwielbiam siedzieć 5 godzin w studiu i puszczać sobie na lupie jedno ci 30 razy. To jest super zajęcie i polecam każdemu spróbowanie się w tym.

0: Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2690.

0: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
1: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
0: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać.
1: Antyki, fryzy, skrawita. Cała kolekcja architektonicznych osób zharmonizowana jest z pamiątkowym charakterem tych domów. Tutaj przecież mieszkali Jan z Czarnolasu, Szymon Klonowicz.

0: Szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie, ale właśnie mija południe, połowa dnia już za nami.
1: Pogoda.
0: To wasz funkowy pogodyn, Marcin Hubert, czyli Harper. Kolejne dni przyniosą bardzo podobną aurę.

0: Przelotne opady deszczu, temperatura do 23-24 stopni. Według map ociepli się dopiero w poniedziałek, temperatura osiągnie wówczas nawet 29 stopni. To są dobre wieści.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16 skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchudzające.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać, godzina nawet już trzecia, a w niej nasz człowiek wuja HZG, ale w wydaniu niespodzianka. Drum and bassowo-dżanglowym zapraszam.

No proszę, Paweł Stachowiak, wuja HZG, członek takich jazzowych, około jazzowych składów jak EAPS, Błoto, Siema Ziemia czy choćby Lumbaga z mocno połamanym, mocno elektronicznym materiałem pod tytułem Psiarnia, inspirowanym klasyczną muzyką jungle i drum and bass, ale prezentującym ją we własnym autorskim, no bardzo świeżym ujęciu i kontekście. Album w cyfrze na Bandcampie już jest, kompakt, winyl będzie za moment. Na płycie właściwie same pieskie tytuły, takie jak Buda, Siad czy choćby Waruj. Na dziś były Żółte papiery i tytułowa Psiarnia. HZG propsujemy, pozdrawiamy. I przed nami jeszcze dwa dżunglowe kawałki. Kanadyjczyk Marcus Visionary, jego nowy album Carnival Express, karaibska, karnawałowa muzyka soka, pomieszana z posiekanymi dżunglowymi rytmami. Nie do końca przekonują mnie tu, no jakoś wokale na tej płycie, ale sama produkcja znakomita. A potem nowa epka od firmy Apia Archives, założonej, prowadzonej przez słynną Nia Archives. Londyńczyk Sempra w nagraniu Wicked and Rough, brzmiącym trochę tak, jakby słynna brytyjska grupa Jungle zabrała się za muzykę Jungle właśnie.

0: Skoro był rejwik i rytmy łamaliśmy, to teraz sobie pofankujemy. Przed nami nasz stały kącik o nazwie Igłą po mapie.
1: Igłą po mapie.
0: Dziś lecimy do amerykańskiego, bardzo purpurowego miasta Minneapolis. Z niego właśnie pochodzi jedna z najwybitniejszych, najbardziej, myślę, że genialnych postaci w historii muzyki rozrywkowej, nieżyjący już Wielki Mały Książę, czyli Prince. Na proszę, kolejne płyty wydaje, dokładnie jego wytwórnia NPG, która przekopała przepastne archiwa artysty, wybrała 10 niepublikowanych, rzadkich utworów jego purpurowości z okresu od końca lat 70. aż do jego śmierci do roku 2016. No i teraz zmontowała z tego album właściwie składankę o słusznym tytule Timeless, a że kompilacja to i materiał, no trochę nierówny, choć i tak pełen skarbów, choćby takich jak wczesne funkowe IMU z początku kariery Prince'a, z początku XXI wieku znakomite imprezowe Kalabama ze wsparciem muzyków ekipy New Power Generation, no i wreszcie bardziej piosenkowe nagranie Stone gdzieś z połowy lat 90., no ale zgodnie z tytułem muzyki Prince'a, czas się nie ima.

0: Prince'a.
1: Prince'a nigdy za wiele, no a skoro było tańczone, to teraz będą nasze imprezowe rekomendacje.
2: Imprezowy latarnik.
1: Dziś ode mnie zapowiedź tylko jednej, za to bardzo ciekawej, atrakcyjnej, ważnej, myślę, że imprezy. Z lekkim wyprzedzeniem, ale już teraz informuję, że 24, 25, 26 września także na Torwarze w Warszawie odbędzie się Grand Beatbox Battle, trzydniowy beatboxowy festiwal. Beatboxowy

zawody z czterema głównymi kategoriami: solo loop station, czyli tworzenie kawałków na żywo, tag team oraz crew. Do tego jeszcze po raz pierwszy pojedynek o nazwie Legacy Battle, w ramach którego zmierzą się mistrzowie Codfish z Australii i Wing z Korei Południowej. W poprzednich latach impreza odbywała się w Tokio, teraz przenosi się do Warszawy na Torwar, tym razem pod hasłem Homecoming. To wszystko ze znakiem jakości, pod medialną opieką, pod patronatem czwórki. No i z tej okazji za chwilę bity paszczą generować będzie Razel z grupy The Roots. Najpierw jako gość słynnej Islandki Björk, a potem drum and bassowo z mistrzem Ronnie Sizem i jego ekipą Reprezent.

0: Oh yeah, skoro był już Ronnie Size, jego ekipa Represent, Zig drugiego, no niesłuchanego dawno przeze mnie albumu In The Mold z roku 2000, to teraz ode mnie z tej płyty jeszcze kolejne nagranie w ramach naszego stałego kącika Klasycznie o tej porze.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Niezmiennie preferuję ich pierwszy krążek New Forms, bardziej jazzowe, jazzujące dzieło przynajmniej, ale i ten album In The Mold ma swoje momenty, doskonale rymuje na nim Dynamite MC, ale najbardziej porywającym, najbardziej spektakularnym, wybuchowym jego fragmentem jest ten oto kawałek. Center of the Storm, w którym gościnnie, tak jak to on tylko potrafi, z furią rymuje Zack de la Rocca z grupy Rage Against the Machine. Wiążcie lepiej buty, tym bardziej, że potem jeszcze właśnie Dynamite MC w singlowym, solowym nagraniu pod tytułem Ride w doskonałej, mocarnej, stutonowej wersji niezawodnego Dillinger ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera. Audycję realizuje dziś Grzesiek Maciąg, wydaje Patrycja Bronka. Kolejna dźwiękowa podróż ze mną w przyszłym tygodniu, a za chwilę popołudniowa Jędrek Rosiewicz. No i niech ten wrzesień fajowym będzie. Pa, pa.

0: on!
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Kastopio, Kastopio,
15: Siemano, z tej strony BRK.

0: No, no, Harper zostawił mnie z MC Dynamitem, ale w pogodzie tak wybuchowo nie będzie. Jest 13.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Kielce, Kielce porośnięte trawą, gdyby nie te chaszcze, byłyby Warszawą. Natomiast są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę obecnie w Polsce. 24 kreski pokazują termometry, a najchłodniej jest na Podlasiu. Suwałki zaledwie 16 stopni. Taka ciekawostka o Suwałkach, chyba mają najsympatyczniejszy w całej Polsce, coś mi się zdaje, herb.

0: bo ktoś postanowił umieścić w tym herbie w rogu, gdzieś tam na dole takiego małego, sympatycznego pieska z bochenkiem chleba w pysku. Chmur właściwie aż tak dużo nie będzie, jeśli już, to przede wszystkim na północy i południowym wschodzie. Tam również możliwy przelotny deszcz. A co nas czeka w nadchodzących dniach? Temperaturowo to się za bardzo nie zmieni. Ewentualnie w piątek dobijemy do 26 stopni na południowym zachodzie. Jesień, proszę Państwa. Czy wiecie, że dziś drugi dzień meteorologicznej jesieni? Na tę kalendarzową i astronomiczną poczekamy sobie jeszcze ze 20 dni.
1: Autopromocja.
2: Piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Wgramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Nie ma to jak gołębie, szczególnie te na krakowskim rynku, a to była bardzo mocna ekipa: Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek i PZ, utwór Gołębie. 10 minut po 13.
1: Po południu w czwórce.
0: Dzień dobry, zmiana prowadzącego, zmiana na stanowisku dzisiaj. Jędrzej Rosiewicz, witam serdecznie w zastępstwie za Kamila. No i dzień święty trzeba święcić, moi drodzy. Dziś święto niepodległości Wietnamu. Wspieramy naszych przyjaciół z Azji Południowo-Wschodniej. No więc może zamiast schabowego, może zamiast odgrzewanej carbonary, może lepiej postawić na wołowinę w pięciu smakach dzisiaj, co? Jeśli mieszkacie lub wybieracie się do stolicy, jest takie miejsce niedaleko nawet tutaj radia, warszawski Mokotów, gdzie serwują kultowe danie indyk, masło, czosnek. Swoją drogą w tych wszystkich wietnamskich knajpach warto jest zapytać się o coś spod lady. No bo nawet niedawno opowiadał mi Kuba, nasz realizator, który akurat dzisiaj nie jest z nami, o tym, że wpadł kiedyś do wietnamskiej

knajpy i tam widział, jak dostał Wietnamczyk od Wietnamczyka wietnamskie menu, zupełnie inne niż to, które było przekazywane Polakom. Kuba zamówił, okazało się, że zdecydowanie lepsze. Także kto pyta, nie błądzi. No, można nie tylko spróbować wołowiny w pięciu smakach dzisiaj, można udać się na przykład do położonego pod Warszawą wietnamskiego Zagłębia. Mowa o Wólce Kosowskiej. No tam już się wychowuje chyba trzecie, jeśli nie czwarte pokolenie osób pochodzenia wietnamskiego. Tam na bank zakosztujecie trochę tego wietnamskiego świata. Program popołudniowy jest ten sam. Zaczynamy od konkursiwa. W pierwszej godzinie piosenka sprzyspieszona lub zwolniona. No i klapeczki na stópeczki do wygrania. Druga godzina słowo do odgadnięcia, a może nawet dwa słowa. No i mamy dla was zestaw czwórkowych gadżetów, a w trzeciej godzinie, co to będzie za temat? Będziemy sięgać chmur, prawie że gwiazd, bo pojawi się u nas Michał Olejniczak, czyli pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej od wielu lat. Ale jakiej tradycji zegarmistrzowskiej? Michał uwielbia mechaniczne zegary wieżowe. Także Big Ben, Pałac Kultury, Koziołki, Matołki w Poznaniu, to wszystko będzie dziś w popołudniówie. Alicja Mucha, Grzesiek Maciąg, Jędrzej Rosiewicz. Czas start, jesteśmy razem do godziny 16:00.

0: To kawałek, który można było usłyszeć w Grand Theft Auto 5, Warren G i Nate Dogg, utwór Regulate, a wy nie regulujcie odbiorników, bo teraz słów kilka o największej premierze Rockstara, no chyba w historii, tak trzeba powiedzieć. 78 dni pozostało do wypuszczenia GTA 6, kiedy pojawiła się ostatnia odsłona serii Grand Theft Auto, czyli GTA 5. No to był 13 września, rok, który... Bardzo dobrze, 2013. No i w tym czasie największym kanałem na polskim YouTubie był Niekryty Krytyk. Wielka Brytania była jeszcze w Unii Europejskiej, a Robert Lewandowski miał 25 lat i grał w Borussii Dortmund. No i od tamtej pory my chyba nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak świat się bardzo zmienił, bo pojawił się TikTok, pojawił się ChatGPT, przeszliśmy przez pandemię. A przede wszystkim oddano do użytku S6, czyli drogę szybkiego ruchu, dzięki której elegancko się śmiga z Gdańska do Szczecina. No i w końcu nadchodzi GTA 6. Premiera co prawda miała odbyć się 26 maja, ale przesunięto ten termin na 19 listopada. No to można sobie zrobić taki prezent na gwiazdkę miesiąc jeszcze przed świętami. No ale czy już nie przesuną więcej? Czy w końcu po 13 latach wreszcie będziemy mogli zagrać w nowe GTA?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
0: No czas na pewno pokaże. Ostatnio Rockstar podzielił się z nami wideo tak zwanym szerszym spojrzeniem na świat nowej GTA. 25 minut tego.

jego szerszego spojrzenia, czyli fragmenty misji, gameplayu, cutscenek. No i wygląda to naprawdę imponująco. Mapa ma być 2 razy większa niż w GTA 5, niż Los Santos. 600 tysięcy reakcji NPC-tów. Wyobrażacie to sobie? Dla porównania, w poprzedniej odsłonie, w 5, było ich około 55

filmu dającego szerszy wgląd w rozgrywkę GTA 6. Chodzi mi tutaj o Inner Light Endelbrook i Bob Moses. No to brzmi jak idealny kawałek do napisów końcowych nadchodzącej gry. Posłuchajcie.

Ma 31 lat, wygląda jakby skończył niedawno 18. No cwaniaczek, Troye Sivan i utwór She's the Best. A kim jest ta She? No to jest najprawdopodobniej Nicole Kidman, bo temu cwaniaczkowi, australijskiemu piosenkarzowi udało się ją zgarnąć do teledysku i mamy dwóch bohaterów, czyli Troya właśnie i Nicole. Teraz czas na naszą muzyczną zabawę. No to sprawdzamy, jak dobrze znacie największe przeboje. Za chwilę puścimy fragment piosenki w przyspieszonym lub zwolnionym tempie, no a wy musicie odgadnąć tytuł i wykonawcę. I tutaj nie pozostawiamy was z pustymi rękami, bowiem do zwycięzcy trafią kultowe klapeczki od Kuboty. 226452100, a oto fragment utworu. No to chyba trzeba mieć słuch absolutny. Ja naprawdę, jak sobie tak przesłuchałem niektórych fragmentów audycji Kamila i jego muzycznych propozycji, ja nie wiem, jakie trzeba mieć uszne skille, żeby wychwycić

wiedzieć, co to jest za przebój. Nie mam pojęcia. 226452100. Dajcie nam znać. Tak jest, to jest ten fragment, a teraz na naszej antenie Jamie XX i Waited All Night.

0: Jamie XX, który jak usiądzie do Abletona czy innego FL Studio, to wie co kliknąć i potem powstają takie kawałki, jak choćby ten, który wybrzmiał na naszej antenie, Waited All Night. Tymczasem my nie musieliśmy za długo czekać na naszych słuchaczy. Nasza zabawa radiowa kilka chwil temu się rozpoczęła. Puszczamy fragment utworu przyspieszonego albo zwolnionego. No i wy musicie zgadnąć jej tytuł, tytuł tego kawałka i wykonawcę podać również. Jest z nami Łukasz. Halo Łukaszu, siemanko, co tam u ciebie?
1: A, cześć, dzień dobry. A deszczowo się okazało.
0: Okazało się deszczowo, a to w takim razie zdradź, gdzie deszczowo jest w Polsce, żeby jak ktoś na przykład wybiera się na spacer, to parasolkę ze sobą zabrał.
1: Ostrowiec Świętokrzyski.
0: Ostrowiec Świętokrzyski, no właśnie. Także słuchajcie, spacerek popołudniowy w Ostrowcu, parasolkę zabieramy. A powiedz mi jeszcze, czy ty czekasz na GTA 6? Czy ty jesteś gamer?
1: Ale raczej w innych klimatach.
0: A jakich
1: GTA
0: na przykład?
1: To jedynie jedynka i dwójka. Ja to bardziej warcraftowskie klimaty, heroesowskie klimaty.
0: Okej, okay, czaj, to GTA 1, 2 to jeszcze kiedy ta perspektywa taka z góry była, nie było takiego chodzenia sobie postaci.

0: chciałbym tutaj, że patrzymy za jego plecami, jak on się porusza. No dobra, ale już bez zbędnego gadania o gierkach. Łukaszu, no co to było w takim razie? Co to był za fragment?
1: Ciężki temat, ale myślę, że to było Smooth Criminal w wersji Alien Land Farm.
0: No niestety, to nie jest to. Także dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy cię. Dzięki. I mniej trochę deszczyku, chociaż trawa też musi pić. 226452100. No kultowe klapeczki na stópeczki czekają. No to posłuchajmy kolejnego fragmentu utworu, którego autora i nazwy tego utworu, którego szukamy. Matko Bosko, Częstochowsko, ile tu się dzieje, ile tu jest emocji, jaka jest historia zawarta w tym utworze. No, czajcie, czajcie, myślcie, kmincie, 226452100, klapki czekają, dzwońcie do nas za 22 minuty, godzina 14, a teraz na naszej antenie The Allergies.

No cóż to był za kawałek? Dig It Up, The Allergies i Andy Cooper. Tak szybko rapować, to naprawdę, to mi się przypomina rap got Eminema. No ale znamy przecież naszego polskiego podwórka MC Silka, który udowodnił, że da się rapować szybciej niż Eminem. Tymczasem trwa nasza muzyczna zabawa, w której do zgarnięcia są kultowe klapeczki Kubota 226452100. Słuchamy fragmentu utworu.

No właśnie. I co to takiego jest? Poprosimy o wykonawcę, poprosimy o tytuł, no i klapeczki w takim razie będą wasze. Dzwońcie do nas pod numer 226452100. Wszelkie strzały dozwolone. No a teraz gramy zespół z Wysp Brytyjskich Kasabian i Processed Beats za 18 minut, godzina 14.

Kasabian na antenie czwórki, zespół z Leicester z Anglii. A Leicester nam się bardzo dobrze kojarzy, nie tylko ze względu na Kasabian, który ma taki swój własny wypracowany styl, też mieli swoje kawałki w grze pod tytułem FIFA, ale też nam się Leicester kojarzy ze względu na klub piłkarski, który tam rozgrywa swoje mecze. Marcin Wasilewski przecież grał swego czasu w tym zespole. Właścicielami jest rodzina z Tajlandii, to jest ciekawe. No i w 2016 roku nieoczekiwanie Leicester FC zdobyło mistrzostwo Anglii. Wszyscy łapali się za głowę. No teraz niestety klub szoruje po dnie, bo to już jest trzeci stopień rozgrywek w Anglii. W zeszłym sezonie spadli z Championship o stopień niżej. No dobrze, jeśli chodzi natomiast o to, jaki utwór był przyspieszony, no to był nasz kultowy, świętej pamięci, wspaniały Krzysztof Krawczyk i utwór Parostatek. Tak jest, a swoją drogą, jeśli chodzi o statki, parostatki i wszystko, co pływa, jest taka pani pod tytułem Sharon Lane. To jest starsza kobieta z Kalifornii. Ona już chyba 78 dobija powoli i ona postanowiła spełnić swoje największe marzenie. Sprzedała wszystko. Sprzedała, pozbyła się domu, pozbyła się pieniędzy, ale nie pozbyła się marzeń. Spełniła to swoje marzenie i zamieszkała na pokładzie statku wycieczkowego, który przez najbliższe 15 lat będzie okrążał świat. Statek ten odwiedzi 147 państw i 425 portów. I taki to jest cykl trwający 3,5 roku, powtarzany przez kolejne sezony. No tak

Ach, jakby tak wypłynąć parostatkiem w piękny rejs, no to by było. No słuchajcie, jest wrzesień, a to nie oznacza, że kończą się wakacje, studenci jeszcze prawie miesiąc, no chyba, że jakieś popraweczki, no to trzymamy kciuki, ale wrzesień to jest taki idealny czas, jeśli ktoś oczywiście ten czas ma, żeby na urlop się wybrać, robi się w niektórych miejscach już znacznie przyjemniej. A czy przyjemnie jest równie w kosmosie? No wspominam o tym dlatego, bo dwie astronautki zakończyły spacer kosmiczny na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To Amerykanka Jessica Meir i Francuzka Sophie Adenau. One pracowały w przestrzeni przez 6,5 godziny. Podczas operacji pozostawały w kontakcie z kontrolą misji. We're going to take about 2 minutes to get the arm configured before we start moving it. Copy. And Mark, still no joy. I'm going to get left foot is out of the ATFR right now, so I'm going to try to get that back in. To była rozmowa kontrolera misji z Jessiką. Tam ustalali, dogadywali szczegóły, że 2 minuty, żeby ustawić ramię, zanim zaczniemy się przemieszczać. Jessica tam próbowała wysunąć lewą stopę z uchwytu. No tam wiecie, tam w kosmosie nie ma łatwo. No i astronautki zamontowały elementy, które umożliwią w przyszłości instalację nowych, rozwijanych paneli słonecznych. Widzicie, fotowoltaika dotarła nawet do kosmosu. Jessica dotarła na miejsce prac przy pomocy takiego specjalnego ramienia robotycznego, a Sophie pozostawała przypięta do stacji liną zabezpieczającą. I to jest, uwaga, już 6. w historii spacer kosmiczny przeprowadzony wyłącznie przez kobiety. Jessica uczestniczyła także w pierwszej takiej operacji już 7 lat temu, w 2019 roku. No i ten spacer był 284. przeprowadzonym w ramach budowy, konserwacji i modernizacji stacji i już 7. w tym roku. Swoją drogą, jeśli ktoś z was obserwuje niebo, to istnieją takie strefy czystego nieba, bo wiadomo, to zanieczyszczenie światem i tak dalej. I tę Międzynarodową Stację Kosmiczną, która przelatuje nad naszymi głowami, można zobaczyć także gołym.

okiem. Tymczasem te dźwięki, które już słyszycie na naszej antenie, to Georgia Smith i kawałek What's Done is Done. Za 8 minut godzina 14 i my po tej 14 się usłyszymy.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl.

0: Szkocja, proszę państwa, bity od Calvina Harrisa, a na wokalu Jazzy i utwór Satisfy. 14 na zegarach.
1: Pogoda.
0: No i co to jest za dziwne odwrócenie ról? Kielce, które były jeszcze godzinkę temu najcieplejszym miejscem w Polsce, obecnie są najchłodniejszym. Tam 17 stopni. Biedne Suwałki, w których tak często ludzie marzną, mamy wzrost do 19 kresek, no ale najcieplej, no i też chyba najprzyjemniej jest w Krakowie. 24 stopnie. No wyobraźcie sobie, usiąść teraz na ryneczku, nakarmić gołębie, obserwować te wszystkie budynki, architekturę krakowską, tylko nigdy nie mówcie, że jedziecie na Starówkę, bo was po prostu tam zlinczują. Starówka to w Warszawie. Natomiast jeśli chodzi o pogodowe informacje, deszcz właściwie może nam pokropić w połowie takiej, jakbyśmy przecięli Polskę na pół, no to wschodnia część kraju. Trochę też na północy może spaść deszczyku i na południu raczej nie zmokną mieszkańcy województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Jutro temperatura bardzo podobna, pojutrze również, w piątek ciut cieplej. No i tak do końca tygodnia będziemy jechać właściwie na temperaturach 20-22.

0: 21 stopni, ale niektórzy zapowiadają, że w przyszłym tygodniu wrócą upały.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Shy FX i utwór On My Way. No pewnie już niektórzy z was w drodze do domu są na pewno takie cwaniaczki szczęściarze, którzy po 14 się urywają z pracy. Tymczasem my lecimy z drugą godziną audycji.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.
0: I kolejne konkursiwo. Nadszedł czas na zagadkę, na zabawę słowną. No bo tak, będzie do odgadnięcia słowo, może dwa, może trzy. Ja podam wam kategorię, wy dzwonicie, zadajecie pytania, ale tylko i wyłącznie takie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie. Nie ma tutaj dokręcania śruby prowadzącemu żadnego, tylko jasne, klarowne pytanie, na które jest odpowiedź tak lub nie. Łapcie za smartfony, telefony stacjonarne, ewentualnie jeśli ktoś mieszka w Londynie, to proszę udać się do budki telefonicznej, chociaż nie, oni już się pozbyli, z tego co pamiętam, wszystkich budek, właściwie telefonów z tych budek, bo te budki jeszcze stoją i można tam sobie wejść. Nie ma ich jakoś bardzo, bardzo dużo, ale takie pojedyncze okazy zdarzają się i można sobie fajną fotkę na tle takiej budki, a nawet w środku cyknąć. Także łapcie za telefony 226452100, zestaw czwórkowych gadżetów na was czeka. A teraz na naszej antenie człowiek, który wrócił, który wreszcie zaczął tworzyć ponownie. Jest z nami, był nawet niedawno w czwórce, opowiadał o swoich planach. Szczyl i utwór dla ciebie.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Basement Jacks, Red Alert, ale dziś nie ma alertów pogodowych, dziś są alerty konkursowe.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Wczoraj Legia Warszawa się skompromitowała, przegrała z Motorem Lublin 0-3 i odpadła z Pucharu Polski. Nie bądź taki jak Legia, nie bądź

Bądź taka jak Legia. Dziś możesz wygrać, a nie przegrać. Wygrać zestaw czwórkowych gadżetów. Tylko trzeba odgadnąć, kto mi chodzi po głowie, bowiem dzisiejsza

0: Ludacris Gorilla, ten pierwszy, on grał i gra w serii filmów Szybcy i Wściekli. Kojarzycie? No oczywiście, że kojarzycie, tych części już tyle powstało. Kolejna na początku roku 2027.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: I wiecie co, ja byłem zaskoczony niedawno, kiedy dowiedziałem się, no bo w Szybkich i Wściekłych był też taki, była też taka część pod tytułem Tokyo Drift. Kojarzycie? Na stówę kojarzycie. Ja ten utwór, tam wiecie, I wanna if you know, have you been to Tokyo? Znam już chyba od 20 lat i ja się dowiedziałem w tym tygodniu, że on został stworzony przez duet The Neptunes, którego częścią jest, uwaga, uwaga, Pharrell Williams. Pharrell Williams zrobił kawałek Tokyo Drift do Szybkich i Wściekłych. Szok i niedowierzanie. Kolejna ciekawostka. Seria Szybcy i Wściekli to jest jedna z ulubionych serii Christophera Nolana. Dacie wiarę? Tego Christophera Nolana, który stworzył Odyseję, te wszystkie takie ambitne filmy, te projekty filmowe, on powiedział, że on się bawił znakomicie, że to jest świetna produkcja, świetna seria. Tam go Stephen Colbert przepytywał, który nie widział Szybkich i Wściekłych i Nolan się łapał za głowę. Jak można było nie oglądać Szybkich i Wściekłych? Natomiast my wracamy do naszego konkursiwa w drugiej godzinie, w popołudniowie. 226452100 to numer do czwórki. Alicja czeka na wasze telefony. Trzeba zgadnąć, o kogo mi chodzi, kogo ja tam w głowie mam. Kategoria ludzie. Jedno pytanie, a potem strzał, ale pytanie takie, na które odpowiadam tak lub nie. Ten, który się pierwszy dodzwoni, ma o tyle fajniej, że może zadać dwa pytania. 226452100, kategoria ludzie. Dzwońcie do nas. A my tymczasem udamy się na wycieczkę do Miami. Jazza teraz na naszej antenie.

0: Miami, no klimat Miami to na pewno będzie można poczuć w najnowszym GTA 6.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: O kim ja myślę? Któż to taki? Kategoria ludzie. Pytanie, na które odpowiadam tak lub nie, a potem strzała. 226452100. Na zegarach godzina 14:30. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby wytypować jakiegoś zwycięzcę lub zwyciężczynię. Aneta się do nas dodzwoniła. Cześć, Aneto.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Jak tam popołudnie? Co my dzisiaj mamy? Środę już? No to już piąteczek prawie.
2: Mamy popołudnie, mamy środę. Jestem jeszcze w pracy pół godzinki.
0: Jeszcze w pracy. No to dobrze. To w takim razie, żeby szef tam cię nie złapał na pogaduchach na antenie czwórki, to poproszę cię, masz dwa pytania, bo jesteś pierwszą osobą, która się do nas dodzwoniła, a potem już strzał.
2: Dobra, jestem przygotowana. Pytanie, czy ta osoba żyje?
0: Żyje, jest, żyje, póki co, na szczęście, tak, tak, no to byłaby wielka szkoda, jakby odeszła. Jest, żyje. Drugie pytanie poproszę.
2: Teraz się zastanawiam na myśl, o kim tak się ucieszyłeś. Czy ta osoba jest Polką, Polakiem?
0: Tak jest, no patriotycznie, Aneto, oczywiście, że tak, czyli żyje i jest Polką, Polakiem. Na kogo ja się mogłem tak ucieszyć? No to musi być jakaś postać, powiedzmy to sobie wprost, pomnikowa.
2: Pomnikowa. Powiedziałabym Alicja, ale w większości nic to nie powie.
0: A jaką Alicję masz na myśli właśnie?
2: Majewską, piosenkarkę.
0: Alicję Majewską. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Zapytam tak jak Hubert Urbański.
2: Tak.
0: Alicja Majewska. No niestety nie. Niestety nie. Dzięki, Aneto, serdecznie. Pozdrawiamy cię serdecznie. Jest z nami Piotr. Halo, Piotrze.
3: Halo, halo. Dzień dobry. Jestem z moją córką Wiktorią.
0: Pozdrawiamy córkę Wiktorię. W takim razie słyszę. Cześć, cześć, Wiktorio. Piotrze, ja tylko jeszcze dodam, że tak, szukamy kogoś żyjącego i kogoś z Polski, ale nie chodzi o Alicję Majewską.
3: Dobrze, czy ta osoba pracuje w czwórce?
0: Dobre, dobre. No nie pracuje, ale jakby pracowała, to naprawdę byłoby super. Chętnie byśmy ją do redakcji przyjęli. No nie pracuje w czwórce, także już strzał poproszę.
3: Dobrze, Kamilu, więc Wiktoria odpowie.
0: Kamila nie ma. Słuchaj, ja jestem dzisiaj Jędrzej na zastępstwie, ale nie słyszałem strzała.
3: Tak, strzał jeszcze raz Wiktoria mówi.
4: Adam Mały.
0: Adam Mały.

0: Wiesz, no to jest rzeczywiście pomnikowa postać. Chłop, który jest człowiekiem renesansu, bo i się potrafi ścigać i skakać, czego on nie umie, ale niestety nie szukamy Adama Małysza. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, pozdrowionka.
1: Hej, hej.
0: A jest z nami Wiktoria teraz. Halo, Wiktorio, cześć. Nie ma z nami Wiktorii. Wiktoria to była córka Piotra, ja się zagalopowałem. Słuchajcie, tak to jest czasem w życiu, że można się trochę zakapućkać. Dobrze, Adam Małysz to nie jest, Alicja Majewska to również nie jest to ta osoba, której szukamy. Szukamy kogoś żywego, żywego z Polski, ale nie z redakcji Czwórki. Któż to taki? Kategoria ludzie, numer do naszej redakcji, do studia 226452100. Dzwońcie, Gangstar i Mass Appeal teraz na naszej antenie.

0: Za 23 minuty godzina 15, a my cały czas szukamy jakiegoś żywego Polaka.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: 226452100 to numer do czwórki, kategoria ludzie. Szukamy osoby, która żyje, która jest z Polski, ale która nie pracuje, niestety, muszę to powiedzieć szczerze, w czwórce. Nie jest to Alicja Majewska, nie jest to Adam Małysz. No to któż to może w takim razie być? Kamil jest razem z nami. Cześć, Kamilu.
2: Cześć, witam cię. To pytanie ma takie, czy ta osoba jest sportowcem?
0: Czy ta osoba jest sportowcem? No nie.

0: Nie.
1: O, masz, no już nie. Teraz się zaszyłem.
0: No co, chciałeś Robercika pewnie, co? Lewandowskiego.
1: Myślałem, że to jest takie oczywiste, tak? To się poddam, bo nie będę strzelał.
0: No nie, no człowieku, zostawiasz nas tak bez niczego, dawaj coś, poleć jakąś osobą, no, cokolwiek. A może trafisz?
1: Trafię. Vito Bambino.
0: Vito Bambino. No niestety, nie jest to Vito Bambino. Dzięki serdeczne, fajny strzał. Pozdrowienia, Kamilu, trzymaj się.
1: Pozdrawiam.
0: Monika się do nas dodzwoniła. Halo, Moniko.
2: Siemka, cześć.
0: No to dobrze, to nie jest Vito Bambino, ale to też nie jest Adam Małysz, ani Alicja Majewska. No to któż to może być?
2: Ja myślę, że może być tylko jedna osoba, na której nazwisko każdy mógłby się tak ucieszyć, tak jak ty.
0: O, to bardzo ciekawe, ale poczekaj, zanim oddasz strzał, masz jeszcze pytanie. Chyba, że chcesz iść na całość i strzelasz od razu.
2: Nie, idę na całość.
0: Dawaj.
2: Idę na całość, bo jak się okaże, że pytanie nie trafiłam, to nie mam drugiego typu totalnie.
0: Dobra.
2: Obstawiam, że jest to pan Robert Makłowicz.
0: Ajajajajaj, wiesz co? No niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale jeśli tutaj mi chodzi właśnie o wielkość tych postaci, no nie jest to pan Robert Makłowicz.
2: Nie trafiłam. Ale dobra, tak. Time.
0: Ale rzeczywiście też kolejna pomnikowa postać. Dzięki serdeczne za twój telefon. Trzymaj się. Wzajemnie. Wojtek jest razem z nami. Halo, Wojtku.
3: Siemanko, to ja może ułatwię wszystkim moim pytaniem, które zadam, bo chyba jeszcze nie padło. Selekcja. Czy to jest kobieta?
0: O, no i w końcu. Ja tak czekałem i się doczekałem. To nie jest kobieta. Szukamy chłopa.
3: No dobrze, to mój strzał to jest OSTR.
0: OSTR. Niestety nie jest to OSTR. Dzięki za twój telefon. Pozdrowienia, trzymaj się. Grzesiu, Grzegorz, halo Grzegorzu.
4: Dzień dobry.
0: Co dobrego?
4: A no, leci. Właśnie tutaj pracownicy włączyli czwórkę, bo powiedzieli, że lubią słuchać tego radia. Usłyszałem o konkursie, stwierdziłem, że zadzwonię.
0: Bardzo dobra decyzja, no to lecimy. Pytanie i strzał.
4: Czy jest to osoba powiązana?
0: No nie, Grzegorzu, gdzie ty nam uciekłeś? Jesteś, słyszę cię. Czy to jest osoba powiązana z czym albo z kim?
4: Z kulturą.
0: Z kulturą. No jest powiązana z kulturą, a jakże?
4: No to będę strzelał może Maciek Sztur.
0: Maciek Sztur. No niestety, nie jest to Maciek Sztur. Dzięki serdeczne, pozdrowienia dla twoich kolegów. Do usłyszenia. Robert jest z nami. Halo, Robercie.
5: Moi kolegi.
0: Robercie, tam proszę cię trochę, my jakbyś mógł przyciszyć radioodbiornik, bo słyszymy w tle dźwięki.
5: Dobrze, w porządku. Witam wszystkich serdecznie.
0: Witamy cię bardzo serdecznie na antenie czwórki. No to jak myślisz, o kogo chodzi? Ja tylko jeszcze dla przypomnienia powiem, że to nie jest Alicja Majewska, ani Adam Małysz, nie jest to Vito Bambino, Robert Makłowicz. Przede wszystkim, to jest najważniejsza informacja, szukamy mężczyzny. Człowieka z Polski, człowieka co więcej żyjącego.
5: Tam z kultury, może to Bogusław Linda?
0: Bogusław Linda, no Boguś zawsze na propsie. On swoją drogą mówił, że on nie korzysta w ogóle z mediów społecznościowych, on to do lasu, popatrzeć na konie, pojeździć, to jest dopiero postać. No nie jest to Boguś Linda, niestety to nie jest Bogusław. Dzięki serdeczne, trzymaj się.
5: Dziękuję.
0: Łukasz jest z nami, halo Łukaszu.
6: No powitać.
0: No dobrze, no to w takim razie o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi, jakiego człowieka? Co ja tam w głowie sobie ubzdurałem, no?
6: Czy to jest aktor?
0: Czy to jest aktor? No i muszę ci powiedzieć, że tak.
6: Ale tu mam dwa typy, ale nie wiem, trochę się uśmiałem i strzelam. Karol Strasburger.
0: Karol Strasburger, no to jest w ogóle postać. Też pomnikowa, no przecież te suchary, kto nie zna, ja pamiętam Familiada zawsze, wiesz, w sobotę te rzepki skaczące, piękny czas. No niestety nie jest to Karol Strasburger. Dzięki za telefon, trzymaj się. Czekamy na wasze propozycje. Kto to może być? 226452100 to numer do czwórki. Szukamy żyjącego Polaka, mężczyzna. 226452100 za 18 minut, godzina 15.

0: Jesteśmy już coraz bliżej, już mi tu pachnie naprawdę jakimś zwycięzcą lub zwyciężczynią, bo dobrze, dobrze kombinujecie. Konkurs, druga godzina popołudniowy, 226452100.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Szukamy człowieka, no i nie jest to Robert Makłowicz. Niestety, chociaż jakby nam tutaj coś ugotował w studiu czwórki, o, ja myślę naprawdę, że to by się przydało. Taki wielki gar i te wszystkie jeszcze memy, pamiętacie, jak tam Makłowicz gotował w tym wielkim garze za swoimi plecami tych wszystkich Słowaków. Było tych memesków bardzo, bardzo dużo. 226452100, kategoria ludzie. Pytanie i strzał. Jest razem z nami Aneta. Halo, Aneto.
2: Cześć.
0: No to dobrze, to w takim razie cóż to może być? Jakie masz pytanie?
2: Moje pytanie, czy nazwisko tej osoby jest na literę G?
0: Na literę G. Pozwól, że teraz uruchomię wszystkie swoje szare komórki, bo one jeszcze w śnie zimowym. Nie, to nie jest litera G.
2: Dobrze, no to ja obstawię, czy to może jest Daniel Olbrychski.
0: No niestety nie jest to Daniel Olbrychski. Tutaj właśnie, bo pojawiło się pytanie, czy to jest aktor. Tak, to jest aktor, także Aneta kombinowała z Danielem Olbrychskim. Niestety nie chodzi o niego. Dzięki, Aneto, pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dzięki.
0: Tomek jest z nami. Halo, Tomku.
3: Cześć, halo.
0: Siemanko, no jak tam w ogóle po południu, może jeszcze powiesz ze dwa słowa?
3: No, wracam z pracy, właśnie jadę do przedszkola po córkę.
0: Dobrze, to może córce wręczysz czwórkowe gadżety, no ale najpierw musisz zgadnąć, o kogo mi chodzi.
3: Dobra, czy ten aktor grał kiedykolwiek w serialu Policjanta?
0: Czy ten aktor grał w serialu Policjanta? Oj, nie, nie, nie, nie, nie.
3: Stupa. ja chciałem Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, no nie, 13 posterunek, wiem, się oglądało, bardzo, bardzo dobre. Nie, niestety, dzięki Tomek serdeczny, trzymaj
3: dzięki,
0: się.
3: Dzięki, cześć.
0: Janek jest z nami, halo Janku.
4: Cześć, to słychać.
0: No w końcu, ja tak pytam, w końcu ktoś mnie zapytał. Janek, dziękuję ci bardzo za to pytanie. U mnie wszystko w porządku, na luziku, no wiesz, najważniejsze, żeby nie tracić zbędnie swojej energii, nie? Tak mi się wydaje, to jest taka moja filozofia.
4: Zmienimy swoją energię.
0: Tak jest. Janku, to teraz poproszę cię o trochę energii, którą gdzieś tam zawrzesz w swoim pytaniu.
4: Czy to jest aktor, który ma więcej niż 60 lat?
0: O, bardzo dobre pytanie. I muszę odpowiedzieć na to pytanie tak.
4: Tak. No i teraz pojawia się pewien problem, bo tu moja córka mi podpowiedziała, że nie możemy korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji w tej zabawie, z czym się zresztą zgodziłem, a tak. Więc nie jestem przekonany, czy to nie jest osoba już zmarła, no bo wielu aktorom się ostatnio zmarło, niestety.
0: No słuchaj, tutaj ja tylko, żeby sprecyzować, szukamy osoby, która żyje. To już
4: tak
0: padło
4: jest
0: na naszej antenie.
4: Nie jestem pewien, mam nadzieję, że żyje. Czy to jest Andrzej Seweryn?
0: Andrzej Seweryn. Głośno ostatnio o nim w przestrzeni medialnej. No niestety nie, to nie jest

0: Andrzej Seweryn. Ziemia obiecana, świetny film, ale niestety nie o niego chodzi. Dzięki serdeczne, trzymaj się, pozdrawiamy cię.
1: Możesz to powiedzieć, co się stało z Andrzejem Sewerynem, bo ja nic nie wiem.
0: A to sobie wygoogluj, stary, bo to jest, wiesz, to kontrowersyjnie, tam różnie, tam wiesz, zaczęli krzyczeć, płakać. Czasu nam nie starczy, 13 minut do godziny 15, a my zwycięzcy szukamy. Trzymaj się, pozdrowienia. Radosław jest na antenie czwórki. Dzień dobry, Radku.
2: Cześć, siemanko.
0: No to co tam w takim razie ci chodzi po głowie? Co właściwie ja w tej głowie mam? O kogo mi chodzi, bo kategoria to ludzie. Poproszę cię o pytanie.
2: Wiesz co, ja będę strzelał od razu, nie zadaję pytania.
0: No, dawaj.
2: Czy tą osobą jest może Janusz Gajos?
0: Janusz Gajos, no niestety nie, ale znakomity aktor. Masz jakiś ulubiony film?
2: Oj, jest kilka. Najbardziej to Janek z Strech Pancernych mi utkwił w głowie.
0: A, no to do dawne dzieje, racja, racja. Ale jeszcze Piłkarski Poker. To też świetna rola była. Dzięki, Radku, serdeczne. Pozdrawiamy cię. Piotrek z Wiktorią, ponownie na naszej antenie. Halo, halo, witajcie.
3: Halo, halo, jesteśmy ponownie Jędrzeju. Jeszcze raz cię przepraszam za poprzednią pomyłkę.
0: Nie ma problemu. Słuchaj, my tutaj o energii dobrej mówimy z dystansem, dawaj.
3: My mamy dobrą energię, bo pierwszy dzień w szkole Wiktoria była, więc wracamy z mega dobrą energią i mamy pytanie.
0: Słucham.
3: Czy ten aktor grał z Angeliną Jolie?
0: Czy ten aktor grał z Angeliną Jolie? No, nie grał, no.
3: To trochę nam tutaj zepsułeś, więc spróbujemy już to nasz strzał oddać. Daniel Olbryski.
0: No już padło, był Daniel Olbryski, właśnie. Niestety. Próbujcie jeszcze, szukajcie, aż znajdziecie. Trzymajcie się, pozdrowienia. Łukasz jest na antenie czwórki. Halo, Łukaszu.
4: No powitaj jeszcze raz,
0: Tylko ci powiem, to nie jest Daniel Olbryski.
4: Wiem, słyszałem już dwa razy. Słuchał. Powiedz mi, czy ten aktor odmieniał słowo być?
0: O, no nie.
4: To nie jest Marek Konrad.
0: Niestety. Aj. Dzięki za telefon.
4: Dobra, dzięki.
0: Kuba jest na antenie teraz. Halo, Kuba.
5: Dzień dobry. Takie pytanko, czy ten aktor jest podróżnikiem?
0: Czy ten aktor jest podróżnikiem? Nie, on raczej siedzi tak bardziej na miejscu niż podróżuje.
5: Aha, no to oddaję strzał. Czy to jest Andrzej Grabowski?
0: Niestety, żaden świat według kiepskich, nic z tych rzeczy. Dzięki, trzymaj się, pozdrawiamy. Michał jest z nami, halo Michale.
6: No siemanko, cześć.
0: Słuchaj, ja tylko, posłuchajcie, ja teraz muszę zrobić taką mini mikro podpowiedź, bo tutaj ktoś pytał się o Karola Strasburgera i wiecie, no i on jest aktorem. My go znamy też z prowadzenia teleturnieju pod tytułem Familiada i to jest bardziej ten kierunek, to jest tego typu aktor, to jest człowiek wszechstronny przede wszystkim, tyle wam chciałem powiedzieć, a aktorstwo nie jest może jego głównym zajęciem, tak bym to ujął. No i teraz słucham ciebie, Tomku.
6: Michał.
0: Michale, przepraszam, tak.
6: Okej, dobra. Dobra, to będę miał strzał, tylko czy to Jarosław Boberek?
0: Nie, to nie jest Jarosław Boberek, niestety, okay. Ale głos znakomity. Dzięki.
6: Dobra, dzięki, hej.
0: Jest z nami Tomek teraz, halo.
7: Siema, to ja będę strzelał od razu. Marek Konrad?
0: Marek Konrad, no tutaj już było, wiesz, była zajawka, że to nie to be or not to be, to nie. Także niestety, próbuj dalej, Tomku, trzymaj się, pozdrawiamy. Okay. Wojtek jest, halo, na naszej antenie.
8: Cześć, nie chcę mi się pytać tym razem, będę dawał.
0: Dawaj.
8: Łukasz Nowicki.
0: Łukasz Nowicki. Nie, ale to jest dobry trop. Właśnie teraz wykmińcie to. Łukasz Nowicki, Karol Strasburger, to jest tego typu osoba. No, aktorzy, tak, ale też prowadzący różnych teleturniejów. Wojtku, dziękuję ci serdecznie, trzymaj się. Aneta jest z nami. Halo, Aneto.
9: Dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy to jest aktor, który bardzo odejmuje, znaczy, czy to jest osoba, która bardzo odejmuje sobie lat?
0: O, bardzo dobre pytanie. I ta odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, tak.
9: Czy chodzi o Ibisza?
0: Tak jest! Mamy to Krzysztof Ibisz, który w tym roku skończył 61 lat, urodzony 25 lutego w Warszawie, który jest nie tylko prowadzącym teleturniejów, nie tylko aktorem, ale jest posłem, był posłem na Sejm pierwszej kadencji. Polska Partia Przyjaciół Piwa. Były takie czasy. Aneto, gratulacje. Bardzo dobrze, żeś to rozkminiła. Także czwórkowe gadżety lecą

0: do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
1: Również.
0: No a my teraz w takim razie zagramy coś z okazji urodzin. Co prawda spóźnione życzenia dla Krzysztofa i Bisza. 25 lutego już dawno za nami, ale życzymy w takim razie wszystkiego najlepszego. No, naszemu właściwie, jakby to powiedzieć, człowiekowi, który z każdym kolejnym rokiem młodnieje i oby tak pozostało na zawsze. Krzysztof Ibisz, utwór poświęcony tej właśnie znakomitej postaci teraz na naszej antenie. Krzysztof Ibisz.

0: Krzysztof Jóż.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert.

0: Expert i na mediaexpert.pl.
1: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizdą w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupie za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: to słychać.
1: Na zegarach godzina 15.
2: Pogoda.
1: Bardzo przyjemna pogoda w całej Polsce. W Tarnowie, czyli w mieście, w którym jest najwięcej dni słonecznych, odnotowano najwyższą temperaturę na godzinę 14, 24 stopnie. Z kolei w miejscu, gdzie swój schron niegdyś miał austriacki akwarelista, czyli w Kętrzynie, 17 kresek pokazują termometry i to jest najniższa temperatura odnotowana godzinkę temu. Powoli spływają aktualizacje od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No trochę słoneczka właściwie w każdym zakątku naszego kraju, trochę też deszczyku. On przede wszystkim na wschodzie Polski, ale raczej będzie to drobny deszcz, przelotne opady. Na pewno nie zmokną mieszkańcy Torunia, Poznania czy Gorzowa Wielkopolskiego. Tam 21 do 23 stopni dziś. No i mamy jesień meteorologiczną, bowiem jak pewnie niektórzy z was wiedzą, mamy meteorologiczną, mamy kalendarzową, astronomiczną. Do tej astronomicznej i kalendarzowej zostało nam jeszcze ze 20-21 dni, ale jak tak patrzy się na niebo, na wschodzące słońce, 5-6 rano, to rzeczywiście ta aura już robi nam się taka jesienna, także niebawem na naszej antenie, na antenie czwórki pewnie będą tematy różne dyniowe, jesieniarskie, kocyk, herbatka i te sprawy, ale jak na razie cieszmy się jeszcze latem, tym astronomicznym i tym kalendarzowym.
2: Autopromocja.
3: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
4: Cześć Kuba, witam serdecznie.
5: Witam was serdecznie, chłopaki.
3: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
6: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
3: W tej

0: audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
0: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
1: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
0: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: kochać, jak to łatwo powiedzieć, a ten utwór, który na antenie czwórki właśnie się kończy, to Is Loving Really Bad. 10 minut po godzinie 15.
1: To jest popołudniowa w czwórce.
0: Podobno szczęśliwi czasu nie liczą, natomiast Michał Olejniczak, gość popołudniowy w tej godzinie, który za chwilę pojawi się w studiu, chyba zadaje kłam tej teorii, bo Michał jest miłośnikiem mechanicznych zegarów wieżowych, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej i jak z nim rozmawiałem przed chwilą w reżyserce, no to się uśmiechał. Czyli chyba coś nam się tutaj nie zgadza. Za chwilę Michał będzie nam opowiadał o tajnikach mechanizmów i o tym, co znajduje się za tarczami takich zegarów. Fascynujący temat zegarowy w ostatniej godzinie popołudniowy. Zaczynamy w takim razie, wchodzimy w ostatnią godzinkę utworem The Dumplings, Nie gotujemy. Boże, jak ja lubię to duo, Kuba Karaś, Justyna Święs. No dobrze, jakby więcej grali razem, dobrze by było, może jeszcze coś nam zapodadzą fajnego.

0: The Dumplings, czyli Kuba Karaś i Justyna Święc. Kuba Karaś to nawet ostatnio robi karierę nie tyle produkcyjną, co również wokalną, a Justyna Święc z moich informacji wynika, że poświęciła się karierze matki, no ale wróci chyba, no to jest zbyt utalentowana kobieta, żeby matką zostawać na całe życie. Odchowa swoje, to wróci na scenę. Tymczasem my w ostatniej godzinie popołudniowy porozmawiamy sobie o zegarach, ale za to o jakich zegarach? Zegarach na wysokościach. Michał Olejniczak jest razem z nami. Cześć, Michale.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Michał jest miłośnikiem mechanicznych zegarów wieżowych, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej, bierze udział także w przeprowadzaniu konserwacji mechanicznych zegarów wieżowych, no i prowadzi taki portal Czas na Wysokości, jest współautorem tej strony, dodatkowo książki pisze o zegarach, choćby zegary wieżowe w Olsztyna i okolic. Michale, ja tutaj mówiłem, że ty się uśmiechasz, czy ty jesteś człowiekiem szczęśliwym?
1: Myślę, że absolutnie topce, jak najbardziej.
0: No bo szczęśliwi niby czasu nie liczą, ale chyba w środowisku właśnie zegarmistrzowskim ja myślę, że wiele zadowolonych osób jest.
1: Myślę, że powinniśmy to inaczej przywrócić troszeczkę do góry nogami to powiedzenie. Nie tyle co szczęśliwi czasu nie liczą, ile biegnący czas cały czas nam daje nowe szanse. I tak jak czas biegnie cały czas i coś, co dzisiaj, czy wczoraj, przepraszam, coś, co wczoraj było rzeczą powszechną, dzisiaj może się stać czymś unikatowym. Pamiętajmy też, że pochodzimy z kraju, który no niestety w biegu historii wiele dóbr kultury utracił, ale biegnący czas cały czas nam daje szansę na to, żeby tę rzeczywistość wokół nas ubogacać. I mam ogromną satysfakcję, że razem z moim wspólnikiem Rafałem, z ludźmi, z którymi pracujemy, jesteśmy w stanie gdzieś tam tę cegiełkę, chociaż może trochę niewidoczną, gdzieś tam ukrytą w wieżach, na strychach, gdzieś tam dołożyć tę kostkę, ten klocek maluteńki do tej przestrzeni wokół nas kulturalnej, która nas otacza.
0: Przy jakim zegarze na wysokościach ostatnio pracowałeś?
1: No to mogę powiedzieć, że w poniedziałek byliśmy na serwisie w Krotoszynie. To Aha. jest też ciekawy obiekt. Też miał być wymieniony, znaczy była idea montażu zegara elektronicznego. Udało się troszeczkę przekonać poprzedniego burmistrza i administrację całą urzędu, że ten obiekt zabytkowy bardzo ciekawy, bo w połowie XIX wieku. Ciekawy pod tym kątem, że on jest jedną nogą już taką finalną formą zegara z drugiej połowy XIX wieku, ale pierwszą z tych nóg jest jeszcze w głębokim średniowieczu, bo jest częściowo kuty, więc on pokazuje, jest takim bardzo ciekawym przykładem, jak bardzo

0: te zega mistrzostwo ewoluowało i też ile nurtów, czy ile sfer naszego życia się w tych konstrukcjach przewija. Wielką szkodą dla nich jest, że one są często ukryte w wieży. Zdarza nam się relokować te mechanizmy na przykład w Kościanie, czy w Rawiczu, czy w Koźminie Wielkopolskim, tak żeby można było, żeby one funkcjonowały, te zabytkowe mechanizmy, tak jak należy, napędzały wskazówki na tarczy, a jednocześnie, żeby można było w ratuszach te obiekty przyjść, podziwiać.
1: Żeby można było przyjechać, turysta mógł zobaczyć to z bliska, a jest jakiś sposób, żeby na przykład była może, nie wiem, przezroczysta tarcza i można było gdzieś tam z daleka, patrzę sobie na górę, załóżmy Pałac Kultury, chociaż ja nie mam zielonego pojęcia, co się znajduje tam za tarczą.
0: Akurat jest elektronika, bo to jest elektronika. Tak, z końcówki lat 90. jest to czasami taka mielenina tak zwane. Aha. Ale na przykład na Zamku oczywiście Królewskim w Warszawie. Jest piękno odbudowany przez warszawskich rzemieślników zegar z lat 70. Pozdrawiam kolegę Barteczka, którym się nim opiekuje. Więc jeżeli na odbudowywany Zamek Królewski wybudowano piękny mechaniczny czasomierz, który może służyć w nieskończoność, to dlaczego na małomiasteczkowym ratuszu musi być zamontowany zegar nowoczesny, sterowany radiowo? Dlaczego?
1: No właśnie, oto jest pytanie. Może znajdziemy na nie odpowiedź za chwil kilka. Michał Olejniczak, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej, człowiek, który doskonale zna się na zegarach wieżowych, między innymi jest gościem Czwórki. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz na naszej antenie Evidence. 18 minut po godzinie 16.

0: No właśnie.
1: Z racji takiej, że on ze swego czasu był niezwykłym osiągnięciem inżynieryjnym i rzeczywiście jest obiektywnie rzecz biorąc, jest przeogromny jak na zegar mechaniczny. Natomiast trudno wskazać jeden wyjątkowy, dlatego że każdy obiekt ma swój urok i swoją historię, którą opowiada inny kontekst powstania, inny wysiłek ludzki był włożony, żeby dana rzecz powstała, więc myślę, że tutaj nie ma co wartościować.
0: No i dodatkowo mamy zegary z różnymi figurami, jak choćby poznańskie koziołki. Zastanawiam się, gdzie jeszcze, w jakich częściach Polski ewentualnie możemy o pełnej godzinie widzieć jakiś taki pokaz?
1: Czy Płocku.
0: W Płocku. Tak,
1: w Płocku. Kiedyś chyba było coś na Kościele Mariackim w Krakowie, ale to było bardzo dawno temu i nic się nie uchowało do dzisiaj, więc myślę, że inaczej, dużo tych rozwiązań w Polsce nie ma, bardzo dużo tego było w Niemczech, tam była generalnie tradycja budowania takich zegarów, ale to wynikało też z pewnego ustroju tego państwa, oczywiście przed XIX wiekiem. Każdy chciał mieć taki zegar, bo każdy chciał być najlepszy. Tam zupełnie inaczej wyglądała ta konkurencja między tymi miastami. Więc tak samo trudno określić jeden wyjątkowy. Każdy jest inny.
0: No dobrze, to w takim razie mówiłeś o tej elektronice, która nam powoli zastępuje te mechanizmy tradycyjne. Tak. Na czym to dokładnie polega, jakbyś mógł nam wytłumaczyć, bo Michał zdradzał mi też jeszcze, zanim w ogóle rozmawialiśmy wcześniej sobie trochę, kiedy umawialiśmy się właśnie na rozmowę w popołudniówie, że w Wielkiej Brytanii szczególnie się dba o to, żeby ta tradycja zegarmistrzowska, jeśli chodzi o zegary wieżowe, została zachowana. We Francji i w Niemczech wygląda to trochę inaczej, a w Polsce no raczej jesteśmy bliżej Wielkiej Brytanii, tak, niż Niemców.
1: Powiedziałem, że jest tak 50-50. Wiesz, odpowiem na to pytanie w taki sposób, żeby odpowiedzieć także na twoje wcześniejsze pytanie. Między mechanizmem a tarczą potrafi być duża odległość, nawet do kilkunastu metrów. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Montaż elektroniki, rozwiązań elektronicznych do tych zegarów wygląda w taki sposób, że to połączenie właśnie między tarczą a zabytkowym mechanizmem jest usuwane i wskazówkami przy tarczy kręci elektroniczny silnik sterowany elektronicznie, umieszczony właśnie za tarczą. I ten zabytkowy mechanizm często w tej wieży przepada, różne rzeczy się zamiast z nimi dzieją. Rzeczywiście w Niemczech i Francji te zegary w toku pewnego naturalnego rozwoju ekonomicznego czy technologicznego były gdzieś w latach 60., 70. wymieniane, u nas z oczywistych, nie najlepszych przyczyn oczywiście, te obiekty się zachowały, ale dzisiaj stanowią nasze dobra kultury. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest tak, że obiekt w momencie wpisania do rejestru zabytków, nieważne, czy to jest kościół, czy to jest ratusz, czy to jest biblioteka nawet, wpisywany jest od razu z całym wyposażeniem. W Polsce, w ogóle w Europie kontynentalnej, to wyposażenie wpisuje się do rejestru zabytków osobno, odrębnie. Więc siłą rzeczy wpisany budynek do zabytku, znaczy w momencie wpisania budynku do rejestru zabytków, zegar nie jest objęty ochroną konserwatorską, w sensie jego mechanizm. W Wielkiej Brytanii jest. Druga sprawa jest taka, że musimy pamiętać, że w XIX wieku, kiedy my mieliśmy trochę inne problemy na głowie, Brytyjczycy wymyślali technologię, tak? XVIII-XIX wiek, to jest część ich narodowego dziedzictwa, konstruowanie tych zegarów, tak samo jak wymyślenie maszyny parowej czy wielu innych wynalazków, to jest ich dziedzictwo kulturowe i oni na to kładą szczególny nacisk, bo taką mają tożsamość.
0: No i właśnie tę tożsamość warto pielęgnować, także Brytyjczycy do boju, jeśli chodzi o zegary wieżowe. Za chwilę wracamy do rozmowy. O zegarach wieżowych opowiada nam Michał Olejniczak, ale porozmawiamy sobie też trochę o zawodzie zegarmistrza. Czy Michał, który siedzi tutaj przede mną, to ta jego cierpliwość, spokój taki wewnętrzny, to jest trochę fasada, czy może rzeczywiście już jest takim człowiekiem i zegarmistrz po prostu spokojny z natury bywa?

0: Magdalena Bay i utwór Image, a ja mam obraz Michała Olejniczaka przed sobą, który jest gościem czwórki. Rozmawiamy o zegarach wieżowych. Michale, zanim jeszcze o zawodzie zegarmistrza, o którym tutaj powiedziałem, że porozmawiamy. Zegar wieżowy, czy mówi się o jakimś takim idealnym zegarze wieżowym w środowisku zegarmistrzów? Czy jest taki archetyp? O, to jest dobre słowo.
1: Jednego archetypu... Ponownie powtórzę, że nie ma jednego ideału czy punktu, do którego należy dążyć, ale był pewien problem, który w zegarmistrzostwie starano się rozwiązać na różne sposoby, a mianowicie jak sprawić, żeby wahadło, które funkcjonuje w wieży, które jest regulatorem, oscylatorem, tak, który nadaje takt pracy zegara, żeby ono działało możliwie niezależnie, aby ten zegar był możliwie dokładny. I ten problem rozwiązywano na wiele sposobów i tak naprawdę rozwiązania w tym zakresie są tak naprawdę często tym, co najbardziej jest kosztowne w tym zegarze, czyli jakość jego wykonania i zastosowane metody. Zegary też pochodzące, zastosowane rozwiązania techniczne. Natomiast też czasomierze z różnych ośrodków prezentują różny kunszt wykonawczy. Na przykład te zegary z północno-zachodnich Niemiec to jest zupełnie inna szkoła zegarmistrzowska niż zegary berlińskie. Zegary berlińskie to jest zupełnie inna szkoła zegarmistrzowska niż zegary południowo-niemieckie czy austriackie.
0: A jest szkoła polska?
1: Szkoła polska, tak jak mówiłem, z racji, że mieliśmy trochę inne problemy w XIX wieku, produkowano w Polsce zegary, wykonywano je. Natomiast one mocno czerpały z tradycji właśnie południowo-niemieckiej, austriackiej, dlatego że też polscy mistrzowie tam po prostu mogli zdobywać szlify.
0: No dobrze, bo ja tak jak słucham, jak opowiadasz o zegarach, to no i też zresztą na początku to trochę tak zabrzmiało poetycko-filozoficznie, no bo czas to jest właściwie takie pojęcie abstrakcyjne z dziedziny trochę też filozofii i mówimy o precyzji, jeśli chodzi o zegary. Czym jest w ogóle precyzja? Jak to się ustala, że ten zegar jest rzeczywiście precyzyjny? Tutaj jest sekunda precyzyjna, tu może niekoniecznie.
1: Musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę mierzy zegar. Aha. Czy zegar mierzy czas? No otóż nie, zegar nie mierzy czasu, zegar mierzy swoją własną oscylację. I kwestia z tego, czy ta oscylacja zgadza się z naszą wizją czasu, jak my go postrzegamy. Natomiast, żeby ta wizja, znaczy ta wizja nasza czasu była zgodna z taktowaniem zegara, to ten zegar musi w jakiś sposób być przewidywalny, powtarzalny. Więc stąd kwestia nacisku na precyzję i właśnie

0: możliwe maksymalną dokładność tego zabytkowego czasomierza, a żeby on był przewidywalny, żeby jego praca była jak najbardziej spójna z naszym postrzeganiem czasu. Czas to zjawisko nie tylko fizyczne, ale także filozoficzne. Więc na przykład były w przeszłości zegary, które odmierzały tylko czas od wschodu do zachodu słońca. Dlaczego? Bo nocą w filozofii czy w przekonaniu tamtych ludzi czas nocą nie płynął. Mhm. Dlaczego kiedyś nie było wskazań minutowych? Po pierwsze, nie było tak dokładnych zegarów, ale też nikomu to nie było potrzebne. Ważniejsze były wskazania na przykład faz księżyca, bo według faz księżyca na przykład chodzono na połowy albo sadzono owoce i warzywa w ogrodach. Więc tak to wygląda. Zjawisko, czas jest zjawiskiem nie tylko fizycznym, ale też filozoficznym i te zegary były konstruowane w taki sposób, żeby jak najbardziej podążać nad tym wyobrażeniem. Natomiast no, oczywiście w epoce tej przemysłowej, XIX wiek, ten czas nabrał takiego bardzo przymiotu organizacyjnego, taki jaki ma dzisiaj, bardzo precyzyjnego i nie, trudno, żeby była sprawnie funkcjonująca kolej czy przemysł bez dokładnego pomiaru czasu. Ale pomiaru czasu tak, jak my go widzimy w społeczeństwie industrialnym czy w chwili obecnej postindustrialnym.
1: I bez synchronizacji jeszcze, żeby to wszystko zsynchronizować, ten cały system, tak jak mówisz tutaj, choćby tak. O infrastrukturze kolejowej, czy na przykład metro, wszędzie tutaj też mamy różnego rodzaju pomiary czasu, zegary. O zegarach i o czasie opowiada nam Michał Olejniczak, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej. No to za chwilę tak, porozmawiamy o zawodzie zegarmistrza, o tym spokoju, czy to się nabywa, czy może są jakieś świry w środowisku zegarmistrzów. O tym Michał Olejniczak za chwilę nam opowie.

0: Trueno na antenie czwórki jeszcze nam tutaj pryknął na sam koniec. No tak, 37 minut po godzinie 15 albo za 23 godzina 16. No i właśnie, Michał Olejniczek, specjalista od zegarów, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej, specjalista przede wszystkim od zegarów wieżowych, jest gościem czwórki. No i tak się patrzy na ten nasz zegar. Właściwie dwa zegary mamy w studiu czwórki. Jeden ze wskazówkami, a drugi mamy diody elektroniczne 21-22 sekundy. No i właśnie, czyli co uważasz? Dobrze jest u nas, prawda? Trochę analoga, a trochę cyfry?
1: No wiesz, jesteśmy w studiu, więc...
0: W radiu w ogóle.

0: dużo zegarów, tak, no bo ale, trzeba zdążyć na czas.
1: Ale one muszą być przede wszystkim bardzo ciche, no to mamy oba zegary kwarcowe, tak, elektroniczne, tak, i właśnie to jest przykład pewnego może błędu poznawczego, że widzisz, kręcą się wskazówki, ale co jest z tyłu?
0: Właśnie, co tam widzisz, się znajduje za tym, to prawda, to prawda. No to teraz o zawodzie zegarmistrza. Czy ten zawód uczy cierpliwości i rzeczywiście jest tak, że w tej toku ewolucji, kiedy ty zapoznajesz się z tajnikami pracy zegarmistrza, stajesz się człowiekiem opanowanym, spokojnym, skupionym. Czy masz kolegów po fachu, którzy są wariatami?
1: Teraz w ogóle troszeczkę zejdziemy z tej kwestii takiej filozoficznej do przyziemnej. Jeśli chodzi o edukację zegarmistrzowską, to ona właściwie w Polsce w chwili obecnej nie istnieje. Coś tam istniała do lat 90. W Niemczech, w Szwajcarii, to w Wielkiej Brytanii to działa. W ogóle w Wielkiej Brytanii to jest nauka akademicka.
0: Natomiast można studiować, tak?
1: Tak. To jest specjalizacja na Politechnice.
0: Okay.
1: Natomiast jeśli chodzi o ten zawód, no to rzeczywiście on wymaga pewnego takiego samozaparcia i własnego zaangażowania w Polsce, no bo nie ma innej możliwości zdobywania kompetencji. To są ściśle kompetencje techniczne. Co do osobowości zegarmistrzów, to myślę, że to jest cała paleta barw, w zależności od tego, kto się na czym specjalizuje. Myślę, że trzeba mieć troszeczkę w sobie szaleństwa, żeby te rzeczy robić. Na pewno trzeba być bardzo sprawny manualnie, na pewno trzeba być kosmicznie cierpliwym.
0: A nie denerwowałeś się, jak tak pracowałeś na przykład nad jakimś takim misternym tutaj, wiesz, no tutaj jakiś ząbek, tu coś małego, zegarek taki, no bo jak są zegary wieżowe, to tam jest wszystko większe, prawda? Natomiast taki zegarek, jak ja tutaj mam na nadgarstku, no to wszystko jest tak malutkie, że ja osobiście dostałbym szału, jeśli miałbym to połączyć, tutaj śrubka, wiesz, wszystko by wypadało.
1: Martwiłbym się o kondycję psychiczną zegarmistrza, który przynajmniej raz w tygodniu nie ma ochoty porzucić tego zawodu. Jeśli chodzi o naszą pracownię zegarmistrzowską, ja akurat jestem troszeczkę większym optymistą. Mój wspólnik jest akurat bardziej realistą, to muszę przyznać, ale tak naprawdę jest fundamentem tej pracowni, to bez dwóch zdań. To naprawdę Rafał jest świetny po prostu w tym, co robi. I myślę, że największy moment zdenerwowania mamy, jak zderza się mój optymizm z jego realizmem, jak rozbieramy zegar w pracowni, który jest ściągnięty z wieży, no i jednak okazuje się, że jego realizm to jednak bliżej prawdy leży, bo często rzeczywiście te mechanizmy po 100 paru latach są naprawdę bardzo wypracowane.
0: Czyli to też jest praca, bo właśnie, przynajmniej w moim rozumowaniu utarło się, że zegarmistrz jest sam, a to też jest jednak czasem praca zespołowa.
1: Tak, no, bo, ponieważ archetyp zegarmistrza jest taki, że to jest człowiek, który siedzi sam w pracowni. Natomiast oczywiście przy wielkich obiektach tutaj praca zespołowa jest bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. Oczywiście przy tych mniejszych obiektach, niekoniecznie przy dużych, jak najbardziej, bo w pojedynkę to jest właściwie niewykonalne. Archetypy są po to, żeby czasami je może czasami podważać i kwestia rzeczywiście jest taka, że przy wielkich obiektach to jest zdecydowanie praca zespołowa.
0: Czas to pieniądz, czas i na nas, bowiem powoli kończymy temat zegarów wieżowych, zawodu zegarmistrza, czy w ogóle pojęcia czasu w tym ujęciu filozoficznym. To wszystko nam tutaj przedstawił Michał Olejniczak, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej. Michał jest miłośnikiem mechanizmów zegarów wieżowych, współautorem portalu czasnawysokości.pl, na który was serdecznie zapraszamy, bo tam jest mnóstwo ciekawostek dotyczących właśnie zegarów wieżowych, a można też poczytać na przykład książkę Zegary wieżowe w Olsztyna i okolic. Michał Olejniczak był razem z nami. Bardzo ci dziękuję za wizytę i za rozmowę.
1: Bardzo tobie dziękuję.

0: MJ Deli, człowiek, który robi karierę za oceanem. Tam podobno viralem poleciał ostatnio jego jakiś kawałek na TikToku, wbrew jego oczekiwaniom, ale chyba jest zadowolony, a to był utwór Na chwilę. Za chwilę będziemy na szczycie z Grubsonem, a teraz jesteśmy z Kubą Jamrowskiem, który zawitał do Studia Czwórki.
1: Dzień dobry,
0: za chwilę
1: cześć.
0: Przejmuje antenę. Siemanko.
1: Myślałem, że powiesz, jak tu jest MJ Deli, JJ nie Deli.
0: JJ, no wiesz, tutaj różne wariacje, czy na to na antenie, czy poza anteną, Jacob Jamrozek, więc no.
1: Jamrozek, siwy. Jamrozek. Jeszcze jest takie jedno, co nie słyszałeś na pewno określenie. Nie? Miałem przezwisko w szkole Johnny.
0: Johnny. Fajne, mi się podoba.
1: No, taki spoko.
0: Po amerykańsku spoko. Trochę, no. A czekaj, czy ty nosisz, masz zegareczek na łapie?
1: Mam zegareczek.

0: Zegareczek, on jest nakręcany, ale mam też taki zegarek, bardzo go lubię, który jest zrobiony z drewna. Tylko zepsuł mi się pasek i muszę go wymienić.
1: Pasek natomiast... też z drewna?
0: Nie, pasek akurat jest skórzany.
1: No to widzisz, właśnie ja też miałem. Ja miałem też z drewna, ale pasek to nie był pasek, tylko właśnie takie elementy drewniane. Taka bransoleta tak, drewniana. Bransoleta. No i idę do zegarmistrza i mówi, panie, niech pan nie kupuje jakichś takich dziwactw, że to nie, że to musi być paseczek, więc teraz mam na paseczku włoski paseczek, nieśmigany. No dobra, trochę śmigany. Trochę
0: ty się kurwa. Nie chwal, bo wyjdziesz z radia i ktoś
1: mnie napada kosi. Nie, to jest taki, wiesz, w granicach zdrowego rozsądku.
0: A konkretnie ja.
1: Dobrze, teraz Kuba Jamrozek z audycją Po Robocie, bo już pewnie wracacie powolutku do domu, pakujecie swoje manatki i wychodzicie z zakładów pracy. Co w Po Robocie po godzinie 16?
0: Po godzinie 16 będzie dużo radości, dlatego że dzisiaj, wiem, że mówiłeś, jaki dzisiaj jest dzień i bardzo mi się spodobało, że powiedziałeś nie o tym, o czym ja chcę powiedzieć, bo dzisiaj jest też dzień dużego rozmiaru.
1: Tak jest, już prawie powiedziałem.
0: I będziemy zastanawiać się, kto ma w życiu łatwiej, ci wysocy, czy raczej ci niscy. Przygotowaliśmy taką specjalną sondę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To też będzie pytanie do was. 226452100. To po 16, po 17. W co zainwestowałbyś milion?
1: Więc dobre
0: będziemy
1: pytanie.
0: Robić biznesplan, a po godzinie 18 część warsztatowa. Będziemy uczyć się nowych rzeczy. No dzisiaj wrócimy do dzieciństwa, bo będziemy skakać na skakance.
1: A ty tu już w Po Robocie się mnóstwo rzeczy, że się nauczył.
0: No ja już, słuchaj,
1: na tych warsztatach.
0: Śpiewałem białym głosem, growlowałem też, śpiewałem operowo, grałem na gitarze, dużo rzeczy, dużo, dużo.
1: Kuba Jamrozek, on mówi po włosku, gra w kosza. Czego Kuba Jamrozek nie robi?
0: Żongluje cytrynami.
1: Żongluje cytrynami. No dobrze, to w takim razie zostawiam was w dobrych rękach. Alicja Mucha, Aleks Zaleski, Jędrzej Rosiewicz, a Grubson teraz już na naszej antenie nam opowie swoją historię na samym szczycie. 10 minut do godziny 16. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Ponad 90% szkół we Włoszech nie ma klimatyzacji. Te dane zostały ogłoszone w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. W poszczególnych częściach kraju wakacje kończą się w różnym terminie, ale niemal wszędzie powrót do szkół zbiega się z kolejną falą upałów. Według meteorologów nad Włochy nadchodzi 6. tego lata fala upałów, która w pierwszej połowie września przyniesie temperatury, uwaga, sięgające 35-37 stopni. Tak będzie w Italii, a jeśli chodzi o nas, u nas zdecydowanie chłodniej, przynajmniej najbliższej nocy. Ta minimalna temperatura wyniesie od 10 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Marian, a gdzie mogę

0: kupić
1: na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: To człowiek, który w czwórce mówi i nawija, czyli oczywiście Eldo. 4 dni. Tyle trwa u nas tydzień pracy. Weekend rozpoczynamy w piątek. Nowe popołudnie to jest też nowa szansa na odliczanie, więc ogłaszam, że do piątku został 1 dzień, 7 godzin, 51 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Pewnie, że zapraszam. Jak się macie w nowym roku szkolnym? Mam nadzieję, że dobrze, bo wczoraj pytałem, kto zapisał się do 4C, 4 ELO imienia Polskiego Radia i klasa zrobiła się pokaźna. Dziś tego nie robię, bo po godzinie 17 będziemy tworzyć biznesplan. Będę pytał was, w co zainwestowalibyście 1 000 000 zł. Po godzinie 18 w naszej części... Spokojnie mogę powiedzieć warsztatowej. Będziemy dzisiaj skakać na skakance, czyli wrócimy do czasów dzieciństwa, chociaż wiem, że są i tacy, którzy zaczęli w dzieciństwie i do dzisiaj nie skończyli, bo idąc na siłownię biorą ze sobą skakankę. Dzisiaj też dzień dużego rozmiaru, dlatego chciałbym spytać was o to, czy lepiej być dużym czy małym.
2: Wydaje mi się, że ludzie wysocy są postrzegani jako bardziej atrakcyjni. Mam na myśli mężczyzn.
0: I to jest pytanie do was. Duży czy mały, kto ma w życiu lepiej? 226452100 do zgarnięcia walizka. Nie, przepraszam, jaka walizka? Butelka od czwórki.
1: Ten numer warto znać.
0: Którą można?
1: 226452100.
0: Dzięki, Jędrzej. Którą można włożyć do walizki, jak się jedzie na wakacje. Butelka do zgarnięcia. Duży czy mały, kto ma w życiu lepiej? To pytanie do was. 226452100. A jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 19. Magda Żelazowska, Alek Zaleski, Kuba Jamrozek. Zostańcie z nami.

0: Tu czwórka i po robocie. Dziś pytam was o to, czy duży, czy mały, kto ma w życiu lepiej, bo dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru. 226452100. To nie jest cały dzień, to nie jest cała godzina. Dzwoni do nas kawał Marcina. Halo, halo, cześć Marcinie.
1: Tak, tak, cześć Kuba.
0: Trafiłem?
1: No ja, tak, trafiłem, 1,87 m.
0: No to kawał chłopa.
1: Stówka wagi, no i stopa 49,5. Także jakby tak powiem...
0: Czyli kiedy bawiłeś się w chowanego, to miałeś najgorzej.
1: Tak jest. No bo wystawały stop.
0: Czyli to jest ten minus bycia dużym.
1: Tak jest, ale słyszałem, że to poprzedni redaktor mówił, że też grasz w kosza.
0: Ja grałem w piłkę ręczną, w kosza gram tutaj z kolegami, których zbiorę po korytarzu, przechadzając się korytarzu czwórki.
1: No to ja właśnie tak, my tak samo, już tam od 10 ponad lat, 2 razy w tygodniu sobie chodzimy na salę, wynajmując salę, taki właśnie starsi panowie jak ja. No i sobie 2 razy w tygodniu chodzimy, także warto.
0: No to ja też nazywam naszą sekcję taką zusowsko-oldbojowską, więc u ciebie podobnie, rozumiem.
1: U nas jest to samo, tak.
0: Słuchaj, a twój wzrost w życiu ci się przydaje? Zdradź jeszcze, bo w koszu się przydaje. Wiadomo, bliżej do kosza.
1: W koszu się przydaje, tak. No żona też mówi, a to weź mi podaj coś na mnie. Nie trzeba brać drabiny, tak, czy stołka. Nie, no przydaje się. Przydaje.
0: Czyli właściwie twój wzrost nie przydaje się tobie, tylko przydaje się twojej żonie.
1: Nie, no mi też, no bo też trzeba mi coś zrobić wyżej, więc nie trzeba chodzić po drabinę, tak?
0: Czyli jak pytam...
1: Malowanie...
0: No.
1: Jak malowanie w bloku, czyli takie 2,50 tam parę, no to stołeczek i można malować całe mieszkanie, a ktoś o niskim wzroście niestety musi brać drabinę.
0: No i wtedy trzeba na tę drabinę wydać, jak się jej do tej pory nie miało. Marcinie, butelka od czwórki jest tak twoja, jest. Duża jest.
1: Dobrze,
0: sporo się zmieści, słuchajcie. Duży czy mały, kto ma w życiu lepiej? To pytanie do was. 226452100. Czekam na telefony.

0: To Little Sims w czwórce, która ma 1,71 m wzrostu. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo dziś dzień dużego rozmiaru.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki?
0: Pytanie, czy rozmiar ma znaczenie, można oczywiście rozpatrywać w wielu wymiarach, ale my postanowiliśmy spytać o coś zupełnie innego. O to, czy lepiej być dużym czy małym, czy lepiej być wysokim czy niskim, a pytał nasz wysoki reporter Max Harton.
2: Jestem mały, więc to dobre pytanie. Wydaje mi się, że wysokim lepiej. Wydaje mi się, że ludzie wysocy są postrzegani jako bardziej atrakcyjni. Mam na myśli mężczyzn. Osoba wysoka nie mam, że wydaje się innym osobom jako osoba silna. Nie? Chodzi o takie postrzeganie ludzi. Nie? Mniejsza osoba na pewno może być dużo bardziej zwinna na przykład. Nadają się bardziej do pewnych sportów, jak na przykład jeździectwo. Jockey na przykład nie może mieć 1,80 m, prawda? Moi znajomi narzekają, że na przykład ja mam łatwiej, bo się nie muszę schylać. Ja na przykład jestem kucharzem. Moi koledzy z pracy, którzy są dużo wyżsi ode mnie, narzekają na bardzo duży pół pleców, ponieważ w pozycji zgarbionej pracują kilkanaście godzin. No ja mam z tym dużo mniejszy problem. Nawet czasami widzę plus, bo jestem niższy, to koledzy mogą mi coś podać.
3: Myślę, że naturalnie duży. Daje to dodatkowe możliwości w kontekście pomagania innym. Zawsze można coś podać. Myślę, że to robi wrażenie. Mam przywilej tego, że automatycznie otrzymuję pewien respekt, nie prezentując żadnych innych dodatkowych cnót. Wysoka kobieta również robi wrażenie. Często czuwam przyjemność, jak ktoś mnie prosi o to, żebym coś mu dała z wysokiej półki. I nieraz, kiedy wchodzę do pokoju, czuję, że czerpię korzyści z tego, że mogę mieć pewność siebie, bo patrzę z góry na ludzi.
4: Naturalnie mniejszy. Masz lepszą genetykę według mnie. Będziesz miał łatwo na siłowni, będziesz miał szybszy metabolizm i wszystko.
5: Tam nie jestem za wysoki, jest mi z tym bardzo dobrze. Na przykład wielu wysokich znajomych zahacza głową o dach auta, więc myślę, że bycie mniejszym ma swoje zalety. Myślę, że jest łatwo znaleźć rzeczy w sklepach. Zawsze są rozmiary. Właśnie tak się złożyło, że mam bardzo dużo wysokich znajomych, więc problemy wysokich ludzi są mi znane, mimo że ich nie podzielam. Czasem właśnie są problemy z ubraniami czy z butami.
6: Jakbym chciał być dobrym koszykarzem, no to na pewno chciałbym być wysoki albo siatkarzem, a jak mi na tym nie zależy, tylko chciałbym być kimś innym, no to mógłbym być też niski. Nie ma to chyba znaczenia, no to kształtuje naturę. Ale myślę, że tak optymalnie to jest taka wzrost optymalny taki, żeby zachować zdrowie. To jest mniej więcej jakieś 85, 86, coś koło tego. Tak myślę. No ale to wie pan, no jak ktoś jest niski i geniuszem, no to co, źle jest?
0: No właśnie, nie jest źle. Duży czy mały? Kto ma w życiu lepiej? 226452100. Halo, halo, cześć Karolino.
7: Halo, halo, właśnie się uśmiałam z ostatniej wypowiedzi, bo chyba najlepiej podsumowała te wszystkie inne jakieś tam wytyczne, czy lepiej, czy gorzej. Jakbym chciał robić to, to byłbym taki, a jakbym chciał robić coś innego, to byłbym taki, więc świetnie. Jak to się mówi mądrego, to dobrze posłuchać. I rzeczywiście tak jest. Ja, że tak powiem, nie w swoim imieniu, tylko w imieniu męża, który jest wysoki, ma 2 metry. I raczej więcej minusów niż plusów. Wspomniane długości rękawów, długości spodni, jeszcze długi i chudy, najgorszy zestaw, jaki chyba może istnieć, samochód, zawsze też jakiś musi być konkretny, sprawdzony, żeby było miejsce na głowę, bo ciężko jechać ze schyloną głową, wejścia do mieszkań, no już broń Boże czapkę z daszkiem założyć na głowę, bo to zawsze jest znak, że będzie zderzenie.
0: Ty wiesz, ilu facetów marzy o tym, żeby mieć 2 metry? Ja kiedyś marzyłem, żeby mieć 2,5, a mam 1,82 m. Czy mam czego żałować, czy nie?
7: Znaczy moja córka do pewnego momentu też mówiła, że chce być taka dwa razy taka jak tatuś.
0: Czyli 4 metry.
7: No do 2 metrów nie dobiła. Metrów nie dobiła, ale i tak jest wysoką, szczupłą dziewczynką i mówi, Boże, jak ja mogłam kiedyś tak myśleć. Także
0: słuchaj, ale zakładam, no, że jednak są też takie momenty, kiedy ten wzrost się przydaje.
7: W sięganiu zwyż, oczywiście, że tak, jak ktoś jest wysoko, nie wiem, coś trzeba wytrzeć. No, no pewnie tak, ale dużo częściej jedziemy samochodem, chodzimy w spodniach, musimy szukać koszul, które będą nie przed kostkę, tylko za kostkę. No, łóżko, w hotelu łóżko, broń, Panie Boże, jak ma jeszcze takie ramki z przodu i z tyłu, jak te więzienne łóżka, żeby z nich nie wypaść. No, jest mnóstwo rzeczy, na które człowiek zwraca uwagę i patrzy na codzienność z innej strony.
0: No właśnie, bo to jest trochę tak, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i czasem tak, komuś czegoś zazdrościmy, ale do końca nie wiemy, z czym to się je.
7: Więc pewnie złoty środek, wysoki, ale do momentu, w którym jest wszystko dostępne.

0: To tak.
1: Czyli rozumiem, jak wy wybieracie samochód dla rodziny, to pierwsza najważniejsza rzecz nie to, że szybki, nie że kolor, nie że na 8 osób, tylko żeby był wysoki.

0: go.
1: Tak, dziękuję.
0: Pozdrawiam. Duży czy mały? Kto ma w życiu lepiej? To pytanie do Was. 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.
0: 226452100. Kto ma lepiej? Duży czy mały?
3: To jest nowość czwórki.

0: Duży czy mały? Kto ma w życiu lepiej? To pytanie do Was. 226452100, a może bardziej wysoki czy niski? Kto ma w życiu lepiej? Dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru i dlatego właśnie o to Was pytam. Duża, bo niewysoka jest też nasza oferta podcastowa, a wśród tej oferty między innymi podcast Weroniki Puszkar.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: I teraz mógłbym wymieniać długo. Pad thai z kurczakiem, jajka na parze, czy wreszcie dodawany do wszystkiego makaron instant. Jedzenie to jest bardzo ważny element życia Koreańczyków. Jedzą wspólnie, często na spotkaniach integracyjnych ze współpracownikami i szefem, ale i w domu z rodziną. Właśnie o tym w podcaście Weroniki opowiada Wioleta Błazucka. A jeśli chodzi o sam podcast, to myślę, że warto go znać.
2: Dla Koreańczyków w ogóle posiłki są bardzo ważne, że nie mieści im się w głowie, że można ominąć jakiś posiłek, że no, ja byłam za bardzo zajęta, nie zjadłam. Nie ma takiego czegoś. Choćbym miała skończyć pracę o tej 24, to i tak pójdę coś zjeść. I wtedy są restauracje, można sobie zjeść jakąś zupę na ciepło 20 do 3 na przykład, bez problemu.
0: Wioleta Błazucka to jest autorka książki Pierogi z kimchi, moje ulubione azjatyckie przepisy. I to jest fragment kolejnego odcinka podcastu Świat z kanapy, którego premiera już za nami. A wszystkie dotychczasowe, między innymi o tym, jak przedstawia się mieszkańców Strefy Gazy w izraelskich szkołach, czy o tym, jak Kubańczycy radzą sobie z przerwami w dostawie prądu, znajdziecie między innymi na podcasty.polskieradio.pl.
1: Ten numer warto znać. 226452100.

0: To brytyjski kwartet DJ-ski Rudimental w czwórce Come Over, tak nazywa się ten kawałek. No zbliża się wielkimi krokami nasza muzyczna zagadka, bo zwykle przed 17 mieszamy w garze z napisem playlista czwórki i serwujemy wam takie kawałki, które każdy zna, ale nie każdy się przyzna.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: No i to wiąże się też z pewną zagadką, dlatego że przygotowałem dla was dwie podpowiedzi odnoszące się do pewnej artystki. Uwaga, uwaga, pierwsza podpowiedź. W początkach kariery miała zaszczyt grać kilka koncertów jako support przed samym Bobem Dylanem. To jest pierwsza podpowiedź. No i ta druga jest jedną z najbardziej znanych Kaś na polskiej scenie. Co wy na to? To jeszcze raz, w początkach kariery miała zaszczyt grać kilka koncertów jako support przed Bobem Dylanem i jest jedną z najbardziej znanych Kaś na polskiej scenie. W wasze ręce oddaję dzisiaj butelkę.

0: tylko od czwórki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
2: O jaką artystkę chodzi? Jest jedną z najbardziej znanych Kaś na polskiej scenie i grała przed Bobem Dylanem. Złapcie za telefon i dajcie znać. 226452100. Grała też w filmie. To trzecia podpowiedź ode mnie.

0: To The Wave od Jungle. W naszej dżungli wielu podpowiedzi próbuje odnaleźć się Łukasz. Halo, halo, cześć Łukaszu.
1: No, powitać.
0: Pytamy was dziś o to i ciebie, również o jaką artystkę chodzi. Dwie podpowiedzi się pojawiły. W początkach kariery miała zaszczyt zagrać kilka koncertów jako support przed samym Bobem Dylanem i druga jest jedną z najbardziej znanych Kaś na polskiej scenie. O jaką Kaśkę chodzi?
1: Powiem, że to Wysławia, czyli ciocia po nazwisku Kowalska.
0: To jest oczywiście Kasia Kowalska, znakomita odpowiedź. Jednak człowiek, który na muzyce się zna, to jest Łukasz. Która podpowiedź była dla ciebie ważniejsza?
1: To dzwoniąc tu do ciebie, to tutaj na poczekalni pytała dziewczyna, czy znamy, tak naprawdę strzeliłem Nosowska, ale czułem, że to nie będzie to, więc tak naprawdę to był czysty strzał.
0: Czyli to był jednak czysty strzał. Dwie podpowiedzi się tak pojawiły, tak. Jeszcze dorzuciłem na koniec, że ona zagrała też w filmie i faktycznie był taki film Nocne Graffiti z Markiem Kondratem, bardzo dobry swoją drogą, więc tam Kasia Kowalska
1: debiutowała. Strzelałem Nosowska, jeśli jak aktorka, jeszcze bym mówił, bo ona zagrała chyba
0: Łukaszu, to jeszcze jedno pytanie. Jesteś team Kasia Nosowska czy team Kasia Kowalska?
1: Ani jedna, ani druga, ale będę bliżej tej Kasi Kowalskiej.
0: No bo to Kasia Kowalska zagwarantowała ci butelkę od czwórki.
1: Tak jest, dzięki serdecznie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: No, miłego dnia, pozdrawiam.
2: Muzyczne Guilty Pleasure. U nas możesz się przyznać.
0: No można się przyznać. Słuchajcie, czasem tak jest, że my mamy na swojej playliście kawałki

0: które lubimy. Gdzieś w ukryciu możemy sobie ich posłuchać, natomiast tak na forum jakoś specjalnie się tym nie chwalimy. I my postanowiliśmy odkryć karty i przed godziną 17 w czwórce w porobocie zwykle to robimy i sięgamy po takie właśnie numery. No bo kto kiedyś nie słyszał tej piosenki od Kasi Kowalskiej? Moim zdaniem niezwykle optymistyczna. Posłuchajcie.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: No na te nocne eskapady to jednak warto się ubrać. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: To co najważniejsze to temperatura. Ta minimalna w nocy wyniesie od 10 do 14 stopni. Chłodniej będzie tylko w Kotlinach Karpackich, tam około 9. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. No i warto też pamiętać o tym, że może nocą popadać, więc jeśli będziecie wychodzić, to weźcie ze sobą coś od deszczu. Uważajcie też na mgły, bo one będą ograniczać widzialność do około 300 metrów.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Po reklamie.

0: To Lola Young, no faktycznie Young, 25-latka z Wielkiej Brytanii, nie wie jeszcze, co to jest ból pleców po 30.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Ale podejrzewam, że wie, co to znaczy duże pieniądze, ale uwierzcie mi, zobaczycie, my kiedyś wszyscy będziemy bogaci, tylko wcześniej musimy zrobić coś, żeby te kasy pomnożyć. Zachęcam was dzisiaj do wspólnej zabawy w drugiej godzinie naszego spotkania. Wyobraźcie sobie sytuację, w której dostajecie 1 000 000 złotych. I teraz, co robicie z tą kasą, w co ją inwestujecie?
2: Częściowo w nieruchomości, częściowo w informatykę, połączenie informatyki i biologii, w innowacje technologiczne. I w nieruchomości za granicą, nie w Polsce, poza Unią Europejską. Bo jest bezpieczniej, podatkowo i strategicznie, bo Unia Europejska jest zagrożona konfliktem, więc lepiej w jakąś Macedonię Północną, jakieś Chiny, tam jest stabilnie. A najlepiej Wietnam, bo z dala od konfliktu pacyficznego, więc... No to jest przyszłościowa akurat, więc połączenie sztucznej inteligencji z informatyką i biologią pozwala przyspieszyć innowacje w farmacji, między innymi też w epigenetyce, medycynie, więc to jest przyszłościowe i można na tym dużo zarobić.
3: Inwestycje względem takim, że mógłbym zainwestować w jakieś kursy, takie rzeczy, żeby doinformować się na temat różnych rzeczy, a reszta inwestycje długoterminowe. Ale może jakieś kursy nawet dobrego inwestowania, dobrego zarządzania pieniędzmi.
0: To co wchodzicie w to? 226452100. Dostajecie 1 000 000 złotych. Co robicie z tą kasą? W co ją inwestujecie?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Czekamy na wasze telefony, a czekamy słuchając Huberta i Zielonej Nocy.

0: Chemical Brothers do potupania nóżką, byle nie na pedale gazu. 226452100. Pytanie do was. W co zainwestowalibyście 1 000 000 złotych? Dostajecie 1 000 000 i co z tą kasą robicie? Czekam na telefony. 226452100.
1: Wrzuć na luz. Jesteś po robocie.
0: Właściwie to czekamy, bo razem z nami gość.

0: Adrianna Klimczak z fundacji IT Girls. Dzień dobry, cześć Adrianno.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Janna Radomska z firmy Symfonia, która zajmuje się oprogramowaniem dla biznesu, a także wolontariuszka fundacji Symfonii. Dzień dobry, cześć Anio.
2: Cześć, dzień dobry.
0: No to zabawmy się w tę grę. Dostajecie 1 000 000 zł, w co inwestujecie?
1: Ada. Anio, dobra, to ja mogę pierwsza. No tutaj 1 000 000, tak?
0: Mhm.
1: Giełda.
0: Giełda?
1: Tak, giełda. Obligacje różne, ale nie będę zdradzać jakie, bo nie chcę tutaj potem, żeby były telefony, że ktoś zainwestował i wiecie, wąty, nie wąty, ale giełda, no.
0: A ty ogarniasz te sprawy giełdowe?
1: Całkiem. Ostatnio się wkręciłam coraz bardziej.
0: A to z YouTube'a, czy
1: nie? Nie. Uczyli mnie znajomi, którzy jakby od lat w tym siedzą i w świecie finansów ogólnie siedzą, więc jakby z dobrej ręki mam informację, że tak powiem, jak to robić w ogóle, bo wcześniej sama nie wiedziałam.
0: To muszę zostać twoim znajomym w takim razie, żeby się tego dowiedzieć. Aniu.
2: A ja bym chyba wsparła jakiś startup polski, który... ma dobry pomysł, tylko nie ma inwestora. Ja bym była takim.
0: Czyli złapałabyś młodych ludzi, albo nie młodych, trochę starszych, którzy chcieliby stworzyć coś od zera.
1: Anioł biznesu.
2: Tak, no.
1: Słuchaj, jak będziesz miała ten 1 000 000, to się zgłoś. Mam sporo znajomych robiących różne startupy, więc...
0: A nie bałabyś się, że to jest ryzykowne?
2: No ale to, wiesz, gratisowy 1 000 000, to... Czego się bać?
0: Ale wiesz, ten 1 000 000 możesz spokojnie przeznaczyć na, nie wiem, naukę języków, na podróże, bo możesz na to ładnie uargumentować, że to
1: nie
0: jest
1: inwestycja. Nie, no mówimy o inwestycjach.
0: No to jest inwestycja w siebie.
1: Bardzo ładnie.
2: Ja wierzę, że będę mieć dobrego nosa i ten startup mi przyniesie ogromny zwrot z inwestycji.
0: Czyli Ania mówi startup, młodzi ludzie, którzy mają pomysł, Adriana mówi, że jednak giełda. To jest coś, gdzie można zdobyć jakieś pieniądze.
1: Ale można je też stracić.
0: Na pewno. Płeć ma znaczenie, jeśli chodzi o pierwszy krok w biznesie, waszym zdaniem?
1: Zależy, o co pytasz. W jakim kontekście? Myślę, że no niestety chciałabym żyć w świecie, w którym by nie miało znaczenia, ale ma, bo jak sobie spojrzymy na statystyki, no to jakby bardzo mało finansowania w ogóle na przykład od VC idzie do startupów zakładanych przez kobiety, a zaczynając w ogóle od tego, że bardzo mało jest startupów zakładanych przez kobiety.
0: Kobiety nie wierzą w siebie? To się z tym wiąże, czy nie?
1: Tak, absolutnie. Ja myślę, że jakby, że to jest nasza największa gdzieś bolączka i bardzo... clue jakby tego problemu po prostu. Brakuje nam wiary w siebie, brakuje nam po prostu odwagi, ale przede wszystkim tej wiary w to, że sobie poradzimy i próbowania. Często się boimy próbować, a no sorry, ale i biznes, i nauka, w ogóle jakby no życie. Życie to jest próbowanie, tak? Więc jakby jak się tego boimy, no to nie doświadczamy. No i ciężko nam gdzieś zajść dalej.
0: Ania, powiedz, że nie jest tak źle.
2: Nie jest tak źle.
0: Kobiecym biznesem.
2: Dlatego działamy razem tutaj z fundacją, żeby, bo zauważyliśmy, że jest trochę niedobór kobiet w branży technologicznej i w ogóle w biznesach, w startupach i staramy się im pomagać, ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że na przykład w mojej firmie jest w zespole zarządzającym 50-50, jeśli chodzi o płeć, jest nawet lekka nadreprezentacja kobiet, a jesteśmy firmą, wiesz, stricte robiącą oprogramowanie. Więc...
0: Czyli parytet zachowany. Słuchajcie, to jest moment, w którym możecie sięgnąć po słuchawki, dlatego że zadzwonił do nas znany biznesmen Mariusz. Halo, halo, cześć Mariuszu.
3: A witam serdecznie.
0: Jak ci się podoba taka afiliacja, znany biznesmen?
3: No nie przesadzajmy, ale dziękuję. Może kiedyś w przyszłości to się sprawdzi, jeżeli dobrze zainwestuję, prawda, ten 1 000 000 zł.
0: No właśnie, daję ci 1 000 000 zł, powiedzmy, umówmy się. I teraz co robisz z tymi pieniędzmi? Możesz opowiadać.
3: Zainwestowałbym w giełdę, definitywnie. Zainwestowałbym w giełdę i nawet na oku mam kilka takich akcji, które długoterminowo pewnie by przyniosły jakiś zysk, ale... Z mojego doświadczenia, że giełda jest naprawdę dynamiczna, jest. Czasami mamy te bąbelki, które firmy, no nie powodzi im się, albo zostaną wykupowane, także jest tam dużo ryzyka, ale jest to zawsze jakaś strategia, prawda, żeby lokować te pieniądze.
0: Powiem wam, że myślałem, że jak zadam to pytanie naszym gościom, ale też tobie Mariuszu, to od razu padnie odpowiedź nieruchomości. A tu cisza. Nic
3: no,
0: nieruchomości.
3: Giełda. Dla mnie giełda.
0: No dobrze, w takim razie to inwestuj ten 1 000 000, który na razie jest wyimaginowany, ale być może będzie kiedyś twój. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
3: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: 226452100. Dostajecie 1 000 000 zł. W co te pieniądze inwestujecie? Czekam na telefony 226452100. Razem z nami Adrianna Klimczak z Fundacji IT Girls i Anna Radomska z firmy Symfonia, która zajmuje się oprogramowaniem.

0: oprogramowaniem dla biznesu.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Ja zakładam, że są i tacy, którzy powiedzieliby, ja inwestuję w siebie i jadę do Los Angeles na przykład. Two Nights in LA. Posłuchajcie sami. Gramy specjalnie dla was. 23 minuty po godzinie 17.

0: too tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Two Nights in LA w czwórce, 26 minut po godzinie 17. Dziś zamieniamy się w biznesmenów i bizneswoman. Pytamy was o to, w co zainwestowalibyście 1 000 000 złotych. 226452100 to jest nasz numer telefonu, a razem z nami Sylwester. Halo, halo, cześć Sylwku.
2: Dzień dobry.
1: Dobrze cię słyszeć. Słychać cię dobrze. Mówisz jak prawdziwy milioner.
2: Dobra, to ja mówię, w co ja bym zainwestował 1 000 000 złotych, jak ja bym miał 1 000 000 złotych.
1: Dawaj.
2: Kupiłbym 2 kilo złota, ponieważ kilo złota kosztuje 500 000 złotych, czyli 2 kilo złota bym kupił i zająłbym się wyrobem złotych pierścionków, serduszek, łańcuszków i tym podobne. Grawernictwem bym się zajął. Kiedyś oglądałem taki program, że facecik skończył studia prawnicze, ale zajął się wyrobem pierścionków i lepiej na tym wyszedł. Złotych pierścionków.
1: No i słuchaj, myślę, że z wdzięczności nie jedna para by cię na swoje wesele zaprosiła przy okazji.
2: No, ale ja to złoto bym sobie zachował. A po drugie, chcę powiedzieć, że jak jest WIG20 w Warszawie, giełda i akcje, to nie jest wcale tak łatwo, ponieważ jak się tam zapisuje, wchodzi na tę giełdę, to trzeba przedstawić swój dowód osobisty, gdzie się pracuje, wszystkie swoje zarobki, wszystkie swoje dane, ile się zarabia, skąd pochodzą pieniądze i na co później przeznaczane są pieniądze i tak dalej.
1: No powiem ci, że jak ktoś zaczyna mówić o WIG20, to zastanawiam się, czy mnie zaczyna obrażać, ale wierzę, że nie. Trzymaj się. Bardzo fajny pomysł z tym złotem. 2 kilo złota i potem robienie serduszek. Złotych oczywiście,
2: no,
1: siłą rzeczy.
2: No nie tylko serduszek i pierścionków i łańcuszków, ale ja wiem, co to jest WIG20 i wiem, że tam trzeba przedstawić wszystkie swoje legalne zarobki.
1: To już zapisałem. Sylwku, to ja ci tylko tak doradzę, jeśli mogę, jakbyś teraz miał ten milion w najbliższym czasie, to zacznij to robić już teraz, bo się zbliżają potem święta i wtedy można handlować tym, co się...
2: No, ale tego miliona nie mam, ani złota nie mam.
1: No, dlatego ja trzymam kciuki, żeby się pojawił. Gdybym miał, to bym

0: dał. Wszystkiego dobrego, no. Trzymaj się. A razem z nami Adam. Halo, halo, cześć Adamie.
1: A ja nie chcę cię rozczarować i powiem, że zainwestowałbym w siebie,
0: no,
1: ale ze względu na to, że już jestem dojrzały, to zainwestowałbym w swoich synów. Wydałbym milion na ich edukację na najlepszej uczelni, jaką można byłoby się dostać. Myślałam o Harvardzie i jestem bliski realizacji tego celu z młodszym synem, który wybiera się do LA na olimpiadę. Chcę skakać o tyczce, całkiem dobrze mu idzie. I taki milion zainwestowałbym w jego edukację, w jego starszego brata. I żeby mu się dobrze skakało i żeby był zadowolony z życia. Te dobra materialne nie są warte inwestowania. Życie jest jedno. Po 125 latach nikt o nas nie będzie pamiętał. Także to, co przeżyjemy ze swojego życia, to jest nasze. I nie ma co sobie skarbić materialnych rzeczy. Trzeba sobie skarbić takie rzeczy, które no, dają nam radość na co dzień.
0: To ładne. To ja życzę twojemu synowi, żeby był jak Ormond Duplantis, który jest chyba rekordzistą olimpijskim, rekordzistą świata, jeśli chodzi o skok o tyczce. Fantastyczna postać. Swoją drogą, czy chciałbyś mnie adoptować? Bo takie masz podejście do tych inwestycji w swoje dzieci, że chętnie bym się poddał temu procesowi.
1: Chętnie zmieścisz się do rodziny.
0: Bardzo się cieszę. Jesteśmy umówieni. Numer znam. Tato, trzymaj się. Wszystkiego dobrego, Adamie.
1: Dzięki również, wszystkiego dobrego.
0: A razem z nami Sławomir. Halo, halo, cześć Sławomirze.
2: Dzień dobry. No, mnie się bardzo podobały te wypowiedzi na samym początku, dwie ankietowe, gdzie chłopcy wskazali edukację i dywersyfikację, czyli po prostu oni nie chcą się zamykać w jakichś lokalnych rynkach, tylko inwestować bardzo szeroko. No ja od siebie chciałbym przede wszystkim zadbać o swoją emeryturę, czyli podjąć po prostu, właściwie kontynuować oszczędzanie w ramach tych kont emerytalnych typu IKE i IKSE. I myślę, że no, na pewno też chciałbym wydać coś jednak z tego miliona złotych na siebie jako inwestycja. Czy to podróże, czy to odnowienie, powiedzmy, komputera, na pewno jakieś pieniądze bym na to wydał.
0: Czyli dywersyfikacja, różne miejsca, w które można zainwestować. Bardzo ci dziękuję za ten pomysł, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego. W co zainwestowalibyście milion złotych, to jest pytanie do was. 226452100. Razem z nami Adrianna Klimczak z fundacji IT Girls i Anna Radomska z firmy Symfonia, która zajmuje się oprogramowaniem dla biznesu. Co wy na to, jeśli chodzi o propozycje naszych słuchaczy? Widziałem uśmiechy na twarzach.
3: Ja się uśmiechnęłam, bo IKE i IKSE mają swoje limity. To nie wiem, jak ile lat chciałby słuchacz odkładać ten milion w ramach tych kont. Ale no, generalnie dywersyfikacja jest
0: dobrym pomysłem.
3: Dobrym pomysłem, tak. Mm-hmm. No, na
0: Ado?
3: Pewno.
4: Jak najbardziej. Zgadzam się tutaj w pełni z Anią i z naszymi dzwoniącymi panami i bardzo mi się podobała też inwestycja w edukację synów. Gdybym miała dzieci, to myślę, że to jest naprawdę dobra inwestycja.
0: Też faktycznie. Byś poszła w tym kierunku. Jeśli chodzi o inwestycje w siebie, bo też taki wątek się tutaj pojawił, i kobiety na przykład w branży technologicznej, to jest dobry pomysł, żeby ten milion przeznaczyć na edukację właśnie jeśli chodzi o IT? Jak to widzicie dzisiaj, w 2026, kiedy szaleje sztuczna inteligencja, kiedy nas straszą tym, że wszystko nam pozabiera.
3: Sztuczna inteligencja to jest, tak myślę, narzędzie takie jak każde inne i ono może nam dużo ułatwić, pomóc, otworzyć dużo ścieżek, ale jak nie będziemy wiedzieć, jak z niego korzystać, to nam może nawet trochę popsuć, więc na pewno trochę powinniśmy zainwestować w edukację, ale wiedzieć, gdzie postawić kropkę i zacząć samemu kreatywnie działać i myśleć. I myślę, że trochę to nam przyświeca w naszych tutaj wspólnych
0: działaniach
3: i projektach. Wszystkich.
0: A jakie to są dokładnie inicjatywy, o tym porozmawiamy za kilka minut. Adrianna Klimczak, Anna Radomska razem z nami. Pytanie, w co zainwestowaliście milion złotych? Dzisiaj możemy pofantazjować, dzisiaj możemy się pobawić. Wyobraźcie sobie, macie taką bańkę, macie milion złotych. Co z nim robicie? 226452100.
5: Po robocie.
0: Ja pytam, w co zainwestowalibyście milion złotych, a Dawid Tyszkowski pyta, gdzie jesteś?

0: którzy robią jakieś...
1: Dawid Tyszkowski pytał, gdzie jesteś. Są i one rozgadane. Adrianna Klimczak z Fundacji IT Girls i Anna Radomska z firmy Symfonia, która zajmuje się oprogramowaniem dla biznesu. Pytamy was dziś o to, w co zainwestowalibyście 1 000 000 złotych. Jestem bardzo ciekawy tych propozycji.
2: Mieszkanie, bo nie mam. Mokotów albo Saska Kępa, bo uważam, że są bardzo przyjemne do mieszkania, zielone i całkiem dobrze skomunikowane.
3: Nieruchomości. Samy najbezpieczny rynek. No bo zawsze mieszkanie, jak będziesz miał, to możesz dać albo pod wynajem, albo sprzedać. Jakby takie pieniądze może być jak w zaległości, takie jakie pracuje dla ciebie.
4: 1 000 000 złotych? Farmę pewnie. Bo jedyne, które w miarę się utrzyma i mamy jakieś patenty na to w Polsce, więc byłoby całkiem przyjemnie. Farmakologia i biotech? Tak. Sądzę, że jeżeli zaczniemy lepiej używać patentów i wiedzy intelektualnej, jaką mamy, wartości intelektualnej, jaką mamy tutaj już w kraju, to będzie super. Tylko no, trzeba do tego dojść i znaleźć troszeczkę, ściągnąć trochę operatorów, którzy pracowali w startupach za granicą, no i żeby oni po prostu zaczęli także prowadzić te firmy do przodu. Mamy pełno intelektualistów, mamy pełno naukowców, świetnej wiedzy, ale mamy problem z tą taką, może nie zaradczością, ale takim zarządzaniem i tworzeniem tych startupów od początku.
5: 1 000 000 złotych. Wydaje mi się, że najlepiej było jej po prostu zainwestować w jakąś długotrwałą obligację, bo to w jakiś, może w jakieś instrumenty finansowe. Tak mi się wydaje na razie. Chyba, że ewentualnie działka. Najlepiej jakieś działki w takich miejscowościach rozwijających się, tak na przykład, jeżeli mówimy o okolicach Warszawy, o tym tak zwanym uważanym. Tak mi się wydaje, że to by było najlepsze w takiej sytuacji.
1: 226452100. W co zainwestowalibyście 1 000 000 złotych? Czekamy na telefony. Halo, halo, cześć Michale.
6: Witam serdecznie, dołączam się do dyskusji.
1: Witaj, drogi milionerze.
6: No, zobaczymy.
1: Nie no, ja trzymam kciuki, że jednak ten milion będzie kiedyś twój, tylko pytanie, czy ty masz pomysł, co z nim możesz zrobić potem?
6: Pomnażać, jeszcze raz. Nie ma granicy.
1: No ja wiem, że nie ma granicy, tylko jak to zrobić? To pytanie jak jest chyba jednym z najbardziej podstawowych, jak już się ktoś do tego miliona dochrapie.
6: Wiem, znaczy mój pomysł, myślałem, że coś wymyślę nowego, ale słyszałem w ankiecie, że już było. Chociaż ten milion to trochę mało, bo mi się przydało 10 milionów. I wtedy bym dywersyfikację zrobił 50% startup, tak jak było w ankiecie, i 50% obligacje Skarbu Państwa długoterminowe.
1: Czyli też pewna dywersyfikacja, tylko że dwa źródła, które mają ci ten dochód zapewnić.
6: Tak, jedno pewne, no wiadomo, że będzie zysk, ale może trochę mniejsze, a drugie niepewne i zainwestowałby w startup z nowych technologii sztucznej inteligencji.
1: O, no to konkret.

0: powiedziałbym, że mainstreamowo, chociaż wiem, że niektórzy obawiają się, żeby wejść na ten rynek, a chyba nie ma też do końca czego. Michale, dzięki wielkie i szerokości, bo wiem, że w trasie. Trzymaj się, 226452100, w co zainwestowalibyście milion złotych?
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Adrianna Klimczak, Fundacja IT Girls, Anna Radomska, firma Symfonia, zajmująca się oprogramowaniem dla biznesu. Panie razem z nami, które współpracują bardzo ściśle, jeśli chodzi o pomoc kobietom dzisiaj w nowych technologiach. Dużo do zrobienia jest jeszcze?
2: Myślę, że tak, że dużo jest do zrobienia i zawsze to będzie takie pole, w którym można zdziałać więcej, ale no trzeba gdzieś zacząć, więc właśnie jakby zaczęłyśmy to już nasza czwarta wspólna współpraca i ta właśnie edycja skupiła się na biznesie, stąd jakby tutaj ten temat i wspierałyśmy faktycznie 11 kobiet, które gdzieś już albo założyły jakieś biznesy i były we wczesnym stadium, albo miały pomysł, więc bardzo różnorodne tutaj grono nam się zebrało i faktycznie pokazywałyśmy im to, co trochę rozmawialiśmy na początku, czyli że dodawałyśmy im takiego wiatru w skrzydła i pokazywałyśmy, że sobie poradzą i pokazywałyśmy, jak mogą to zrobić.
0: Bo ja rozumiem, z jednej strony to jest pomoc tym 11 kobietom, a z drugiej te 11 historii to jest też dowód na to, że warto iść w IT i że mogą robić to kobiety. Tak dwutorowo trochę.
3: Nie wszystkie pomysły na biznesy były stricte związane z technologią, ale nie da się uciec od technologii w prowadzeniu biznesu, umówmy się. Nawet jeżeli robisz na przykład tiramisu, jak jedna z naszych dziewczyn, masz na przykład media społecznościowe, gdzie się reklamujesz, więc to też jest w jakiś sposób technologia. Tam trzeba zrobić content, nakręcić wideo, pewnie masz też swoją stronę www. To nawet jeżeli nie potrzebujesz technologii do produkcji tego, co chcesz sprzedać, to ta technologia gdzieś tam jest wokół ciebie i to chciałyśmy dziewczynom pokazać, ośmielić.
0: Czekaj, czy ja dobrze rozumiem, że faktycznie był taki pomysł, żeby bazować na tiramisu?
2: Tak. Tak, jedna dziewczyna właśnie Zuza w tej edycji programu dosłownie jakby rozwija swój biznes, w którym robi tiramisu na zamówienie.
0: I ta baza wasza pomocowa jest związana właśnie z tą promocją tego, czym zajmuje się na co dzień?
3: Mieliśmy kilka różnych warsztatów tematycznych. Pomagałyśmy na przykład dziewczynom zrozumieć, jak uporządkować finanse ich biznesów, bo to jest coś, o czym się rzadko mówi, ale na przykład to był super popularny warsztat, czym jest innym działalność jednoosobowa, czym jest spółka ZOO, jakie są plusy, minusy jednej i drugiej, żeby dziewczyny na przykład o tym też myślały, zakładając swoje firmy. Mówiłyśmy o tym, czym jest marka, jak ją budować. Mieliśmy sesję z mentorami, którzy też ośmielali dziewczyny i pokazywali im, że ich problemy to nie są żadne problemy, tylko tak naprawdę wyzwania.
0: Mhm. I kiedy poznałyście te 11 historii, to doszłyście do wniosku, że dzisiaj, żeby zrobić biznes, trzeba znaleźć jakąś niszę rynkową? Czy może można bazować na tym, co już jest i na tym rynku, który istnieje, się jakoś odnaleźć?
2: Ja myślę, że biznes można dojrzeć wszędzie. To trochę zależy od tego, od naszych doświadczeń, od tego, przez co przeszliśmy, gdzie chcemy się rozwijać i gdzie to widzimy, więc faktycznie to może być bardzo jakaś nisza, coś, co zobaczymy, no i to ma ogromny bardzo często potencjał, no bo widzimy potencjalny jakiś brak na rynku, ale no mówię, to może być też zupełnie coś innego i nasza pasja, którą chcemy się po prostu w jakiś sposób dzielić. Ja uważam, że biznes może być dosłownie wszędzie, to zależy tylko od nas jakby w jakim kierunku chcemy go rozwijać.
0: A zdradzicie jeszcze, jakie były inne pomysły na biznes dziewczyn?
3: Kilka dziewczyn miało pomysły na aplikację.
2: Jedna nawet już powstała. Ta jedna dziewczyna miała pomysł na aplikację. Mogę zdradzić? Mogę zdradzić, tak, bo to już było. To nie było jako bardzo innowacyjne, ale się właśnie zastanawiałam, czy to już wypuściła i chyba nawet właśnie wypuściła. Właśnie chce stworzyła już aplikację do zarządzania zdrowiem psychicznym właśnie niszowo bardzo, bo dla weterynarii. Stricte dla weterynarzy, bo odkryła tutaj problem właśnie po rozmowie ze swoją ciocią bodajże, która jest weterynarką. I odkryła, że jakby, że to jest ogromny problem, że bardzo słabe zdrowie psychiczne mają weterynarze. Są ciężki zawód, w którym się zmagają bardzo często z ogromnym hejtem, również na przykład.
0: Są też takie badania, które mówią o tym, że tam jest bardzo wysoki współczynnik samobójstw wśród lekarzy weterynarii.
2: Tak, jak ja posłuchałam, to ja nawet nie miałam pojęcia o tym, jakby jak to wygląda, no bo ja tak myślałam bardziej weterynarz taki, wiecie, miejski.

0: To też chodzi na przykład o weterynarzy gdzieś na wsi.
1: Do krowy się jedzie.
0: Dokładnie, jakby, nie wiem, musi na przykład, właśnie opowiadała mi ta dziewczyna, że musi na przykład iść i wybić stado, bo na przykład jakby je zachorowało i może się rozprzestrzeniać jakaś choroba, jakby, no i to jest jej odpowiedzialnością weterynarza, a jedzie jakby, no i nie wiem, i dosłownie były historie, że jest zamykany w szopie. No więc jakby dostrzegła tutaj taką niszę, gdzie po prostu weterynarze potrzebują pomocy, no i jakby właśnie rozwija portal do tego.
1: To świetny pomysł. Zresztą jest taka dziennikarska zasada, w myśl której tematy leżą na ulicy. Czy można to samo powiedzieć o biznesie? O tym porozmawiamy za kilka minut. Adrianna Klimczak z Fundacji IT Girls i Anna Radomska z firmy Symfonia goszczą dzisiaj w czwórce i w porobocie. A pytanie do was. W co zainwestowalibyście 1 000 000 złotych?
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Warto, 226452100. Ten numer warto znać, bo Eminema to już znacie.

0: To Eminem, Without Me. No, widziałem, że nóżka chodziła, Ada.
1: Chodziła, chodziła.
0: Ania śpiewała tylko refren. 226452100. Jak znaleźć dobrą niszę rynkową i jak zacząć swój biznes? O tym na pewno pogadamy, ale pytanie do was brzmi, co byście zrobili z milionem złotych? Dostajecie taką bańkę i w co inwestujecie? 226452100. Czekam na telefony. Wspomniana Adrianna Klimczak z Fundacji IT Girls i Anna Radomska z firmy Symfonia goszczą dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Słuchajcie, to od czego zacząć swój plan cały biznesowy, gdybyście miały komuś doradzać? Zostawmy ten milion złotych. Pomagacie dziewczynom. To są kobiety, które przychodzą z gotowym pomysłem, czy jak to wygląda?
1: U nas było tak, że większość dziewczyn miała już jakiś tam zalążek pomysłu, ale jeżeli ktoś nie ma, a się zastanawia, to my zawsze mówimy, że bój się, ale rób. Zapisz na karteczce swój pomysł i opowiedz o nim jakiejś osobie, która jest ci życzliwa. I to już jest dobry początek.
0: Czyli od tego się zaczyna i co dalej?
1: Później zastanów się, do kogo chcesz sprzedawać swój produkt, bo to definiuje wszystko. Twoja grupa docelowa powie ci tak naprawdę, jakim językiem się komunikować, jak to ubrać wizualnie, co jest dla nich ważne. Później się zorientuj, czy ktoś już to robi. Konkurencja nie jest zła, bo to znaczy, że jest potrzeba na rynku. Tylko warto wiedzieć, co konkurencja robi dobrze, a co robi źle. I
0: jak
1: się
0: duża jest ta
1: uczyć.
0: Potrzeba jeszcze dodatkowo pewnie też.
2: I to zrobimy inaczej.
0: No i pewnie trzeba też znaleźć sobie jakieś wsparcie, bo kiedy pytałem was o to, co wy byście zrobiły z tym milionem, to Aniu, ty powiedziałaś, że zainwestowałabyś w jakiś startup, w młodych ludzi, którzy mają jakiś pomysł. Dużo jest takich miejsc, gdzie można znaleźć to wsparcie dzisiaj?
1: Myślę, że coraz więcej. I to nie muszą być takie super formalne organizacje. Jest mnóstwo grup, są fundacje. Myślę, że wystarczy się rozejrzeć i popytać znajomych, bo my często dusimy w sobie takie swoje marzenia i niezrealizowane plany, a jak zaczynamy o tym mówić, to się nagle okazuje, że są ludzie, którzy kogoś znają, coś wiedzą, coś już kiedyś robili, tylko trzeba zacząć o tym mówić głośno. Napisać w mediach społecznościowych, powiedzieć koleżance, powiedzieć sąsiadce, pani w kolejce do warzywniaka. Może się okazać, że na przykład wszyscy potrzebują tiramisu. Nie ma gdzie kupić.
2: Wszyscy potrzebują tiramisu. Ja myślę, że to jest kropka po prostu.
0: No nie, ale mam jeszcze jedno pytanie. To już absolutnie na koniec. Powiedzcie, czy waszym zdaniem każdy nadaje się do biznesu?
2: Chciałabym powiedzieć, że tak, ale uważam, że nie. Uważam, że bardzo dużej liczby potrzebnych w biznesie da się nauczyć, bo na przykład, nie wiem, pewność siebie, odwaga, to wszystko są umiejętności i to jest jak mięsień, wbrew temu, co często uważamy, że nie wiem, ktoś ma wrodzoną pewność siebie, powiem wam, że nie, bardzo dużo ludzi, których widzimy i są świetni w tym, co robią, bo po prostu się nauczyli to robić i tą pewność siebie po prostu wyrobili, zyskali, tak samo jest z odwagą, to jest jak mięsień, ale uważam, że są rzeczy, których jakby, nie wiem, na przykład skłonność do ryzyka, wiadomo, że może być mniejsza i większa, ale na przykład przykładowo, mam tutaj przykład z podwórka dosłownie, bo nasza mama prowadzi biznes i fundację i biznes z siostrą i próbowałyśmy bardzo długo zachęcić naszą mamę, żeby... mama jest nauczycielką i stworzyła kurs nauki, ona uczy matematyki i chciałyśmy generalnie ją wsadzić trochę, teraz widzę to z perspektywy czasu. My chcieliśmy ją wsadzić w takie nasze umiejętności, bo my to od razu widzimy w tym biznes. Jakby jak to zrobić, jak to wyskalować, już widziałyśmy po prostu.
0: Jak to spieniężyć.
2: Tak, dokładnie. Jakby widziałyśmy po prostu potencjał tego ogromny, bo jest świetną nauczycielką, ma, wiecie, korepetycje, już nie wyrabia, więc widziałyśmy, jak to skalować. I bardzo długo próbowałyśmy mamę nauczyć, że tak powiem, jakby jak to można zrobić, pomóc jej w tym. I to po prostu nie wyszło i ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to nie wyszło dlatego, że po prostu mama na przykład ma bardzo dużą awersję do ryzyka. I jakby, i to nawet nie chodzi, wiecie, o inwestowanie miliona na giełdzie, tylko to chodzi o takie ryzyko i związane z czasem i z tym, co robimy po prostu swoim życiem, więc jakby po prostu uważam, że są pewne aspekty, których w sobie nie zmienimy i nie każdy nadaje się do biznesu i to jest okej.
0: Okay. Ada powiedziała o tym, że odwaga jest jak mięsień, czyli ja mogę powiedzieć spokojnie, że umięśnione gościnie dzisiaj pojawiły się w studiu czwórki. Adrianna Klimczak z Fundacji IT Girls, Anna Radomska z firmy Symfonia, która zajmuje się oprogramowaniem dla biznesu. Anna jest też wolontariuszką Fundacji Symfonii. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Po robocie zapraszam.

0: Zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba
1: Jamrozek. A jeśli chodzi o to, co będziemy robić po godzinie 18, no to będzie się działo. Skakanka to jest coś takiego, co kojarzy nam się zwykle z dzieciństwem, ale wyobraźcie sobie, że dzisiaj siłownie są pełne ludzi skaczących na skakance i dzisiaj taką profesjonalistkę zaprosimy do naszego studia, która opowie o tym, jaką skakankę kupić, czy każdy może to zrobić i jak zrobić tak, żeby na TikToku potem skakanie do Backstreet Boys wyglądało dobrze.
2: Po pracy zaczyna się życie.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Kasia.
5: Hej, tu Domi.
4: Co robimy w poranki?
5: Przede wszystkim nie śpimy,
4: bo jesteśmy w radiu.
5: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
4: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
5: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
4: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
5: Pojedziemy z wami do pracy.
4: Wyjdziemy na spacer z psem.
5: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
4: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
5: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
4: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
14: Tak jak my, nie gra nikt.
15: Siemano, z tej strony BRK.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: No, niby z jednej strony w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże. Miejscami możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, a nawet możemy spodziewać się mgieł, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. No ale z drugiej strony temperatura to będzie całkiem przyjemna. Ta maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni. Tylko nad morzem, na Podhalu oraz Suwalszczyźnie około 19, więc opalania może nie będzie, ale taki spacer i to bez polara jak najbardziej.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
7: Tak jak

0: Bajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki. Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
1: Czwórka, to słychać.

0: No ja to już jestem zgrzany. Wyszedłem ze studia na moment, a tam Olga Chmiel, która jest trenerką skakanki, przyniosła mi skakankę, bo ona oczekuje, żeby wkroczyć do naszego studia, ale jak wziąłem tę skakankę, to musiałem się oczywiście popisać. Nie było to udane, nie były to udane popisy, no ale co zrobić? Po to są warsztaty, żeby było lepiej.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Bo nie wiem, czy wiecie, ale w trzeciej godzinie po robocie, od poniedziałku do czwartku, po godzinie 18 uczymy się nowych rzeczy. To może być śpiew, to może być rozciąganie, to może być lepienie z gliny. Dzisiaj stawiamy na skakankę. Wszechstronny rozwój, trening angażujący mięśnie nóg, brzucha oraz obręczy barkowej, lepsza kondycja, regularne skoki poprawiają zmysł równowagi, zwinność, ogólną mobilność. To wyczytałem w internecie. Czy to prawda? To okaże się już za kilka minut.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: No ten numer to się przydaje zawsze. Do godziny 19 jesteśmy razem z wami.

0: To Tupac i Lauryn Hill. Ciekawy jestem, czy Lauryn Hill potrafi skakać na skakance. Obstawiam, że tak. 15 minut po godzinie 18.
1: Wrzuć na luz. Jesteś po robocie.
0: A po robocie uczymy się nowych rzeczy. Dziś będzie to skakanie na skakance. Kogo mogliśmy zaprosić do naszego studia? Jedyną wyjątkową Olgę Chmiel, która jest certyfikowaną trenerką skakania na skakance. Znana w sieci jest jako Olga Jumps. Dzień dobry, cześć Olgo.
2: No witam cię Kuba, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Ty wróciłaś do skakanki po latach, czy ty nigdy z niej nie zrezygnowałaś?
2: Wróciłam po latach, zdecydowanie.
0: Czyli to była taka zabawka, zajawka, kiedy było się dzieckiem?
2: Tak, pamiętałam coś.
0: Potem cisza.
2: Potem cisza, długa cisza. Ja zaczęłam skakać w wieku 37 lat.
0: To wytłumacz mi, co się takiego stało, że wróciłaś akurat do skakanki, bo form aktywności dla dorosłego człowieka jest dzisiaj mnóstwo.
2: Tak, to prawda. To, co robię, jest kompletną niszą. Natomiast tą skakankę przyniósł do domu mój syn. Obecnie 12-letni, wtedy 9-letni. I jest w szkole sportowej, pływa. Pewnego dnia przyszedł z tą skakanką do domu i powiedział, że trener kazał im skakać, żeby ćwiczyć wydolność, poprawić jakąś tam formę. No i skakał tak, słuchaj, przez tydzień. No i ja wtedy to jakoś tak zobaczyłam i sobie myślę, kurczę, i przecież ja to robiłam, to jest super. Dlaczego ja nie skaczę dalej?
0: To jest moje dzieciństwo.
2: To jest moje dzieciństwo, dokładnie. I w ogóle ile jest w tym wszystkim takich korzyści. Także tak się to zaczęło, od mojego syna właśnie.
0: Tylko, że wtedy zaczęło się od takiego pewnie podstawowego skakania, jak się dowiedziałem dzisiaj, żabką. To znaczy unosimy dwie nogi i pod spodem leci skakanka.
2: Tak, dokładnie. Ja byłam słoniem w składzie porcelany, słuchaj. Także nie umiałam nic. Dokładnie, każdy chyba na początku zaczyna skakać żabką, a dopiero potem ta lekkość, płynność, słuchajcie, przychodzi z czasem, także każdy z was może się nauczyć skakać, ale to wymaga faktycznie czasu i wielokrotnej ilości powtórzeń.
0: Tak, z ciekawości, twój syn idzie do szkoły,
2: tak.
0: Ktoś go pyta, a czym zajmują się twoi rodzice? On odpowiada, mama jest trenerem skakanki?
2: No coś w tym stylu.
0: No ale to fajne.
2: Wiesz co, no,
0: chyba nie ma ludzi tak wielu, którzy się tym zajmują na takim poziomie profesjonalnym.
2: Wiesz co, no ja 20 lat pracowałam w finansach, więc w korporacji i w zasadzie w tym roku rzuciłam tą pracę i zajmuję się już tym profesjonalnie. Już od 3 lat skaczę, też trenuję ludzi już od 2 lat, ale tak naprawdę postawiłam wszystko na jedną kartę i stwierdziłam, że to jest to, czym ja chcę się zajmować, to jest moja pasja, kocham to i jakby szerzę to, wiesz, wśród ludzi i dzieci też.
0: To jak ktoś pyta, po co skakać na skakance, co odpowiadasz?
2: No po to, żeby być radosnym, ale przede wszystkim też zyskać formę. Słuchajcie, to jest tak prosta nisza sportowa, która nie wymaga nic oprócz kawałka miejsca, skakanki i w zasadzie chęci, bo każdy może skakać i to jest najtańszy sport świata. Także...
0: A my możemy to jakkolwiek porównać, jeśli chodzi na przykład o taki wysiłek fizyczny, kaloryczny też przy okazji do biegania albo do, no nie wiem, gry w piłkę.
2: 10 minut skakania porównywalne jest do 30 minut biegania, także jest to bardzo, bardzo takie wysokie kardio i na

0: Pewno każdy, kto nie miał nigdy do czynienia ze skakanką i zaczyna skakać, czuje to od razu i jest po prostu wydolnościowo na początku bardzo ciężko. Także ta wydolność, którą właśnie trenujemy, to tak trochę jak z bieganiem. Nie każdy biega maraton od razu, tak samo i ze skakaniem. Zaczynamy od powoli, powolnych takich serii podstaw i dopiero później z czasem jakby wydłużamy tę serię, żeby ten organizm się cały czas przyzwyczaił do oddechu, nie?
1: Chociaż to też nie jest żadna nowość o tyle, że tak. Dzisiaj na przykład w klubach fitness albo na siłowni ta skakanka jest obecna.
0: Tak, jest obecna, ale tak w zasadzie wisi na kołku, wiesz?
1: Myślisz?
0: Tak, nie ma takich zajęć. Ja te zajęcia tak jakby otworzyłam z pasji trochę na Śląsku u siebie w Tychach i faktycznie no, cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, dorosłych, mam bardzo dużo chętnych i dorośli bardzo to lubią. No odnaleźli w tym taką, wiesz, nową formę ruchu, która łączy w zasadzie bieganie, trochę crossfit, bo to są też takie połączenie sztuk walki, no i też taniec, który gdzieś tam wśród kobiet jest bardzo popularny.
1: Ale dodatkowo wszystko... jeszcze słuchaj, jak się odpali TikToka dzisiaj, to tam jest mnóstwo wiralowych filmików, na przykład z tak zwanym shuffle dance, to znaczy specjalny taniec, trochę robotyczny, trochę nie, przy użyciu skakanki i muzyki.
0: Tak,
1: tańczysz do Backstreet Boys na przykład i wygląda to super.
0: Tak, super. Można tworzyć właśnie mnóstwo takich choreografii w takt muzyki, rytm, dowolną sobie muzykę wybrać i sobie stworzyć swoją choreografię.
1: I ty tak robisz też?
0: Też tak robię. Mało tego, te choreografie są tam gdzieś dostępne na Instagramie, czy na YouTubie, Facebooku i dzieci i inni potem powtarzają te choreografie, bo są one jakieś wiralowe, fajne, do fajnej muzyki i też chcą się w miarę tego szybko nauczyć. Ja też skaczę freestyle'owo, ale właśnie jak trenuję ludzi, staram się, żeby to było w miarę proste i takie, aby każdy mógł to powtórzyć, bo jednak wiadomo, że wiem, że trenuję ludzi od początku.
1: To w takim razie
0: dzieci.
1: I o freestyle'u i tych początkowych etapach na pewno porozmawiamy, tak. A za kilka minut to w ogóle będziemy wybierać skakankę, bo to jest taki podstawowy element całego procesu. Olga Chmiel, certyfikowana trenerka skakania na skakance, gości dzisiaj w Porobocie w Czwórce.
2: Relaksik.
1: No pewnie, że relaksik, na przykład do muzyki.

0: Trenerką skakania na skakance znana jest w sieci jako Olga Jumps. Olgo, trzeba zacząć od tego, żeby kupić sobie jakąś skakankę. Od czego powinniśmy zacząć?
1: Tak, to jest bardzo...
0: Bo w ogóle w dzieciństwie to wszystkie były takie same.
1: Tak, i to była sznurówka, słuchaj.
0: Najczęściej, tak.
1: Jezu, jak ja wchodzę do szkół, a słuchaj, prowadzę dużo warsztatów, to te dzieci dalej mają te sznurówki z odpustu. Na tym się, słuchajcie, nie da skakać. Także jeżeli ktoś ma sznurek, od razu go wyrzuca dzisiaj. To może być jakaś skakanka PCV już w najgorszym wypadku. Jeżeli ktoś w ogóle nigdy nie skakał, słuchajcie, nigdy nie miał do czynienia ze skakanką, to polecam skakanki koralikowe. Ja też mam swój sklep, więc można je tam nabyć. Natomiast te koraliki właśnie nie skręcają się, dzięki czemu człowiek, który zaczyna, nie frustruje się, bo skakanka się nie plącze, ale też świetnie uczą techniki. Mamy długie rączki, krótkie rączki, ale właśnie startujemy od tych koralików. Dzieci, szczególnie właśnie Kuba, ma taką jedną skakankę miękką.
0: Można w ogóle podglądać to na czwórka.online. Ona jest zielona i jest dość długa. Powiedz mi, czy to jest taka skakanka, która jest idealna do mojego wzrostu, 1,82 m?
1: Ta będzie dobra, ale wszystkie w zasadzie skakanki, które mam, są 3-metrowe. I te skakanki się reguluje do wzrostu. Także każdą skakankę, słuchajcie, musimy wyregulować do wzrostu.
0: Ale czekaj, co to znaczy wyregulować skakankę do wzrostu?
1: Słuchajcie, stajemy na skakance jedną nogą, dwa uchwyty chwytamy w ręce i z uchwytem skakanka powinna sięgać mniej więcej nam do wysokości pachy.
0: Poczekaj, sprawdźmy to, ja to zrobię, dobra? Tylko ty musisz mówić cały czas, bo ja teraz będę stał.
1: Kuba staje, tak, no, bierze skakankę, ja wizualizuję, słuchaj. Tak, stajesz na skakance jedną nogą, dokładnie, uchwyty proste, do góry musisz wyprostować, tak. No i teraz widzę, że Kuba ma dobrze wyregulowaną skakankę, bo uchwyt kończy się na wysokości, jak mu się kończy pacha, więc tak to powinno być. Na początku te ręce idą bardzo szeroko, jak człowiek skacze, to ja mówię też do dzieci, że oni wszyscy jak samoloty, ręce na boki tak skaczą. No i wtedy ta skakanka się skraca i ciężko przeskoczyć, jest skucha, także ręce bardzo blisko ciała. Jest nawet takie ćwiczenie, słuchajcie, że wkładam czasami karty dzieciom pod pachy, żeby nie wypuszczały, czyli trzymają cały czas te ręce przy sobie albo klapki i muszą skakać na skakance.
0: Czyli tu pracują właściwie same nadgarstki, przedramiona?
1: Dokładnie. Nadgarstki z przednim przedramieniem, ale to też nie jest tak, że to jest od razu. To przychodzi z czasem, więc dlatego ja wydłużam te skakanki na początku, żeby faktycznie te ręce czasami idą na boki. To jest zupełnie normalne. Wszystko, słuchajcie, przychodzi z czasem, także na spokojnie.
0: Ja, słuchaj, czasem tak robię, że wieczorem sobie jadę rowerem gdzieś na tereny, gdzie jest bieżnia lekkoatletyczna i tam sobie biorę tę skakankę i zaczynam skakać, nie wiem, 5... czasem 10 minut. Natomiast początki były takie, że nie byłem w stanie przekręcić tej skakanki 3 albo 4 razy, żeby się o nią nie potknąć.
1: Tak. I to pewnie wynika właśnie z tych rąk.
0: To może wynikać z rąk, ale też zauważyłem coś takiego, że jak się skacze na skakance, to jest nagle taka miękkość skoku.
1: Tak, płynność.
0: Płynność, może to będzie lepsze sformułowanie.
1: Ona przychodzi z czasem i na pewno, wiecie, jest dużo kroków. Kuba tu mówi o żabce, ale nawet
0: ja
1: tą żabką...
0: Ja tylko to umiem, dlatego cały czas o żabce.
1: Nawet skacząc żabką czujecie się na początku ciężko, ale tak ta lekkość przychodzi z tą wydolnością też oddechową, bo łatwiej nam to wychodzi, kiedy my kontrolujemy swój oddech, więc im dłuższe są te serie treningowe, na przykład, wiecie, skaczemy, na przykład założymy sobie pierwszy trening 10 minut. Oczywiście 10 minut nikt nie będzie skakał na początku, ale na przykład startujemy 30 sekund skoku zegarkiem w ręku, czy tam 20, a 20 kolejnych sekund idziemy marszem w miejscu. Na przykład, żeby już nie stać, ale cały czas się ruszać i znowu po 20 sekundach znowu skaczemy. I tak próbujemy do 10 minut dobić, z czasem te serie wydłużając, a przerwy skracając.
0: A czy my możemy pogadać o trikach?
1: No, jasne.
0: No bo to jest coś, co tygryski lubią najbardziej. Olga Chmiel, certyfikowana trenerka skakania na skakance, jest gościem Po robocie w czwórce. Olga znana jest w sieci jako Olga Jumps. Skakać można też do muzyki i coś czuję, że do tej skakać będzie się bardzo dobrze.
2: Hobby nie zrobi się samo.
0: To co, Olga's No Breaks? Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Olgo, to jak oceniasz naszą playlistę pod kątem skakania na skakance?
1: No super, no można pofikać, powiem tak.
0: Olga's No Breaks. Chodzi o to, żeby było trochę tak motywacyjnie, jak na przykład się idzie biegać.
1: Tak.
0: Żeby był ten rytm równy, żeby to kardio dopasować do muzyki. Tak.
1: Playlista musi być taka energiczna, nie? Skakanka.
0: A to co jest na twojej playliście, jeśli chodzi o skakankę?
1: No, wszystko takie. Lubię też takie rockowe jakieś tam, wiesz, We Will Rock You, AC/DC to jest w ogóle, wiesz, od razu.
0: Czyli rozumiem zespół Queen, AC/DC jak najbardziej.
1: To są.
0: Ale mam nadzieję,
1: klasyki.
0: Że Olga's No Breaks też dorzucisz.
1: Tak, dołączę. Słuchajcie, dołączę do mojej playlisty na pewno.
0: A ten głos, który słyszycie, należy do Olgi Chmiel, która jest certyfikowaną trenerką skakania na skakance, bo dzisiaj tego się uczymy. Znana jest w sieci jako Olga Jumps. Powiedziałem kilka minut temu, że będziemy rozmawiać o trikach. Ja jeden znam, właściwie ten podstawowy. Unoszę dwie stopy i tyle. To jest tak zwana żabka.
1: Okej.
0: A co dalej?
1: No triki, wiesz, u nas triki nazywa się takie naprawdę już triki, bo jest mnóstwo takich kroków footworkowych. Żabka, running man, właśnie dużo kroków z shuffle dance, ale też są takie triki, wiesz, w których wypuszczamy skakanko na lata w powietrzu, łapiemy ją z powrotem, to jest mix release, tak zwane wypuszczenie mikrofonu. Mhm. Ponownie łapiemy, skaczemy, jest też tak zwana mamba, skakanka wiruje wokół ciała, są też różnego rodzaju obroty 360. Powiem tak, tych trików jest tyle, że nawet ja nie znam wszystkich i nawet wymyślając jakiś trik, mogę go nazwać swoją jakąś wymyśloną nazwą.
0: Ale trochę tak jest, że jak ktoś idzie we freestyle, taki skakankowy, to może się poczuć jak w skateparku?
1: Dokładnie tak samo. Także to jest taka nisza właśnie, że my też wymyślamy, my też tak jak na breakdance się spotykają ludzie na ulicy i wymyślają jakieś swoje rzeczy i triki, to my tak samo czasami mamy takie zloty, gdzie łapiemy sobie od siebie różne rzeczy i miksujemy to ze sobą, nie?
0: A są zawody też, jeśli chodzi o skakanki?
1: Są zawody. Słuchaj, teraz sierpień był taki wyjątkowy, bo w Norwegii mieliśmy Mistrzostwa Świata w skakaniu, także zjechało się bardzo dużo ludzi, którzy kochają to i zresztą są mistrzami świata. Ja też byłam w tym roku na obozie we Włoszech i to był taki międzynarodowy obóz właśnie skakankowy, na którym uczyliśmy się skakać, progresowaliśmy i byli ludzie właśnie z Chin, z Włoch, z Węgier, z Czech i z różnych stron świata. Fajnie było wymieniać się doświadczeniem, no ale też właśnie tam byli mistrzowie świata.
0: A na przykład jest taki jakiś kot w świecie skakanki, ktoś, że patrzysz na niego i myślisz sobie, wow, jak to w ogóle można zrobić?
1: W sensie...
0: Myślę o osobie jakiejś, którą mogę sobie, na YouTubie znaleźć.
1: No
0: potem.
1: Moją mentorką, słuchajcie, jest na pewno moja trenerka Adrienne Banhegi, to jest mistrzyni świata. Jest też Luke Bone, który też właśnie jest, no to są nazwiska, które ktoś jak skacze to zna, ale w sieci, wiecie, jest dużo takich influencerów jak Lauren. Ona jest bardzo popularna, też bardzo promuje skakanie, jest świetna, ma taki świetny footwork, tańczy w skakance. No i oczywiście Diane Cole, taki gość bez klaty, znaczy gość z klatą, który też no, wymiata na tej skakance, także jest dużo, dużo takich, takich osób i też dochodzą nowe osoby, które gdzieś tam zaczynają skakać i tak bardzo to kochają, zakładają też swoje konta i one są potem widoczne.

0: w sieci, są w tym bardzo dobrzy.
1: A kto się decyduje na to, żeby przyjść do ciebie na takie warsztaty skakankowe?
0: No ja z reguły, wiecie, jeżdżę do szkół i sekcji sportowych, natomiast do mnie na zajęcia przychodzą różne osoby. To są osoby też, które różne sporty uprawiają, bo ta skakanka jest dla nich takim uzupełnieniem sportu. One trenują różne sporty, ale na przykład raz w tygodniu przychodzą do mnie na skakankę, aby poprawić swoją wydolność, koordynację, pracę serca i tak dalej. I to są różne mamy, to są nawet osoby, miałam po 60, to są nastolatki, trenują też dzieci od 6 lat, także to jest taki sport wielopokoleniowy, nie ma tutaj wieku. Sześciolatek może być tak samo dobry jak na przykład 40-latek, bo też wymiata, także...
1: A najstarszy człowiek, którego miałaś na zajęciach?
0: 66 lat.
1: I jak?
0: No super. Tak? Też trochę biegał i widać to po prostu po takich osobach, że gdzieś tam ten sport jednak uprawiają, nie?
1: Ale czy skakanka to jest coś takiego, do czego warto wrócić, jeśli ktoś na przykład obraził się na sport na lata? Bo sama wspomniałaś o tym, że ta intensywność kardio jest tu bardzo wysoka.
0: Tak.
1: Że 10 minut skakania to 30 minut biegania.
0: Tak, i to wszystkich przekonuje. Zdecydowanie dlatego właśnie to tak chyba do wszystkich trafia, że to jest szybkie i bardzo efektywne, bo nie ukrywam, że też schudłam 9 kilo. W 2 miesiące jak zaczęłam skakać, więc to była dla mnie mega przemiana i metamorfoza poza ciała. I właśnie tacy ludzie do mnie trafiają, dużo bardzo mam, do których właśnie to przemawia, że chcą szybko schudnąć i zyskać formę. I tak, no tak, takie właśnie ćwiczenie w takich seriach cardio bardzo, bardzo pomaga.
1: Ale będą też tacy, którzy powiedzą, nie, no ja nie przyjdę, bo ja nie przeskoczę ani razu tej skakanki.
0: Są też tacy. Oni się trochę boją do mnie przyjść, ale w końcu przychodzą za namową koleżanki i są zdziwieni, bo my faktycznie godzinnie skaczemy, tylko wiadomo, przeplatamy to fitnessem. Ja też na tych moich zajęciach robię różnego rodzaju zabawy, nawet dla dorosłych, także my oprócz tego, że słuchajcie, skaczemy w takich linach pojedynczo różnego rodzaju ćwiczenia, to jeszcze skaczemy w grupach i w duetach, także jest mnóstwo ćwiczeń na skakance.
1: Ale wtedy rozumiem, macie ten taki długi sznur jak ze statku.
0: Mamy długie sznury, mamy pojedyncze sznury, mamy podwójne. Jest też double dutch, czyli podwójne linii kręcą się jednocześnie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam widzieliśmy na jakichś filmach starych. I tam skakują ludzie, nawet po 3 osoby.
1: Przyjdę na zajęcia do ciebie. Dzisiaj jeden słuchacz powiedział, że mnie adoptuje, dlatego że powiedział, że 1 000 000 złotych zainwestowałby w swoje dzieci, więc chcę być jego synem. Natomiast do ciebie chętnie, dla ciebie przeprowadzę się na Śląsk, żeby chodzić na zajęcia ze skakania.
0: Tak mi miło.
1: Olga Chmiel, certyfikowana trenerka skakania na skakance, znana w sieci jako Olga Jumps, gościła dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, pozdrawiam.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
1: Swoją drogą, wy wiecie, że to jest nasza tradycja od poniedziałku do czwartku, że po godzinie 18 uczymy się nowych rzeczy. No dzisiaj to była akurat skakanka. Uczyliśmy się skakać na skakance, ale ustaliliśmy, że może być to też śpiew biały na przykład, operowy. To może być growl, to może być rozciąganie się albo parkour.
2: Co dziś po robocie?
1: No i wielu rzeczy jeszcze będziemy się w te wakacje uczyć. To mogę wam obiecać. Zerkam na zegar, 37 minut po godzinie 18. Mam nadzieję, że to popołudnie z czwórką stanie się też dla was wieczorem z czwórką.

0: To Arlo Parks w czwórce, 17 minut. Właściwie 16 pozostało do godziny 19. Są Joni, Adam Smolarek i Delem. Dzień dobry, cześć.
1: Dobrze, że ty masz taką aptekarską dokładność.
0: Dlaczego ty stoisz?
1: Bo jeszcze będę miał czas, żeby usiąść.
2: Ale dwie stoi, godziny. Nie?
0: Myślałem, że chcesz pożyczyć moją skakankę, której używałem przez ostatnie 15
1: minut. Nie, dzięki.
0: Minut. Nie?
1: Dzięki, totalnie nie.
0: Fitnessiarzem nie jesteś.
1: Absolutnie nie.
2: Nie wygląda.
0: Słuchajcie, ale ja nie chcę z wami o skakance.
2: Ale wiesz, że pierwsze, co powiedziałem na jego widok, to, że Delem wyglądasz na całkiem umięśnionego dzisiaj.
1: To ta koszulka.
0: Od wczoraj wiele się zmieniło.
2: Tak, to prawda, tak.
1: Nic nie robiłem, tylko ćwiczyłem od wczoraj.
2: Jak Kapitan Ameryka, ja się odwodnił jeszcze.
1: No, musiałem nawet się napić wody, rzeczywiście.
0: Widać, że kreatyna, monohydrat kreatyny z człowieka zszedł po prostu.
2: No po prostu tak Delem wali też.

0: Siano, wiadomo.
1: Słuchajcie, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak rozkręcić swój biznes, kiedy ma się 1 000 000 złotych. Daję wam 1 000 000 złotych, co robicie?
2: Wydaję.
1: Na co?
2: Na wszystko, co leci.
1: Adam.
0: Kradnę następny.
1: No fajne, ale ten biznesplan moglibyście trochę rozwinąć.
0: To jest doskonały pomysł na biznes.
2: To rozwijam siatkę przestępców, którzy kradną 1 000 000.
1: Boję się w takim razie spytać o to, co zrobicie na antenie czwórki po godzinie 19, ale zaryzykuję. Co
0: uważaj,
1: macie?
0: Uważaj. Będzie odpowiedzialność.
1: Ale to nie wy powinniście prowadzić tę audycję, moim zdaniem.
0: Dlatego przyjdą nasi goście, są po 30, w przeciwieństwie do nas, oni już coś o tym wiedzą chyba.
2: No. Poza tym sprawiedliwość już była.
1: Okej, okay. Z nimi mogę się utożsamić, rozumiem, że ból pleców jest na ich koncie.
0: Oj, zdecydowanie, zwłaszcza, że tu przyjdą 3 gitarzystów przyjdzie, no.
2: Chłopaki, jak tyle siedzicie, to nie dziwne, że was później plecy bolą. Gdybyście te chwilę postali jak ja teraz, to by od razu było lepiej.
1: Adam, stajemy.
0: Wiesz co, trzeba było sobie mikrofon podnieść troszkę, poczekaj.
2: Dajcie radę, no.
0: Już wstajemy,
2: Dobra, no i wszyscy stali.
1: No to w takim razie teraz na stojąco mogę ogłosić, że chłopaki z sąsiedztwa przejmują stery po godzinie 19:00, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żelazowska, Alek Zaleski, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
0: Baczność.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Dean i Anderson .Paak, 19 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No co tam?
2: No słuchaj.
0: Lemik de Lemik,
2: no. No jest super. No dzisiaj to jest pogoda. Dzisiaj to można żyć, człowieku. Jest taka konkretna. Wiedziałem, jak się ubrać. Wiedziałem, że jak wyjdę w tym, to będzie mi zimno. Wiedziałem, że jak w tym, to będzie mi ciepło. I teraz wiesz, jest idealnie.
0: A coś jest, powiem ci, dziwnego w tobie dzisiaj. Po pierwsze, jesteś dziwnie umięśniony.
2: Uwziąłeś się na mnie
0: po
2: dzisiaj.
0: Po drugie, masz jakiś taki gruby łańcuch na sobie.
2: To jest... Stary, wyglądam tak dzień w dzień, tak samo. Widujemy się 4 razy w tygodniu.
0: No właśnie dlatego.
2: Nawet czasami częściej niż 4 razy w tygodniu.
0: Zazwyczaj częściej niż 4 razy w tygodniu.
2: Coś, no wszystko jest
0: wszystko
2: tak jak wczoraj. Było dosłownie tak jak wczoraj.
0: Może jest niekorzystny tylko, biometr.
2: Tylko
0: no.
2: Dzisiaj nie zmokłem jadąc do pracy.
0: A, widzisz, może to tego kwestia.
2: Tak, to jest może to. Bo dzisiaj było super. I to jest moja opinia tej pogody. Jeśli ma być, no już zbliża się jesień, niestety musimy przestać
0: wrzesień, obrzydliwa.
2: No, ale ta, no to już wiesz, że to jest jesień, no już widzisz te drzewa, już czujesz to w powietrzu. Jesień się zbliża.
0: No są te, jest ta jesień kalendarzowa, jest ta jesień tam meteorologiczna, coś tam i któraś z nich się już zaczęła, to prawda?
2: Na pewno ta, wiesz, to taka jesień mentalna.
0: Ach, to u mnie to już dawno, ale to nieważne. Dlatego, że dzisiaj faktycznie przyjemnie ciepło, wyszedłem na zewnątrz, założyłem taką bardzo cienką, ale bluzę jednak z długim rękawem i no, przesada to była jednak, za ciepło. Dlatego teraz jestem w t-shircie.
2: No ja też jestem w t-shircie, no i to właśnie możecie sobie, słuchacze, teraz wyobrażać nas, jak jesteśmy w t-shirtach.
0: A dylema nawet bez. Dobrze.
2: Można.
0: Jaki rating?
2: 7,5.
0: Wow, 7,5.
2: No ja
0: powiem,
2: 8.
0: Ja powiem po prostu 7, więc zostaje 7,5.
2: Zostaje 7,5.
0: Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszej oceny dzisiejszej pogody.
1: Autopromocja.
3: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: tak zwany hit.
1: Bla, bla, bla.
0: 2018. Bla, bla. Tak, bla, bla, dokładnie, można tak powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć.
0: Idol, zdany Nedelko.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: W nierównych proporcjach, ale mniej więcej razem zapraszamy.
0: No jak w nierównych? Co ty chcesz?
1: No w nierównych. No, czasami ty jesteś głośniejszy, czasami ja jestem głośniejszy. Czasami tobie bardziej zależy, czasami mi bardziej zależy. Nie umiemy się zgrać.
0: Straszne. Dobrze,
1: nie umiemy się zgrać, Adam.
0: Myślę, że ten duet trzeba rozbić. Nawet mam kandydatkę na twoje miejsce.
1: No, też mam kandydatkę na twoje miejsce.
0: A no, Zuza Zielińska, pozdrawiamy serdecznie. Jej audycja niestety dopiero jutro, a szkoda, bo bardzo chciałbym ją tu zobaczyć i z nią przekazać na antenie. No ale nic, nie można mieć wszystkiego, dlatego...
1: Doczekasz się jutra.
0: No nie doczekam się jutra właśnie.
1: Doczekasz się.
0: No przypomnę, że mnie nie ma jutro.
1: No tak. No. Nie ma ciebie, ale do mnie dołączy inny chłopak z sąsiedztwa, na całe szczęście.
0: Ta?
1: No.
0: Kto?
1: Piotr Rogucki.
0: Kurde, ale sztos.
1: No.
0: Super.
1: No dobra.
0: Doskonała
1: podmianka. A co dzisiaj?
0: Co dzisiaj? Marcin, co ci mówi słowo odpowiedzialność?
1: Nic.
0: Tak myślałem.
1: No.
0: Fajnie.
1: Tak. Nic mi nigdy nie mówiło słowo odpowiedzialność.
0: Nic. No, dobrze, no to jest na...
1: Jajka bym sobie nie dał do opieki.
0: O właśnie. Czy jesteś człowiekiem, który potrafi przypalić wodę w garnku?
1: Nie, bo u mnie nie ma gazu, odłączyli mi dawno temu.
0: Okej, okay. A zdarzyło ci się? Masz czajnik.
1: No.
0: Jak się włącza twój czajnik?
1: Klik.
0: Z góry?
1: No.
0: A, widzisz, bo są takie czajniki, co się je włącza z dołu, nie? Że masz na dole ten pstryk i czasami można coś, nie wiem, rzucasz zakupy i ten pstryk zostanie wciśnięty i ta grzałka się nie wyłącza wtedy, tylko cały czas grzeje, grzeje, grzeje, grzeje. Tak można spalić czajnik na przykład.
1: Okej, nie zdarzyło mi się, ale parę razy miałem ochotę rzucić w kogoś czajnikiem.
0: O, a jeśli chodzi o czajniki, pozdrawiamy Eldo, pozdrawiamy i polecamy jego rozmowę o czajnikach w Poranku Czwórki, tak sprzed pół roku mniej więcej. Fascynująca
1: to prawda,
0: była.
1: To była super, to była naprawdę super rozmowa. Pozdro Eldo.
0: Pozdro Eldo i co? I chyba

teraz pora przejść do dalej rockowej muzy. Pozdrawiamy naszych gości z zespołu Odpowiedzialność. Oni już za moment będą z nami. Będzie to premiera ich singli radiowa na pewno. A w tym momencie gramy, no co? Oczywiście znany utwór Danzig i Mother.

0: No dobra, za nami ostre, rockowe łojenie, ale trzeba zadać jedno pytanie.
1: Kto puka?
2: No kto chłopaki. Puka?
0: Proszę się przedstawić po kolei rolę, ponieważ niektórzy z was są znani na rynku rozrywkowym, polskim, muzycznym, wyjątkowo, w showbiznesie, tak, ale nie wiemy, na jakich instrumentach gracie w najnowszym zespole.
2: Więc najlepiej, gdybyście powiedzieli tak, na początku imię, później nazwisko, później
0: rozmiar
2: funkcja, buta, a później zespół, w którym aktualnie gracie.
3: Nazywam się Artur, gram... Jakie było drugie pytanie? Co
4: nazwisko.
3: Było dalej?
4: Nazwisko.
3: Cztery rzeczy były?
0: Nie musi
3: trzy?
0: Być nazwiska.
3: Nazywam poradzimy się sobie. Artur. Druga rzecz?
2: Nazwisko.
3: Koszałko. Trzecia?
2: Instrument.
3: Gitara.
2: Okej. Okay. Zespół.
3: Odpowiedzialność.
0: Okay. I tylko tyle?
3: We Watch Clouds. Mam też takie inne projekty różne fajne. Ogólnie dużo się dzieje. Wszystko dla pieniędzy.
2: Dobra, ale nie jesteśmy tu się chwalić. Następny?
4: Krzysztof. Drugie to Sajosiek. Wokal. Mhm. Odpowiedzialność.
2: Dobra.
4: Tylko. Znaczy są inne, ale są tajne.
0: Nie mają nazwy.
4: Dobrze. Nie mogę wam powiedzieć nic. Musiałbym zrobić coś złego.
2: Okej, okay, nie rób.
5: Jan Andrzej Boguszewski. 36 lat.
4: Nie takie
0: tego
4: było.
0: Nie było, było w scenariuszu.
2: Instrument.
5: Tak, bas, ale taki solowy, bo sam jestem akurat na basie w tym zespole. A w innych zespołach to też jestem sam, ale nie jestem na pozycji basowego

0: solisty i gram w We Watch Clouds i w So The Sea Trip The Fear.
1: Proszę.
2: No o i w tym zespole... ostatnim zdążyłem zapomnieć.
3: Zespół Odpowiedzialność jeszcze.
2: Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że no właśnie, Zespół Odpowiedzialność powstał, że Zespół Odpowiedzialność będzie wydawał nowe kawałki, że zagra na Grejcie w przyszłym tygodniu.
4: Tak jest. Taki jest plan.
3: Który jest najbardziej odpowiedzialny?
4: Żaden. O. Nie wiem, ale to już wziął ślub w zeszłym tygodniu.
5: Tak było, ja jestem najbardziej odpowiedzialny.
3: Dobra.
2: Strach. Co sądzicie o karierze Heleny Englert?
4: Wspaniała. Jakby wielka kariera, bardzo bym chciał taką karierę.
5: Staramy się no, iść po prostu tymi samymi śladami i wyznaczonymi ścieżkami.
4: Tak.
2: Widać. Powiedzmy dla kontekstu, zespół, który właśnie dopiero co wyda swoje dwa nowe utwory, dwa pierwsze utwory, gra na festiwalu i tam zadebiutuje koncertowo, zdaje się.
3: Mm-hmm. Zupełnie tak. Jak Helena.
4: Zupełnie.
3: Przypadek?
4: Mamy dwa kawałki więcej, ale okay. W sensie niewypuszczone.
2: No to
4: stworzone.
2: Się nie liczy. Jak tak. Niewypuszczone, to nie.
5: Ale mamy próbę dzisiaj jeszcze.
2: Może jak coś się przyjadamy.
5: Więc może jeszcze z 7 zrobimy.
2: No jak
3: no to macie tempo, no.
2: Zespół grindcore'owy przystało. Nie?
5: Tak.
2: Tak, to prawda. Tak. No dobrze,
3: na jakim festiwalu gracie i dlaczego?
0: Gramy na Great September w Łodzi, który będzie we wrześniu.
3: No.
0: Tak, trzeba właśnie spoko. Pamiętać o tym.
3: To jest tak. September, tak. No?
0: To jest...
3: Tym razem się udało.
0: Dokładnie.
4: Powinno udać.
0: W Łodzi?
3: Też
5: tym razem w Łodzi?
0: Tak. I to będzie nasz pierwszy koncert.
3: W ogóle? W życiu?
4: Tak. W życiu Zespołu Odpowiedzialność.
3: Dobra, okej. Okay. Mamy to.
4: No, a dlaczego gramy? Bo... No tak się udało, no.
5: Znaczy, wiele lat spędzonych w różnych zespołach pokazało nam, że jest to bardzo intratne zajęcie. I no po prostu wszystko dla pieniędzy, tak jak mówiłem wcześniej.
2: No rozumiem, raz człowiek zagra na gitarze u Julii Wieniawy, a raz Zespół Odpowiedzialność. Wiadomo, to jest normalna sprawa, ale...
3: Czyli żadnego utworu wydanego i nagle Great September, tak?
4: Mhm.
3: Okej, okay,
4: no tym dobra. Polega festiwal Great September.
3: No okej, okay, no okej. Okay.
2: Pamiętasz, jak ludzie zarzucali MJ Deliemu, że jest nepo?
3: No.
2: No to coś tutaj chyba śmierdzi.
3: Tak, ale to zostawimy już słuchaczom do oceny.
2: Zostawmy słuchaczom do oceny. Pytanie jedyne w tym wejściu na serio, czyli co sprawia, że formuła jednego lub dwóch projektów lub kilku, które mieliście do tej pory, przestała wystarczać? Cały czas jesteście w podobnym w sumie składzie osobowym jednak i tworzycie kolejny zespół. Dlaczego?
5: To jest bardzo dobre pytanie. Gdybyśmy je sobie zadawali, zanim założyliśmy zespół, to pewnie byśmy nie założyli żadnego zespołu, bo w natłoku muzyki wszelakiej ostatnią rzeczą, jaka jest potrzebna, jest kolejny zespół. Nie wiemy, dlaczego go założyliśmy.
4: Nie no, założyliśmy go, żeby się dobrze z sobą bawić. No też jakby będąc w tym środowisku muzycznym, kiedy 95% twoich znajomych to są inni muzycy albo osoby jakkolwiek związane z muzyką, no to jakby zakładanie zespołów jest takim po prostu efektem pobocznym spędzania razem czasu.
3: Są też planszówki.
4: Nie lubimy planszówki.
2: Wyszywanki.
5: Okay, prawda, no to nie lubię planszówek. Tak. Janek lubi.
4: Nie, no dobra, lubię, no ale nie gram.
5: Ja nie lubię.
3: Ja spoko.
2: A slamy poetyckie?
5: O, byłem raz w Pogłosie na slamie, ale bardzo mi się podobało. Nic nie pamiętam, ale pamiętam, że mi się podobało.
2: Moje kondolencje. Dobrze. Zatem. Żadnej wydanej piosenki, już debiut na festiwalu. Czy tak można?
6: Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność.

0: To była premiera?
1: To była premiera, chyba w zasadzie.
2: Przed premiera.
3: Po sąsiedzku.
1: Radiowe Czwórce, naszymi gośćmi są, no nie wszyscy, ale większość członków zespołu Odpowiedzialność, także Artur, Krzysiek, Jan z nami, ale, no dobrze.
0: Jakim
1: cudem zagraliśmy przed premierę w ogóle? Zacznijmy od tego.
4: No prosiliście nas, żebyśmy przyszli.
1: Błagałem na kolanach.
4: W końcu się ugięliśmy, powiedzieliśmy, jest dobra, okej.
1: Okay, tylko zabłać prostu, dobrze, tak?
4: Niech nam dadzą spokój.
2: Proszę. Bo jeszcze się upomną inni.
1: Mój portfel boli mnie cały czas. Tak, ale nie, tak na serio. Zastanowiłem się dlatego, że Krzysiek, gdy ty do mnie napisałeś, powiedziałeś, że musimy zobaczyć z dystrybutorem, czy damy radę, czy możemy tak zrobić. Czemu nie wydajecie tego przez Peleton, skoro prowadzicie label, który wydaje też waszą muzę i tak zresztą się zaczął.
5: Wiesz co, jeśli chodzi o to demo tak naprawdę, to tutaj jakby sytuacja jest bardzo pragmatyczna. Po prostu zależy nam na czasie. Żeby też już zupełnie poważnie śmieszkując sobie tutaj z sytuacji helenowej, że tak powiem, to no też nie chcieliśmy z tym przesadzać i też chcieliśmy, żeby te kawałki wyszły jakoś w najbliższym czasie, co w przypadku wydawania przez Peleton no wymaga trochę więcej czasu, tak po prostu formalnie.
1: To nie jest tak, że prezes sobie może, wiecie, dwa pompnięcia soku są dla pracownika.
5: No. Nie, jakby zero nepotyzmu w Peletonie. Sytuacja jakby techniczna tak naprawdę to jest, więc chcemy zobaczyć, jak to wyjdzie nam po prostu, czy zdążymy przed Grey September, jak zrobimy to inaczej.
0: I co, zdążycie czy nie zdążycie?
5: Nie wiem.
0: Okej, czyli jeszcze nie wiemy, kiedy ukaże się...
5: odpowiedzialność właśnie, że nie wiem.
0: No dobrze, czyli jeszcze nie wiemy, kiedy się ukaże utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. Mhm.
5: Przynajmniej w takiej dystrybucji.

0: produkcji, powiedzmy, streamingowej. To tego nie wiemy jeszcze. Myślę, że mam nadzieję, że się uda. Jeśli miałoby się nie udać, no to będziemy tutaj...
1: rozdawać dyskietki ludziom.
0: Wdrażali plan B, tak, i będziemy nagle się na telefonach ludzi... obudzicie się, będzie, wiecie, aktualizacja iPhone'a i nagle będzie odpowiedzialność.
1: To, rozumiem, inspiracja sceną irlandzką.
0: Zdecydowanie.
1: Super.

0: No dobra, a jaki macie dalszy plan? Co zrobić z tą całą odpowiedzialnością, którą już nazbieraliście?
1: O, dobre pytanie. Generalnie jako zespół, no, myślę, że dogadujemy się teraz tutaj jakby muzycznie i pod kątem jakby organizowania sobie tego zespołu bardzo dobrze i widzimy w tym jakąś tam szansę na nagranie sobie więcej. Chcieliśmy teraz wypuścić właśnie te dwa kawałki, żeby pokazać wszystkim, że taki zespół jak Odpowiedzialność istnieje i żeby zacząć sobie grać koncerty. Super, Janek, coś ci spadło.
0: Tak, chcemy zauważyć słuchacze, bo wy nie widzicie, tylko słyszycie. Tak, to Jankowi spadło.
1: Tak, to wszystko Janek. Mhm. A w międzyczasie będziemy sobie, myślę, dłubali więcej materiału i chcielibyśmy w przyszłym roku, myślę, wydać coś więcej.
2: Grać koncerty.
0: Czyli macie dalszy plan, dalszą perspektywę na zespół? Nie jest to jednorazowy skok na pieniądze z Great September?
1: Nie, no, to też jest jakieś wyjście, ale zobaczymy.
2: Okay. No, zagrać w pubie Iron Horse.
1: Tym razem gramy w Wulturze. Jest to.
2: Wysokie progi. Każdy ma swój mordor, no. Co zrobić? No dobrze, proponuję, żebyśmy posłuchali, skoro mieliśmy już jedną przedpremierę, czyli nie mam czasu, to posłuchajmy drugiej. To będą Złe Wieści.
3: Poznałem znaczenie słowa, którego
4: ani Smolarek, ani Delem
3: nigdy nie zrozumieją. Tym słowem jest odpowiedzialność.

0: Złe wieści, zespół Odpowiedzialność przed premierą w radiowej czwórce.
1: Przy jednym stole.
2: Dla sprostowania, złe wieści to jest tytuł utworu.
0: Nie, złe wieści to, że przy jednym stole.
2: A, złe wieści, że...
0: że zespół Odpowiedzialność.
2: Dobra, chłopaki, jesteście zespołem, no nie? Można ci, możecie tak o sobie powiedzieć.
3: Kolektyw, projekt.
2: Koncept, no dobra. A jak dobrze się znacie?
4: Koncept muzyczny.
0: Trupa aktorska.
2: Jak dobrze się znacie?
5: Ja ich wczoraj poznałem.
2: Okej.
4: Okay. Tak, Janka nie znamy jakby, ale zorientujemy się, coś tam znamy.
2: Okej, okay, no bo mam parę pytań, no nie? Na przykład,
0: które... myślę, że to jest kłamstwo. Bo ja już cię widziałem, Janek, w towarzystwie Artura.
3: O.
0: O. No.
2: No dobra, to w takim razie sprawdzamy to kłamstwo. Janku, jak nazywa się żona Artura?
5: Ola.
3: To jest prawda.
2: Okej, okay, dobra. Który jest z was najwyższy w zespole?
3: To jest ciekawe ja pytanie, wiem. Bo powiedziałbym, że albo Kowal, albo Krzysiek. Możliwe, że ja jestem najwyższy teraz.
5: Artur.
3: Wydaje mi się, że ja.
4: Tabelę to...
2: Okej, okay, kto
3: wtedy
2: jest...
3: Wtedy będę na szczycie.
2: Tak. Nie wiemy, czy to prawda. Kto jest najniższy?
3: To jest...
4: To akurat.
3: Tak.
5: Chyba tak, no.
4: Tak.
3: Chyba Janek.
4: No.
2: Nie wiemy, czy to prawda. Ale musimy wam zaufać. Ale jesteście dosyć pewni, jak tak mówicie o tym. Dobra, kto najsłabiej gra na swoim instrumencie?
3: Ja.
2: Chłopaki,
5: Artur.
2: Jest... przegłosowane. Kto najlepiej gra na swoim instrumencie?
5: Ja.
3: Janek, bo bas to taki średni instrument do grania.
5: Solowy bas.
2: No. Dobra, to akurat mamy zapisane, rzeczywiście jest to prawda. Janek najlepiej gra na swoim instrumencie. Dobra, wychodzi na to, że znacie się średnio. To nie dziwne, że jeszcze nie wydaliście utworu.
0: No, ale przyjdzie czas, jak słyszeliśmy. No tu jakieś brzdąkanie, nie? No dobrze, no to co, jesteście polską odpowiedzią na Idols?
3: Jesteśmy polską odpowiedzią na Cool Kids of Death.
4: Jesteśmy polską odpowiedzią na Cool Kids of Death, tak.
2: Wow.
4: Polską, na którego brytyjską odpowiedzią jest Idols.
2: Nie no, ten łańcuch ma dwa końce.
4: Tak, ten łańcuch ma więcej końców.
0: A też nie będziecie płacić pracownikom?
4: Cool Kids of Death nie płaci. A tak, tak. My nie mamy pracowników na całe szczęście.
2: Żadnych?
4: Ale sobie też nie płacimy.
2: No dobra, a jak wam idą TikToki?
4: Przedwczoraj jakby mam prywatnego i wrzuciłem tam dwa filmiki. Ale z koncertów, to nie to, że robię takie rzeczy ze scenariuszem. I idzie mi to kiepsko. Ale Artur ma fajnego TikToka.
3: Tak, ja prowadzę TikToka z bardzo dużymi sukcesami. Tam już jest 17 osób mniej więcej. Mhm. Jest to TikTok, gdzie remontuję sobie domek na działce.
2: Okay.
3: Muzyczne TikToki nie idą w ogóle. Ale
4: nie ma sensu.
3: Remont domku na działce, hit.
4: Znaczy w ogóle jest tak, że może... nie wiem, z wyjątkiem dwóch zespołów zauważyliśmy, to teraz będzie diss na scenę.
0: Oho.
4: Że jak ktoś robi sobie, jakby poświęca bardzo dużo czasu na te TikToki, a potem sobie zobaczycie, czy ktokolwiek słucha tej muzyki poza TikTokiem, to zwykle nikt tego nie słucha. I nie wiem, po co to robić w takim wypadku.
2: Czy można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju brak odpowiedzialności?
4: Myślę, że jakby jest to brak odpowiedzialności, bo można byłoby ten czas spożytkować bardziej odpowiedzialnie na pewno.
2: Jak?
4: Nie wiem.
3: Na przykład siedząc sobie przeglądając TikToki, a nie nagrywać je.
4: Tak.
2: Okej, okay, ma to sens.
0: Zwojga lepiej być tak, oglądającym niż twórcą na TikToku, wiemy to. Ja się zgadzam jako twórca.
2: Okej.
0: Okay. Tak.
2: Niestety. Chłopaki, wiecie, że skończyły nam się wasze utwory?
4: Nie, są jeszcze butelki z benzyną i kamienia.
2: To jest wasz utwór?
5: Nie.
4: Mentalnie. Nie no, żartuję. No skończyły się, ale jakby my mamy więcej, tylko jeszcze nie nagraliśmy.
0: No dobrze, no to pozostaje nam w tym momencie posłuchać.
2: Kłamstwo.
0: Tak, rocka dla magistrów, wiecie, Cool Kids of Death, Trójka Gazeta Wyborcza i te sprawy, a teraz Czwórka Polskie Radio.

0: radiowej czwórce zespół Odpowiedzialność z utworem Butelki z benzyną i kamienie. To jest najnowsza propozycja, jeszcze nie do końca wypuszczona, nie do końca nagrana. Mogliście słyszeć.
1: Nie jesteście na to gotowi.
0: Należy poprawić miks w tym kawałku, to na pewno. I należałoby, jak
1: to z iPhone'a puszczałem po prostu.
0: A, no wpiętego AUX-em. No tak, tak, tak, tak.
2: Tak też można, by the way, słuchacze.
0: U nas trochę byłoby to trudne, ale chyba
2: da się. Mamy zdolnych realizatorów.
0: Niektórych może. Dobrze, ale... pytanie brzmi, czy wybralibyście się na pokaz prasowy związany z nowym singlem grupy Ira?
1: Ja bym się wybrał, jeśli masz taką propozycję, ponieważ widziałem taką zapowiedź z jednego z czasopism muzycznych polskich, że tam będzie jakaś duża ściana dźwięku. To brzmi jak zespół Sun, tak z zapowiedzi, więc może być ciekawe.
3: Ira to chyba jest taka polska odpowiedź na zespół Sun właśnie, wydaje mi się.
1: Tak myślę.
0: Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane. Czy to opisuje zespół Odpowiedzialność, czy zespół Ira?
3: No przeczytałeś właśnie część tutaj chyba naszego bio, nie?
0: Tak.
4: A to nie jest Sun?
0: Nie, to jest ze strony Great September przy zespole Odpowiedzialność.
2: Który z was to pisał?
0: Właśnie, który z was to pisał?
3: To ChatGPT.
2: Dobra.
0: Tak. Muza też?
3: Wrzuciliśmy w AI, prompt był taki, że napisz tam bio zespołu z mega pazurem, co
1: gigaszadowanie robi. Polskich zespołów muzycznych w jedno.
3: Że nie da się zaszufladkować.
4: I potem dodajesz tylko, żeby to nie
0: zabrakło
4: wyglądało jak AI.
0: Zabrakło fundamentalnej kwestii w opisach polskich zespołów, czyli jesteśmy grupą przyjaciół, których połączyła muzyka albo pasja do rocka.
3: Tak nasza myślę. Muzyka jest wypadkową naszych inspiracji.
0: Tak, tak. To myślę, że tego zabrakło w tym opisie.
1: No to spromptujemy jeszcze raz.
0: No ale to błąd nowicjusza, nie?
3: Bo nie, bo jak promptowaliśmy, to nam się już skończyły te darmowe takie i musieliśmy czekać, już zapomnieliśmy to, żeby
0: to... A to trepinkognito i...
3: A! No, o, spójne, nie wiedziałem spójne. Tego.
4: Kurczę, no.
2: Czy podczas waszego debiutanckiego koncertu na Great September będą jakieś fanty?
0: Co?
3: Chce się do picia?
1: Co?
2: Nie, czy będą jakieś gadżety?
3: Ja zawsze wolałem... fanty nie lubiłem nigdy, ja zawsze kole wolałem.
2: Myślę o gadżetach. O czymś, co możecie dać słuchaczom.
3: No serce przede wszystkim. Serce na scenie zostanie tam.
2: Mało.
3: Oddane.
0: Serce.
2: Mało.
3: Oj.
0: Czemu serce?
4: U.
0: Właśnie, jak tam wasze... Nazywam się Organek, mam sercu rany, no.
1: No to wchodzimy na grząski gór.
2: No dobra, nie, no powiedzcie serio, dlaczego mielibyśmy pójść na wasz koncert?
3: Absolutnie
2: na
3: nie musicie, nie musicie tam iść. My i tak zagramy, nawet jak nikt nie przyjdzie, to i tak zagramy, więc...
1: Natomiast zachęcamy, nie wiem w sumie czemu, no możecie zobaczyć zespół Odpowiedzialność na pierwszym zupełnie koncercie.
3: A jeśli nie przyjdziecie na nas, to na pewno warto przyjść na zespół Meatballs i Szklane Oczy, bo to są...
4: Fajne zespoły też.
1: Tak. Grają przed nami i po nas.
2: My tam wysyłamy swoich ludzi. Adam, pójdziesz na jakiś z koncertów?
0: A w który dzień?
4: Czwartek?
1: My gramy w czwartek, tak.

0: Słyszę? Teraz jesteś na antenie, pamiętaj, trochę głupio powiedzieć.
1: Wtedy też będę na antenie prawdopodobnie. Zobaczymy, być może postaram się na...
2: Czyli nie.
1: Tak.
3: Tak, nie, tak. Jesteśmy w kontakcie.
0: Na pewno coś nagramy razem.
1: Ale skoro tak, żeby nadać jakiejkolwiek wartości merytorycznej temu fragmentowi naszej rozmowy, co chcecie jako odpowiedzialność grać w sumie? Bo tu mamy dwie zajawki, które no, dają pewien pogląd, ale... Jaki w sumie jest cel? Może tak. Jakie inspiracje was połączyły?
2: Ciężko powiedzieć tu... Znaczy nie, no pewnie można wymieniać jakieś tam inspiracje muzyczne, natomiast na pewno, no nie da się ukryć, zakładałem ten zespół z Arturem. Jakby to wystartowaliśmy, potem szybko właśnie wciągnęliśmy chłopaków, to jakoś tam było... No bardzo łatwo nam przyszło jakby dobranie jeszcze tak. ekipy. Ale naszym takim punktem, w którym stwierdziliśmy, że idziemy w tym kierunku i zaczynamy coś takiego robić, był koncert zespołu Shame. I nie mówię tutaj... W niebie. Nie mówię tu o tym, że no bo teraz będziemy, jesteśmy polską odpowiedzią na Shame. Absolutnie. Absolutnie.
1: Ustaliliśmy,
2: że na Kulki co w dev, tak.
4: Na budkę suflera.
2: Ale to, co było taką rzeczą, która nas tak bardzo urzekła w tym koncercie, to ten fan na scenie, który oni mają, jakby grając muzykę, która może nie jest jakoś super zabawna, ale ten fan jakby jest dla nas kluczowy i myślę, że to chcemy osiągnąć zespołem odpowiedzialności. Po to chyba najbardziej robimy, żeby trochę się powygłupiać, pobawić, a jednocześnie pograć piosenki, które może niekoniecznie w przekazie są.
3: Myślę, że ten zespół będzie istniał po prostu tak długo, jak długo my będziemy mieli frajdę z grania muzyczki.
1: To jakieś 5 minut.
3: Do pierwszego zerwania struny. Odwołujemy tę próbę.
1: Ja widziałem, jak odwołuje struny w trakcie koncertu z widów w Hydrozagadce. Wtedy się kończy zabawa.
3: Wtedy już się zaczyna walka o życie. Anegdotka jest taka, że kiedy zmieniałem strunę w trakcie koncertu, ktoś rzucił mi na scenę nóż motylkowy, żebym sobie przeciął tę strunę. To było całkiem straszne, bo w tym klubie było jakieś 300 osób wtedy. I ktoś wniósł nóż motylkowy.
2: Ktoś rzucił w nas nożem
3: tak,
2: na koncercie.
3: Tak, było, no.
1: Widzicie, tak się gra właśnie.
0: To jest odpowiedzialność?
1: To jest odpowiedzialność, no chyba. Dobrze, także czekamy. Postaram się przyjść na Great September na wasz
3: koncert. Dobra, Adam, pierwsze słowo do dziennika.
1: No,
0: ja to tak.
2: Do słuchaczy mogę powiedzieć, że zapraszamy Adama, nie będzie jakby co.
1: To jest argument, żeby przyjść.
2: Ale przyjdźcie mimo.
4: Można wykorzystać wyjściówkę darmową. Po prostu siedzi do klubu, mówi się, że jestem Adam i wejdzie się za darmo.
1: Prawda, trzeba coś zarymować do tego. Ale kończymy zatem naszą rozmowę. Byli z nami Janek, Krzysiek i Artur, czyli część zespołu Odpowiedzialność. Przeważająca część, jakby nie patrzeć.
3: Tak jest. Tak. Ja również chciałem pozdrowić moją żonę, która została tutaj wspomniana dwa razy.
1: Pozdrawiamy żonę Artura.
3: Pozdrawiamy.
1: Ole. Tak, pozdrawiamy Ole tym samym, ale zakończymy zespołem, który pojawił się w pewnym momencie w szeregach waszego labelu i wybył na szerokie wody rynku muzycznego.
2: Właśnie dzięki festiwalowi Great September.
1: Dokładnie, więc widzicie, trzeba sięgać ku gwiazdom. Bo to

0: Lala Fontaine's DC. Tak, usialalala, mam dwie lewe ręce. Tak, to my właśnie. I co? I zespół Odpowiedzialność już sobie poszedł na szczęście,
1: to
0: ale...
1: To było.
0: God bless. Ale możemy powiedzieć, że po pierwsze, właśnie, Fontaine'si zagrają w Polsce. Ja to będę mówił w każdej audycji, jaką będę prowadził.
1: Okej, okay, spoko.
0: Bo lubię ten zespół całkiem.
1: No, mam nadzieję, że tam idziecie z Zuzą.
0: Ja idę, a czy Zuza?
1: Ja się ze sobą, będzie miło. Mówimy oczywiście o Zuzie Zielińskiej, dziennikarce Czwórki.
0: I moim alter ego. Ale zakończymy za to tę gitarową rodzinę.
1: By the way, wiedzieliście o tym, że Adam Smolarek i Zuza Zielińska to w sumie jedna osoba?
0: Tak, ja czasem zakładam perukę,
1: blond. To jest mega śmieszne, tak. Mega śmieszne, ale to jest taki fun fact, który my wiemy, bo jesteśmy... Widzimy tych ludzi na co dzień na korytarzach Czwórki, a myślę, że słuchacze mogą nie wiedzieć, że Zuza Zielińska i Adam Smolarek to jedna osoba.
0: Dr. Jekyll, Mr. Hyde, te sprawy, przester, sprzężenie zwrotne, Smolarek, spódnica, spodnie. No tak, dokładnie.
1: Wszystko się łączy.
0: I oboje współpracujemy z Lado w Mieście, które ma jutro ostatni swój koncert tegoroczny. Ale kończymy płytką najnowszą od zespołu Interpol, This Mirror Weighs a Ton. Zuza uwielbia, więc stwierdziłem, no skoro tak, to trzeba zagrać, nie?

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Ekon i Eminem, to znaczy, że to jest audycja dwóch gości przed 30, a mamy godzinę 20.
1: Pogoda.
2: Czy?
0: No.
2: Gdy?
0: No.
2: Ta nutka wychodziła?
0: No.
2: Grałeś w GTA?
0: Miałem 5 lat.
2: Czy grałeś w GTA?
0: Nie.
2: Rosnę. Wiesz co, ja też byłem niewiele starszy od ciebie, jak wiemy.
0: 6,
2: ale może wtedy jeszcze nie grałem. Natomiast jakiś czas później, gdy już grałem w GTA Vice City, miałem taki program, który nazywał się Fraps. Mhm. I zapisywałem sobie jakieś rzeczy, które robiłem w tym GTA, jakieś wyskoki motocyklem i tak dalej. I kiedy to zmontowałem sobie w jeden plik w Windows Movie Makerze, to podłożyłem SmackDat. Z jakiegoś powodu, w jakimś 2009 roku pewnie.
0: A jaką miałeś pogodę wtedy w GTA?
2: Jaką miałem pogodę wtedy? Wiesz co, w GTA można sobie wpisywać kody na zmianę pogody.
0: No.
2: I ja sobie to często robiłem.
0: No ja bym dzisiaj na przykład nie wpisywał takiego kodu.
2: Wiesz co, ale w tych starych to było brzydkie. Bo w nowych, tak jak w Cyberpunku na przykład, no, to ładnie to wygląda. Ale w starych GTA to było po prostu brzydkie, więc ja wolałem zmieniać na ładną pogodę.
0: Okej, okay, a dzisiaj byś zmienił w Warszawie, albo w ogóle w całej Polsce, wpisałbyś jakiś kod na pogodę?
2: Dzisiaj, wiesz co, nie. W ciągu dnia super, gdyby w nocy nie było tak zimno. Bo teraz już jest chłodnawo nocami. To bym zmienił, no.
0: Dobra, no ja bym chyba wpisał jakiś taki kod pogodowy, żeby się, no, lato nie spadało po prostu, nie schodziło tak bardzo w dół, tylko rzeczywiście się utrzymywało na poziomie.
2: Przeciwieństwie do schodzenia w górę, no wiadomo.
0: Nie proponowałbym takich w ogóle akrobacji.
2: To dobrze, bo to wbrew prawom fizyki. Zapowiada się na to, że popada w weekend, a moja afirmacja jest taka, aby nie padało, gdyż wyjeżdżam nad jezioro.
0: No to tak, nad jeziorem to bez sensu deszcz, tak, wiesz, no to drewno do lasu.
2: Twoja afirmacja.
0: No ja też bym nie chciał, żeby u ciebie padało. Ja chciałbym, żebyś sobie odpoczął nad tym jeziorem, żebyś rzeczywiście, wiesz, w końcu masz zasłużyłeś na odpoczynek, Adam.
2: Dzięki, no. Dzięki.
1: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
3: Tak jak

0: Marcin, z bałaganem.
1: Co sądzisz? Czy masz Belmondo poczucie humoru?
0: Nie.
1: To fajnie.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Jeśli chodzi o poczucie humoru, no to Kas Bałagan na pewno jakieś ma.
1: Jakieś ma. No.
0: Belmondo też na pewno jakieś ma.
1: Każdy jakieś ma, tylko pytanie, czy o to chodzi.
0: Nie o to chodzi. Wiesz, co, o co chodzi w życiu, stary? W życiu chodzi przede wszystkim o miłość.
1: Odpowiedzialność.
0: Odpowiedzialność. No i dobro. Jeśli chodzi o poczucie humoru, to jest nikomu do niczego niepotrzebne. Myślisz, że poczucie humoru wykarmi rodzinę? Myślisz, że poczucie humoru, nie wiem, pójdzie za ciebie do pracy? Myślisz, że poczucie humoru stworzy lepszą Polskę, stworzy lepsze jutro? Nie.
1: Zobacz, gdzie nas doprowadziło.
0: Nie. Gdzie?
1: No tu.
0: Nie, to mój urok osobisty.
1: A.
0: I głos muzyczny.
1: Koneksje.
0: No.
1: No tak. Helena Englert, pozdrawiamy. Ale dlaczego pytam o poczucie humoru?
0: Dlaczego?
1: Bo będziemy, mamy tutaj temacik komedyjka mianowicie. Aha. Dlatego, że uważaj, w tę sobotę w Warszawie na Torwarze wydarzenie Rap i Freestyle Comedy and Music Festival 2026. Połączenie stand-upu i rapu. Co o tym sądzisz?
0: Czy to się może udać? Może, dlaczego nie?
1: Ależ owszem, pewnie. Czemu nie? Jemu też należy się.
0: Ja zawsze sobie zadaję takie pytanie, jak to akurat oczywiście nie związane z tematem, no, ale zadaję sobie czasami takie pytanie. Marcin, wiem, że możesz to zrobić, ale po co?
1: No to jest doskonałe pytanie.
0: I zazwyczaj później mówię, bo tak, i robię i tak.
1: Wiesz co, ja sobie zadaję inne pytanie, no, jeśli mam być szczery. I myślę, że możemy je sobie zadać razem.
3: Tak jak jest, musi zostać tak jak jest. Dam ci odejść, ty mi też. Musi zostać tak jak

radio łóżko, jakoś sobie radzę. Powiedz co u ciebie, powiedz jak tam w nowej chacie. U mnie studio, radio, łóżko, po twojej wyprowadzce. Kwiaty pewnie

0: nie myśl tylko żyj.
1: To nie był comedy rap.
2: Hej, śpisz.
1: Ja ci tak nie zaśpiewam.
2: Hej, śpisz.
1: Dlatego ja tam robię ten niższy głos. W ogóle, dlaczego akurat dzisiaj to przytoczyłeś, ten utwór?
2: Bo zastanawiam się, jakie pytania sobie zadajesz.
1: Jakie sobie pytałem?
2: Albo innym. I właśnie to było, to zadałeś takie pytanie, no.
1: Czasami rzeczywiście zdarza mi się zadać pytanie, hej, śpisz? Albo hej, co robisz teraz? I najczęściej dostaję zwrotkę, nie pisz do mnie tak późno.
2: O, no to no. Ciekawe, no. To chyba wiem nawet kto.
1: No tak.
2: Moje alter ego. Wiesz co, no też...
1: Cały czas ktoś mi tak odpisuje, stary.
2: Tak. Wiesz co, no Jan Rapowanie kiedyś nawinął, że pani psycholog mi mówiła, umiej zadać sobie pytania. No i właśnie to...
1: Tak, ja sobie umiem czasami zadać pytanie i... A ty?
2: To wymaga myślenia abstrakcyjnego.
1: Tak?
2: O.
1: To wymaga myślenia abstrakcyjnego.
2: No raczej, żeby sobie samemu zadać pytanie? No raczej.
1: No dobra. No a gdybyś miał teraz spróbować, to jakie pytanie byś sobie zadał? Czego jesteś ciekawy od siebie? Drodzy słuchacze, wy nie widzicie, ja widzę jego wyraz twarzy, ewidentnie nie idzie mu myślenie. No i się zaciął, no dobra. W takim razie olewamy temat pytań do siebie. Słuchacze sobie sami zadadzą pytania do siebie. Pomyślcie, dzisiaj porozmawiajcie sami ze sobą, zadajcie sobie pytania, może coś jest u was nie tak, a może właśnie wszystko jest u was super i chcielibyście się czegoś dowiedzieć. Więc posłuchajcie siebie samych, zadajcie sobie pytania, a my wracamy do rozmowy o comedy rapie. Dlaczego przytoczyłeś A$AP Rocky Hell?
2: Akurat A$AP Rocky Hell zagrałem dlatego, że chcę zagrać dlatego, że lubię ten numer.
1: Po prostu?
2: Dlatego, że A$AP Rocky wystąpi w Łodzi za tydzień i się tam wybieram.
1: Wybierasz się tam?
2: Tak, są dwa terminy. Ja idę w niedzielę, a jest jeszcze poniedziałek. No tak czy inaczej, posłuchamy Hell, ponieważ to lubię, a posłuchamy następnego utworu, dlatego, że...
1: Banger.
2: To już jest śmieszny utwór, uważam. Posłuchajmy.

0: ASAP Rocky!
1: Tak, dokładnie, no tak. I po pierwsze...
0: I Skrillex.
1: Skrillex przede wszystkim, wydaje mi się w tym przypadku. Może absurdalny numer, wtedy gdy go usłyszałem. Ja wiem, że to był taki moment, że tego dubstepu było dużo, że Skrillex, Bangrang, wszystko i tak dalej, już te okolice trochę czasowe, ale come on, to jest rodzaj bitu jak Żabson Pokora trochę. Zestarzał się nie za dobrze.
0: Okej, okay, ale działa. W sensie inaczej. Gdy odpalam sobie ten utwór, a zdarza mi się odpalać go na słuchawkach, na przykład obok Victory Lap, Fred Egan i Skepty, to mam taki po prostu, że potrzebuję czegoś, co da mi takiego mega kopa, żeby zacząć, nie wiem, szybciej biegać, szybciej jechać na rowerze, robić szybciej kawę, albo wstać rano. To jest nadal utwór, który ma naprawdę mocnego puncha.
1: No trudno, żeby nie miał to. Tak, oczywiście, że tak.
0: Działa.
1: Ale to, no.
0: jest utwór z cyklu
1: użyteczny. Zresztą Darude Sandstorm też ma.
0: Okej.
1: Okay. No, że coś ma kopa, to jeszcze no, bo,
0: słuchaj, muzyka znaczy, użyteczna że jest ważna.
1: No,
0: tak uważam.
1: No tak, tak. Tak. No dobrze, no to zaczynamy segment rapowo śmieszny, być może nie, dlatego że jeśli chodzi o najnowsze wciąż dokonanie dwóch sławów, to... Dobrze by było, jako album, to nie jest najlepiej oceniana płyta tego zespołu, tego duetu.
0: Ostatni?
1: No ostatni wciąż, no bo potem wydali epkę.
0: Tak. W sensie, ja na każdym albumie dwóch słabów znajduję coś dla siebie. Znajduję Aha. fajną przekminę, znajduję na przykład metafory, które mnie rozbawią, znajduję śmieszne gierki słowne i zawsze to kupuję. No chłopaki po prostu swoim skillem w piórze zawsze mnie jakoś kupią. No, ale dawno już nie słyszałem o projektu od nich tak dobrego jak na przykład Dante's Flow.
1: No to prawda, ale to było dawno temu, no to właśnie z Archiwum X2 jeszcze, prawda, mm-hmm. też dobra płyta, ale dobrze by było, to jest płyta, o której miałem z okazji z nimi porozmawiać, jest to rozmowa dostępna na YouTubie, jest chyba wesoła całkiem, bo...
0: Wesoła, tak, słuchałem, tak. Fajna rozmowa.
1: Ale my sobie, Marcin, czy widzisz cytat, który zawarłem w naszym scenariuszu z jednego z kawałków dwóch sław? Marcin szuka w międzyczasie...
0: Nie pasujemy do siebie, tak? To o tym
1: tak, mówię? Tak, tak. W międzyczasie posłuchajmy sobie Mayday. To będzie... To nie miła TZ wbrew pozorom, ale mógłby być.

0: Słuchajcie, o ile warto jest słuchać rapowych rad finansowych od Jay-Z, który co jakiś czas w utworach doradza, w co inwestować i tak dalej, na przykład w utworze OJ Story, no to tak nie polecam słuchać rad finansowych od Devina The Dude. Tutaj ewidentnie koleś opowiedział całą historię, jak został całkowicie spłukany, a miał pieniądze. No i nawet nie może sprzedać swojego jachtu.
1: Bez sensu.
0: Bez sensu.
1: To po co komu jacht?
0: Nie wiem, bardzo mnie bawi.
1: Skoro nie można trzymać aktywów.
0: No właśnie, no i to jest właśnie to, że Jay-Z by ci powiedział, nie inwestuj w jacht, weź tutaj kup ten budynek. A ja Devin The Dude by ci powiedział, wiesz co, w sumie nie wiem, po co ja to kupiłem.
1: No, bo mógł. Wiesz co, to trochę się przypomina jak...
0: Jeden z nich jest miliarderem.
1: Czekaj, no. Jak się nazywa ten gość? NFL Chopa? Nie, jakoś tak, nie?
0: No tak.
1: Tak. No to on tam miał różne propozycje, co można kupić i w jaki sposób i brzmiało to dla mnie absurdalnie w połączeniu z jego ksywą jeszcze.
0: Tak.
1: Plus, no on tak, sprawdziłem różne jego wypowiedzi, to chyba nie jest najbardziej inteligentny człowiek.
0: Nie
1: tak.
0: Jest. A na przykład Devin całkiem jest inteligentny i to słychać po jego tekstach, są naprawdę świetnie napisane, ale no nie słuchałbym go, jeśli chodzi o finanse.
1: Mówisz, że Jay-Z, nie, można otóż wypożyczyć jacht Jay-Z i Beyoncé.
0: Można?
1: Można.
0: No słuchajcie, no, widzicie? Tak. I on tak zarabia. Kiedy Devin The Dude się martwi, że nie może sprzedać swojego jachtu, Jay-Z mówi, słuchaj, możesz wynająć mój.
1: Tak, no i oni tak żyją właśnie.
0: I oni tak żyją. Devin
1: The Dude,
0: sorry.
1: Jeśli masz, uwaga, $500,000 tygodniowo.
0: Nie mam. Musiałbym chyba jeszcze robić poranki.
1: No to może będziesz robił poranki, kto wie, ale dzięki temu, że robisz muzykę przecież, no to jesteś bogaty. Tak ustaliliśmy z zespołem odpowiedzialność, że to się robi dla pieniędzy.
0: Hip-hop się robi przede wszystkim z miłości do pieniędzy. Daddy Issues i miłość do pieniędzy. Niestety, no cóż, ciągle ten Zaiks jakoś, nie wiem, nie chce mi wypłacić tego mojego miliona.
1: Oj, pokłócimy się.
0: No,
1: pokłócimy się z Zaiksem.
0: No, muszę to wyjaśnić, gdzie jest moje milion dolarów, no.
1: Gdzie jest moje 300 baniek. Dobrze, skończmy zatem na D12.
0: Dobra, no słuchaj, D12, jeśli chodzi o comedy rap, o którym dzisiaj trochę rozmawiamy,
1: tak?
0: No to D12 to jest świetny przykład. Out for my band, który możecie, słuchacze, kojarzyć jako My Salsa, bo tak krążyło po TikToku. No to jest, myślę, bardzo zabawnie napisana historyjka o tym, jak Eminem jest liderem zespołu, który miał nie mieć liderów.
1: Aha, no dobrze.
0: To... Chcesz posłuchać tego utworu?
1: Posłuchajmy, no.
0: Dobra.

0: We Made You, Eminema. Z bardzo nieudanej płyty, Relapse, pamiętasz to?
1: Chciałbym zapomnieć.
0: To był chyba top cringe'u Eminema, mam wrażenie. I We Made You, fajnie buja, śmieszne jest to jego dziwne flow. Śmieszny tam, że parę razy użył tego głosu, ale on to robił na całej płycie.
1: Tak dość, nie?
0: Dość, tak. To już było w pewnym momencie słuchania tego albumu. To jest takie, no rozumiem, jesteś głupkiem, który mówi głupie rzeczy.
1: Aha.
0: Kiedyś robiłeś to lepiej. No kiedyś robiłeś to tak, że rzeczywiście można było się przez cały album śmiać, wzruszać, cieszyć.
1: A może to był po prostu fajny taki środek do wykorzystania w utworze. Przez chwilę, dobra, no, nie, ale nie nadużywajmy. Żart jest dobry na raz, ale po co go powtarzać? Nie?
0: Zwłaszcza, że na Relapse to w ogóle ten głos już w pewnym momencie był nieznośny. Takie miałem poczucie, że na jeden singiel spoko, ale to już naprawdę było w pewnym momencie irytujące. A We Made You... cóż, no śmieszny singiel. Tutaj trzeba mu oddać, że naprawdę jeśli być niezrównoważonym i dosyć obleśnym, no to być tak niezrównoważonym i obleśnym jak Eminem w taki sposób, no przynajmniej rymy się zgadzają.
1: No tak, no bo ostatecznie to dobry raper, no tak.
0: Ostatecznie to dobry raper, no.
1: Kiedyś przynajmniej był.
0: Kiedyś był, nadal dobrze rapuje, ale... tylko nic z tego więcej nie wynika, ale niestety.
1: Mam dla ciebie propozycję, bo rozmawiamy o żarcikach, o komedyjce, nie?
0: No.
1: To czas na żart.
0: No dawaj jakiś.
1: Miesza Delem kijem w szambie. Podchodzi do niego przypadkowe przechodzenie, pyta, czego Delem tam szuka. Marynarka mi wpadła. No ale po co ci ta marynarka, skoro ona teraz cała w rapie? Ja wiem, ale kanapki w kieszeni były.

0: no przezabawna.
1: Tak, ja lubię tą historię, jest fajna. I okay. Mi się też zdarzyło kiedyś wyjść w klapkach. Myślałem, że tylko na chwilę, a wróciłem 2 dni później.
0: No cóż, dobrze, że...
1: Ale stopy nie krwawiły.
2: Skarpetki był taki raper, który wyszedł po cukier i wrócił po 2 tygodniach chyba.
0: Pozdrawiam Jakuba Żulczyka, ale to nie ma nic wspólnego z tą historią.
2: No nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: Nic. To, ale się gadka klei, chłopaki.
0: Damian Sikorski. Spektakularnie
2: tam się basista pomylił i to mi się podoba. Uwielbiam piosenki, w których muzycy się mylą.
1: W tym utworze?
2: Tak.
1: Nie zwróciłem uwagi, ale wierzę ci na słowo, bo jesteś basistą, ja nie
2: zagrał pół taktu wcześniej. Prymkę. Super to było.
0: Ja nie słuchałem, więc muszę ci uwierzyć na słowo. Damian, co u ciebie za moment w letnim soundtracku?
2: A w letnim soundtracku dzisiaj pojawi się Onar, który nagrał z VWS-em piosenkę, a w zasadzie nawet 2. Szwed zrobił fajną produkcję i porozmawiamy o tym, jak to jest nagrywać, mając 17 lat różnicy, jak się dogadywać i no w ogóle fajny numer, taki chillowy, wakacyjny, bardzo mi się podoba. Onar, z tego co wiem, zapowiada kolejny krążek, więc z pewnością przepytam go, co tam się znajdzie na tej płycie. Skoro VBS pojawił się 2 razy, może będzie na całym albumie? Nie wiem, czy Szwed produkuje cały album? O tym się przekonamy po 21.
0: Tak myślisz, że to ma szansę, żeby VBS faktycznie był tak dużo, dużo?
1: Może. No. Słuchaj, a jeśli to jest raper, to weź go przeszukaj, nie tylko przesłuchaj.
2: Dobra.
1: Ja na wszelki wypadek bym przeszukał.
0: Specjalista,
2: no. Możemy tak
1: zrobić. Z doświadczenia wiem, że lepiej przeszukać.
2: Z Bilonem była taka sytuacja, że też tam spotkali się niby na gościnkę, a powstał wspólny album Bilon i Onar. Chyba 2 lata temu ciekawe. Się ukazał. Więc może z VBS-em też.
0: Ciekawe, ciekawe.
1: Się lubi dokleić.
2: No wiecie, jak było z Błażejem Królem. Pojechał do Dawida Tyszkowskiego w odwiedziny, zjeść pizzę i powstał zespół Awa Koc.
1: Słuchajcie, tylko takich pizz, no.
0: Tylko takich, żadnych pizza gate, tylko to.
1: Z moich pizz mało wynika, powiem wam.
0: A ja to nawet nie będę nic mówił.
2: A jaką lubisz? No,
1: każdą, tanią.
2: Ale nie mówisz, że z ananasem.
1: Pewnie, że z ananasem. Wszystko
2: serio?
1: Zjem. Ja stary wszystko zjem.
0: Już taki on jest właśnie.
2: W kolejnym odcinku
1: byle tanie, byle
2: mogłyby
1: dużo.
2: Się jakieś pizze pojawić i sprawdzimy, czy dylem jest taki faktycznie pojemny.
0: I hop do przodu. O, ja się obawiam, że akurat o to nie ma problemu.
1: Moglibyśmy tutaj przegrać z Sadamem.
0: Nie rozmawiajmy o pojemności dylema tym razem, natomiast możemy zakończyć tę audycję właśnie na tej nucie, a konkretnie na nucie o tym, że tęsknimy za latem. Letni soundtrack za moment, a u nas lubię cię jak lato, ponieważ już nie ma, że tak nie gramy, teraz tak gramy. Chłopaki z sąsiedztwa Delem, Smolarek, Alex oraz Kalina Terconi. Nie chłopak, ale no co zrobić.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Na zegarach 21, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: W całej Polsce zapowiada się dość spokojny, choć miejscami pochmurny wieczór. Na północy kraju chmur i lokalnie może przybywać. Przelotne opady deszczu również mogą się pojawić. Nad morzem wiatr może być silniejszy. W centrum zachmurzenie umiarkowane, a opadów powinno być niewiele. Jeśli chodzi o temperatury, w tej chwili od 14 do 15 stopni.

0: stopni na północy, a także na wschodzie od 16 do 17 stopni w centrum.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak my.

0: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
1: We własnej osobie witam, to radiowa czwórka. Wakacje trwają w czwórce, oczywiście. Wrzesień to dla nas jeszcze wakacje. Rok szkolny wystartował, ale my oczywiście gramy dużo letniej muzyki i nasza ramówka letnia trwa do końca września. Letni Soundtrack startuje, kolejne wydanie, drugi dzień września, a już za moment w naszym studiu pojawi się Onar. Całkiem niedawno wydał dwa bardzo ciekawe single, w tym międzypokoleniowy singiel zatytułowany 17 lat różnicy, nagrany z VBS-em. No i o tym singlu porozmawiamy, ale myślę o tym, co za moment nadejdzie, bo zawsze sobie tak myślę, że jak pojawiają się nowe single, to na horyzoncie pojawia się również płyta. Szwedo oczywiście odpowiedzialny jest za fantastyczny beat. Szweda pozdrawiamy i za moment z Onarem również będziemy pozdrawiali. To już za moment, a tymczasem Szczyl i Hubert, wolne popołudnie w Polsce.

0: No to outro jest fantastyczne. No ale ja śpiewać nie potrafię. Onar w Radiowej Czwórce, muza i we własnej osobie Onar jest z nami. Witaj!
1: Dzień dobry, wieczór.
0: Siemaneczko.
1: Cześć.
0: No w sumie niedawno ten numer się ukazał, rok temu. Tak sobie rozmawialiśmy słuchając tego kawałka, ale ja mam takie wrażenie, jakby się ukazał już z 3 lata temu. Za szybko ten czas leci.
1: No nie, i tak patrząc tak, wiesz, krytycznie trochę na ilość muzyki wydawanej przeze mnie i przez moich kolegów, no to bardzo dawno temu wyszedł, wiesz, zeszły rok i nie tak dużo muzyki, więc miło, że tak pomyślałeś, ale potrzeba więcej muzyki.
0: No i robisz nową muzykę.
1: Siedzę, robię.
0: W związku z tym też się spotykamy, 17 lat różnicy, Onar i VBS, 17 lat różnicy i faktycznie poczułeś tę różnicę?
1: Nie, absolutnie nie. Wiesz co chodzi? Uważam, że się dobrze odnajduję w ogóle w studiu, w komunikacji.
0: Gadamy jak równy z równy.
1: No absolutnie, no my
0: mocny
1: też.
0: Wers.
1: My też, więc nie, absolutnie mam luz z młodszymi kolegami, jeśli chodzi o robienie muzyki i w ogóle dogadywanie się, więc opcja spotkania się z VBS-em, poznania się i w ogóle była bardzo fajna, bardzo naturalna, w ogóle wyniknęła na moje takie zaproszenie. W ogóle jako taką anegdotkę mogę powiedzieć, że zrobiliśmy jeszcze jeden numer, który się nie ukazał w ogóle, który można powiedzieć był takim pierwszym startowym z takim intro, można powiedzieć, do naszych rzeczy, który też jest bardzo fajny, ale po prostu gdzieś tam stwierdziliśmy, że te dwa są zdecydowanie lepsze, więc fajnie.
0: Czyli była taka rozbiegówka?
1: Rozbiegówka.
0: Zwąchaliście się?
1: Tak, i zrobiona w ogóle w nocy, jak żeśmy się poznali, przyjechał do nas do studia i po prostu żeśmy w ogóle ten numer, żeśmy wszystkie robili w studiu naturalnie, wiesz co chodzi, w takim trybie tworzenia muzy na miejscu, co nie, bez jakichś tam wysyłania rzeczy przez internet i w ogóle nie widzenia się. Uważam, że to jest ogromna wartość, nauczyłem się i wyszedłem ze strefy komfortu. Jakoś tak naturalnie mi to przyszło, po prostu właśnie mnóstwo młodszych ziomali, z którymi robię muzykę, czy producentów, czy raperów, oni wszyscy tak robią muzykę, więc jeśli chcesz z nimi robić muzykę i chcesz, żeby ona była naturalna, fajna, taka OG, no to myślę, że po prostu trzeba wejść w ten tryb, no i nie ma co tutaj się zastanawiać, czy jak mi to wychodzi, czy ja się do tego nadaję, po prostu wchodzisz w tą grę i gramy w grę, więc tak z VBS-em też miałem, nie?
0: Czyli troszeczkę musiałeś się podporządkować pod jego tryb?
1: Już byłem podporządkowany, bo już wcześniej nawet niektórzy starsi koledzy tak robią, chociażby z Dudkiem robiłem jakieś rzeczy, też spotykamy się w studiu, muzyka się robi od zera, nie wiem, teraz też byłem u ziomala w Krakowie, też żeśmy tak zrobili ogólnie. Uważam, że to jest wielka, wielka wartość, wytwarza się bardzo fajna energia, no jeśli wiesz, no dogadujesz się z tą osobą i gdzieś tam macie podobną zajawkę, podobną chemię na robienie muzy i jakieś sobie inspiracje popuszczamy, pogadamy i można robić i jest w ogóle taka chęć zrobienia muzyki, nie? No nie siedzenia i gadania głupot i nudzenia się w studiu, no tylko jakby, wiesz, produktywnie spędzenia czasu, więc uważam, że to jest super. No i z VBS-em tak mieliśmy pierwszy raz, żeśmy się zobaczyli, mówię, on chyba grał jakiś koncert, czy miał jakiś wywiad w ogóle i typu, nie wiem, 23 przyjechał do nas do studia i tak żeśmy zrobili w tym czasie, beat był gotowy, bo to było akurat z paczki od ziomali, ale usiedliśmy, napisaliśmy zwrotki, bridge, refren, wszystko po, nie wiem, po 2 godzinach wyszedł, ale mówię, no.
0: W ogóle jest taka podjarka, jak się siedzi w studiu i nagrywa, prawda?
1: To no dla mnie to jest, no, ja uwielbiam siedzieć w studiu.
0: To jest w ogóle inny lot niż granie koncertów, prawda?
1: Absolutnie i w ogóle.
0: To jest w ogóle taka pocztówka, która zostaje w głowie tylko muzyka.
1: Tak i jest taka opcja, no, że właśnie wymieniasz się tą energią z bardzo różnymi osobami, z różnych światów, w różnym wieku właśnie, w różnym miejscu na scenie, na, wiesz, doświadczenia, różnych miast w ogóle i tak dalej, więc to jest super. No, mi się mega tak pracuje.
0: No i świetną wizytówką jest właśnie singiel zatytułowany 17 lat różnicy. Posłuchajmy Onar i VBS w Radiowej Czwórce.

0: No tak, Oskar również. VBS i Honor. Honor we własnej osobie dziś w radiowej czwórce. 17 lat różnicy. Ty masz w sobie... No, żeby to źle też nie zabrzmiało, bo gdy spotkaliśmy
1: się... No to uważaj, jak zadasz to pytanie.
0: Gdy spotkaliśmy się tutaj w kuluarach radiowych, powiedziałem, że Onar wygląda jak młodzieniaszek.
1: Okej.
0: Okay. Schudłeś, wyglądasz mega młodo, no ale muszę to powiedzieć, masz ze sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń w rapie.
1: No.
0: VBS prezentuje nowe pokolenie. I czy podczas pracy nad tym projektem bardziej ty uczyłeś się od niego, czy on od ciebie?
1: No, tego, co on czuł, czy się uczył i jak obserwował i tak dalej, no to musielibyśmy do niego zadzwonić, albo będziesz musiał go zaprosić i zadać mu takie pytanie. Natomiast ja, to jak ci wcześniej powiedziałem, w kontekście pracy takiej studyjnej na miejscu z młodszymi, no to ja właśnie sobie bardzo to cenię, bo mogę się dużo uczyć jakby, nie? Obserwować, jak oni robią muzykę, jak to tworzą, jak wymyślają melodie, jak teksty, jak w ogóle to wszystko się dzieje, jak
0: czyli
1: to
0: są różnice w nagrywaniu,
1: ogromne.
0: W pisaniu, produkcji.
1: No w ogóle chociażby jest w ogóle cała szkoła wśród dzieciaków, ja nazywam ich dzieciakami, ale to jest wiadomo, jakby props, a nie jakieś tam, wiesz, wywyższanie się i tak dalej, ale po prostu wśród młodszych raperów i to głównie w tym trapowym wave'ie, że oni na przykład po freestyle'ują jakby sobie po linijce do freestyle'owują, więc są normalne kawałki, które później się ukazują na albumie, czy są maxi singlami, czy singlami, więc no to jest dla mnie w ogóle już abstrakt, nie? No w sensie wiadomo, że freestyle element hip-hopu i w ogóle, ale nam się kojarzy z jakimś tam dukaniem i obrażaniem matek trochę, który nie jest dla mnie spoko, a tu wiesz, jakby ziomale siedzą i wymyślają jakieś kurczę niesamowite wersy po prostu na żywo i sobie je rejestrują i po jednym dobijają, po następnym jakby pisali w zeszycie, tylko oni po prostu nie piszą nic. Oni po prostu nagrywają.
0: Tutaj widzę taki wspólny mianownik raperów i rock'n'rollowców. Rock'n'rollowcy lubią improwizować, jamować w salach prób, a raperzy widzę, że w studiu też taki element improwizacji jest dla nich bardzo twórczy.
1: No i uważam właśnie, że to jest ta cała nowa szkoła pod tym względem tworzenia też muzyki, nie tylko brzmienia, ale też jak oni chcą ją robić, jak ją robią, nie mają żadnych, nie wiem, zahamowań, jakichś takich rzeczy, które mogą powodować właśnie, że nie wiem, no, że się wycofujesz, albo mówisz, no nie, no ja teraz tego nie nagram, bo ja to muszę przekminić i

0: wrócić do domu i w ogóle nagrać to na próbę, a później jeszcze raz bym przyjechał. Nie no, mordo, siedzimy, robimy muzykę. No na tym to polega i to jest bardzo cenię sobie wśród młodych raperów i uważam, że to jest ich ogromna siła i jakby absolutnie powinniśmy się tego uczyć. Znaczy ja się tego uczę i jakby korzystam z tego pełnymi garściami, bo no bo to jest mega, mega, mega energia i mega takie, wiesz, zajawkowe i twórcze.
1: Podoba mi się to hasło w numerze: wiek to tylko liczby, hajs to tylko cyfry.
0: No bo tak jest.
1: No, a co dla ciebie dziś jest ważne w muzyce, skoro liczby i cyfry przestają być najważniejsze?
0: W muzyce? Kurczę, wiesz co?
1: No na pewno już wywnioskowałem z rozmowy i to czuję i znam cię też nie od dziś, że no. Jarasz się po prostu muzą i to jest twój life.
0: No. No to absolutnie, ale no to tak szeroko pojęte, że po prostu muzyka to jest dla mnie najważniejsza taka rzecz w życiu, którą gdzieś tam tworzę, obcuję, uczestniczę, słucham, wiesz, przeżywam i tak dalej, więc szeroko pojęta muzyka. Muzyka, nie wiem, no też, żeby to nie brzmiało jakoś boomersko i uważam, że to też jest zmiana czasów bardzo wielka. No ta treść musi uciec w momencie, kiedy, kurczę, wiesz, jakby forma dla nich jest najważniejsza. W nowej muzie jest forma najważniejsza, czyli żeby to było melodyjne, żeby to było, wiesz, krótkie, żeby to było łatwe do zapamiętania, żeby był duży repeat volume, wiesz, o co chodzi. I to są rzeczy...
1: Pewna powtarzalność, która
0: tak,
1: wchodzi do głowy.
0: I dlaczegoś te numery też takie są, nie? No bo jeśli tam upychamy po prostu, wiesz, nie wiadomo jakie dwuznaczności tych rymów jest napchane, no to wiesz, w momencie tych bodźców, już nie mówię o ilości numerów, które wychodzą, ale jak już dotrzesz do tego numeru, który cię interesuje i tam jest tych, wiesz, szpilek do głowy ci wchodzi 500 na minutę, to w ogóle mija się z celem. Więc uważam, że fajne jest, super jest uproszczenie uproszczenie muzy jako takiej. Czasem brakuje mi minimalnie właśnie więcej, jeden fajny wers, albo właśnie, żeby tej treści troszeczkę było więcej, ale super, no. Uważam, że mnóstwo jest nowej, fajnej muzyki rapowej, trapowej i tak dalej, gdzie można sobie znaleźć coś dla siebie.
1: Z VBS-em nagrałeś jeszcze jeden numer. Jeden był intrem, który...
0: Jeden do szuflady.
1: Który do
0: szufladowiec.
1: Ale no wiesz, no.
0: No może kiedyś
1: się okaże.
0: Gdzieś wycieknie.
1: Zobacz, ile po... Lodowale teraz. Po śmierci Prince'a wyszło utworu.
0: Dziękuję. No ale mówisz, że młodszy jestem, więc... No dobra, no, dajesz. Tak.
1: Ale warto trzymać w szufladzie.
0: No, jak ktoś trzyma, no.
1: Ale numer, który jest bardzo ciekawy, nie chciałbym powiedzieć, że lepszy, ale mnie bardziej poruszył, to jest właśnie numer, do którego Szwedziula zrobił biciora.
0: No jest bardziej nośny, uważam. No i tu właśnie to jest ta rzecz...
1: I to mi się podoba. Trzeba wychodzić ze strefy komfortu, no.
0: I to w ogóle nawet nie jest strefa komfortu, bo ja poza tą strefą jestem już dawno. Ja robię w ogóle, wiesz, dużo muzy i jakoś tam w następnym wejściu może to jakoś poruszymy czy coś, ale takiej, kurczę, no, z którą może jakoś nie super wszyscy moi korowi fani by mnie kojarzyli, chociaż zawsze starałem się przez swoją twórczość gdzieś tam wychodzić i począwszy, czy to było od lat, czy to było, kurczę, weź to boczysz, chociażby to był Kortyzol ostatnio, to też tak,
1: no tak
0: dużo osób patrzyło, tak to nie wiedziało, o co chodzi, ale jednak zadziałało, więc... No, więc ten numer nie powiedział, że bo ja zawsze traktuję trochę, jak gadamy, wiecie, ze strefy komfortu, że coś robisz tak, że cię trochę uwiera i próbujesz sobie tam sam ze sobą zawalczyć i zobaczyć, gdzie jest ta granica, czy ją przekraczasz, czy nie, czy ją przesuniesz i tak dalej. No wiesz, no my przy każdym wersie nagrywanym do tego numeru to byśmy po prostu... Dawaj to jeszcze raz, dawaj, poprawiamy, no i tak wiesz.
1: No to posłuchajmy, co? No. I za moment jeszcze porozmawiamy.
0: Proszę, proszę, zapraszam.
1: Szklanych dachów.
0: Smacznego.
1: Onar i VBS. Szwedziu Produkcja.
0: O. Yeah.

0: na szklany dach. Panorama, szklany dach, Onar, VBS i Szwed SWD w radiowej czwórce. Onar jest z nami. No bardzo dobry kawałek. Powiem ci, że w ogóle melodyjność tego refrenu, no to jest coś, co ja lubię. No wychowane na Beatlesach, to jak mam nie lubić?
1: Taki, wiesz,
0: ja lubię melodię.
1: Czterech było Beatlesów?
0: Było.
1: To piąty. To VBS to piąty Beatles. Nie, no to miło, bardzo miło. Dziękuję. No super, ja jestem zadowolony z tego kawałka. Bardzo fajnie, że udało się.
0: A jakiej muzy słucha Onar, jak nie słucha rapu?
1: Słucha rapu, nie, no jestem, no...
0: Tylko?
1: No, monotematycznie jestem, to czy wiesz, gdzieś tam mi ktoś pokazuje jakieś rzeczy i gdzieś tam sobie sprawdzam, ale jakby ja, wiesz, no tak staram się dużo tego odkrywać, słuchać, digować i sprawdzać, że i tak bardzo dużo słucham muzyki i jest to tylko rap, więc jakbym, nie wiem, jakbym spał, musiałbym jeszcze sobie sprawdzać innej, ale ze względu na to, że wiesz, że jak gdzieś tam słucham, jaram się, sprawdzam, no to ten czas Spotify'owy gdzieś tam mi to zabiera.
0: No ale nie tylko zagraniczną scenę, polską też śledzisz, prawda?
1: Śledzę, absolutnie, nie, no mega, staram się mieć takie, wiesz, ucho przyłożone do świeżych rzeczy i wiedzieć kto, z kim, gdzie, kiedy i jaki singiel wyszedł. Wiadomo, no jest tego ogrom w ogóle,
0: no, spokój,
1: ale wydaje mi się, że dużą część mainstreamu, wiadomo, to znam, bo mainstream i tak dalej, ale tych undergroundowych rzeczy też sobie sprawdzam. Nie? Znaczy też gadamy underground, no tam gdzieś widziałem też takie zestawienie, czym jest underground, no tym, że nie są podpisani na kontraktach w wielkich wytwórniach, no bo nie chcą być podpisani.
0: Ale i tak sobie świetnie radzą.
1: A no. Mają po parę milionów na, wiesz, na singlach, tak. Więc no to po prostu nazywamy to underground, ale no to jest ogromna część rynku.
0: No, ale są rzeczy we współczesnym rapie, które totalnie nie rozumiesz i cię irytują?
1: Nie, czy? W ogóle nie. Irytowanie się na muzykę to jest trochę, wiesz, jak...
0: Bez sensu, nie?
1: Irytowanie się,
0: po
1: że...
0: Po prostu tego nie słuchasz.
1: Że w sklepie coś źle stoi. No nie, no mordo, to jest boomerstwo opór. Więc nie, w ogóle nie mam takiej akcji, żebyś na to w ogóle... Jak mniej więcej czasem coś mi zaskakuje pozytywnie, że jakby myślę, że mogłoby mi się to nie podobać i gdzieś tam do mnie to trafi, bo ktoś mi to puści. I spoko, jestem zaciekawiony, ale żeby sprawdzać i się irytować, to absolutnie nie. No, znam swój gust, twoje oczekiwania i mniej więcej się spodziewam, jak kurczę, nie wiem, włączam sobie jakiegoś ziomala, no to mniej więcej wiem, co on może zrobić. Może mnie raczej tylko pozytywnie albo negatywnie zaskoczyć, że tam któryś jego singiel mi się bardziej podobał, albo coś tam, albo ten jest naprawdę wow, a dwa zeszłe były takie, no że spoko, ale nie zrobiły na mnie wrażenia. Więc nie irytuję się, ale sprawdzam bardzo dużo.
0: Codziennie siedzisz w studiu?
1: Chciałbym codziennie, ale nie siedzę codziennie, ale dużo. Teraz też dużo siedzę, bo dużo muzyki robiłem ostatnimi czasy i teraz też cały czas to napędzam, więc nie wiem. No dzisiaj byłem na przykład dwa razy, więc spoko nawet, niezła średnia. Jeden raz byłem tam coś porobić rano, a przed tutaj przyjazdem byłem towarzysko tam się z kimś spotkać i coś pomóc, dorzucić trzy grosze. Więc super, no tak jak gadaliśmy, to dla mnie, nie wiem, to chyba na ofie gadaliśmy, w ofie, że... No, że raperzy, mówię za siebie, no nie wiem, jak muzycy i tak dalej, ale podejrzewam też, że jak mają przestrzeń i czas, no to powinni się iść w studiu, no bo to jest taka rzecz, gdzie jakby chłoniesz to, jakby...
0: No i warsztat szkolisz
1: cały czas. Obserwujesz, jakby robisz, no jeśli ktoś przychodzi raz na 5 miesięcy na jakąś gościnną zwrotkę, no to myślę, że może mieć później duży problem właśnie z robieniem takim naturalnym muzy, no to jakbyś, wiesz, mówił, że chodzisz na siłownię, choćby tam raz na 4 miesiące, no. To wiem, że tak ludzie też robią, ale i też pewnie są jakieś efekty tego, czyli też może raz iść na siłownię i nagrać jedną zwrotkę, ale ogólnie...
0: Nawiązując do tego, grałeś w tenisa, ale przegrałeś.
1: Dokładnie.

0: Game set match był klasyczny u ciebie.
1: No tak.
0: No, no nie, ale...
1: Ja zwalam winę na bark.
0: No, to zawsze coś z tym
1: no, barkiem. No miałem złamany kiedyś.
0: Tak?
1: No.
0: Kiedy, jak miałeś 5 lat. Nie, to żartuję.
1: Kolega.
0: Słuchaj, nie, więc tak, staram się być dużo, staram się być z różnymi osobami w różnych studiach i mówię, no to jest recepta, uważam, na to, żeby jakby sobie poszerzać horyzonty i uczyć się.
1: No to skoro byłeś dzisiaj 2 razy w studiu, teraz jesteś 3 raz, bo jesteś w studiu Radiowej Czwórki, no to tak. Zostań jeszcze z nami, posłuchamy utworu Ja bym oszalał.
0: No,
1: dobra,
0: stare
1: dobra
0: nuta.
1: Tak. Stare dzieje, ale wiesz, są takie numery, które nie posiadają PESEL-u.
0: No ten nie ma, chociaż możemy go umiejscowić, bo dokładnie w tym roku ma 15 urodziny. No i mogę zdać tylko, że będziemy coś tam gotować przy tej okazji, przy okazji 15 urodzin. No,
1: no
0: więc...
1: a przy 18 to już w ogóle.
0: O jest, możesz się szykować.
1: To no. Posłuchajmy, ja bym oszalał honor w Czwórce.

Gdybyś przy mnie zasnęła, rano sama wstała, w łóżku byłoby pusto, wokół tylko mój bałagan. Jak zwykle zostawiłbym rozrzuconych tysiąc ubrań, a pokoju echo powtarzałby pełne złości. A w ruch, co byś zrobiła, gdybyś w kuchni na stole znalazła kartkę pisaną przez moje roztrzęsione dłonie, bym napisał, że wracam zaraz, bym został.

0: Gdyby nie wrócił, czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie ja bym oszalał.
1: No tak jest, ja bym oszalał, a ona w radiowej czwórce. Super piano jest w tym numerze.
2: Okej, okay, no, tak?
1: Tak, zwracam uwagę zawsze na te instrumenty,
2: no, super,
1: które się pojawiają. No i co tam się wydarzy w najbliższych miesiącach? Ty jesteś z tych, który prowadzi kalendarz i tam rozpisuje, co, jak powinien wyglądać do końca 2026, a może już masz rozpisany 2007?
2: Wiesz co, ja nie.
1: Ale są ludzie, którzy
2: jest też bardzo bliski, kto właśnie prowadzi mi takie rzeczy.
1: Mm-hmm.
2: No i dlatego zaczyna to wyglądać tak, że wiem, kiedy co się wydarzy, mniej więcej, okay, oczywiście. Ale tak, i są pozapisywane jakieś rzeczy. Mamy tutaj, bo nawet jak wiesz, nie wydawałem muzy z jakichś tam różnych przyczyn, czy osobistych, czy jakichś zrządzenia losu, to jakby starałem się gdzieś tam ją robić. I tak się

0: końcu zrobiło, że mam taki komfort, że mam dużo muzyki i nie muszę, wiesz, wydawać jednej rzeczy i później się denerwować, że gdzieś tam to powinno mieć jakąś ciągłość, a ja nie wiem, co chcę teraz wydać i w jakim klimacie. I
1: z batem nie stoi na to.
0: Tak.
1: Grywaj one.
0: Bo to uważam, wiadomo, też dla muzyki nie jest dobre, no nie? W sensie może być, ale znaczy może być dobre, ale może być niedobre. No to jest kwestia...
1: Wyobrażam sobie, spisać numery zestresowane.
0: Na jakiś akord, tak. Nie? A z drugiej strony, no jesteśmy trochę wyścigów, który jak, wiesz, jeśli chcesz wydawać muzę, to musisz w nim być, no jakby to zgadamy na rzeczy, na które się nie ma co obrażać, to uważam na ilość i tempo wydawania muzyki, no też się nie ma co obrażać, no jakby możesz nie wydawać jej i po prostu wydawać raz na pół roku albo raz na rok kawałek albo trzy, ale no to efekty wtedy są gorsze niż te, prawdopodobnie kiedy będziesz trzymał jakąś ciągłość, będziesz, wiesz, starał się zainteresować tą swoją muzyką i prezentować ją z jak najlepszej strony, więc no tak, muzyki mam sporo i to jakoś tam podzielonych na różne, nie wiem, sekcje bym to nazwał, klimatyczne i kwestie...
1: No bo z VBS-em nagle ukazały się dwa numery.
0: Tak, no bo ja uważam, że to fajne są w ogóle formy cyfrowe, maxi-singli albo epek, takich, wiesz...
1: No Kaśka Nosowska ostatnio wydawała po cztery numery, nie? No zapowiadające nowy album.
0: I uważam, że to jest super w ogóle rozwiązanie, że to jest coś więcej niż jeden numer, ale znowu nie masz jakiejś właśnie takiej opcji... koncept albumu, czy że to jest, wiesz, 10-12 numerów, gdzie to jednak już i zabiera właśnie czas, sensowne wyprodukowanie tego, próba wypromowania tego i jakby zadbanie odpowiednio o ten materiał. Natomiast jak wiesz, robimy takie numery 2-3, czy to mam już je gdzieś sobie podzielone inne, no to łatwiej się to wydaje, jakby i łatwiej to pokazać i właśnie tą ciągłość zachować niż od albumu do albumu pełnoprawnego, no. I absolutnie jestem w tej opcji takiej wydawania muzy w krótkich formach, w singlach, maxi-singlach, epkach. Taki jest plan.
1: A live'owo? Koncerty? Coś?
0: Bardzo bym chciał, wiesz co chodzi. Ja też, wiesz, jakoś tutaj sobie poukładałem trochę rzeczy, to absolutnie jestem gotowy, zwarty i tak dalej. Rozmawiamy tam o jakichś różnych możliwościach, planach i tak dalej. Bardzo, bardzo bym chciał, wiesz, teraz powydawać trochę tej muzy, popromować ją i wrócić na jakiś szlak grania, bo wiesz, bo i uważam, że z tych nowych rzeczy mogę parę fajnych numerów zaprezentować. Portfolio mam też takie, że możemy zagrać i wiesz, moje starsze solowe, większe numery i z płomienia coś mogę zagrać, więc spoko, więc taki set absolutnie mam gotowy, jestem gotowy, więc no mam nadzieję, będziemy nad tym pracować, żeby wiesz, żeby przyszły rok gdzieś tam się popojawiać na festiwalu.
1: No ja mam dzisiaj takie wrażenie, że po prostu spotkałem się z kolesiem, który jakby zaczynał nowy start i w ogóle mega mi się to podoba.
0: To miło mi bardzo.
1: I życzę ci tego, żeby właśnie te joby powpadały i ten 2027, który zbliża się.
0: Jeszcze szósty wykorzystajmy. Jeszcze jest do wyciśnięcia.
1: Ale ja myślę, że w 2027 będzie jeszcze głośniej.
0: Tak, i uważam też, już mogę zapowiedzieć, w sensie nie do końca będę mówił może z kim, bo też to zaraz będzie niespodzianka, ale za dwa...
1: Nie powiemy, mów.
0: Wiem, to w ogóle tylko... Nie, bo to pomyślałem o tobie, bo jeśli ty mówisz, lubisz te instrumentalne rzeczy wszystkie,
1: no.
0: To do płyty Szweda będzie wychodził numer ze mną. To jest przepiękne muzycznie.
1: No Szwedziula, miałeś przyjść, nie przyszedł. Ja tam
0: przyjdzie,
1: zadzwonię.
0: No dawaj, zadzwonimy na niego. Przepiękny numer i ukaże się za dwa tygodnie.
1: Ekstra.
0: I jest z jednym z młodych gości, który też niedawno wydał album. Super album, byłem na jego koncercie w zeszłym tygodniu w Warszawie. No, ogromny szacunek i uważam, że dla właśnie starszych, korowych fanów takie rzeczy są niezrozumiałe i ja bym chciał też...
1: A wrzucałeś na Instagrama na fragmenty z tego koncertu?
0: A, no. Możliwe, że rzucałem. No,
1: to zaraz wszyscy będą wiedzieli, z kim nagrywasz.
0: Nie, no, to wiesz, to nie są jakieś wielkie tajemnice, bo nie mamy tutaj podpisanych kontraktów, że nie możemy o tym mówić.
1: Ja, no, ale
0: wiesz,
1: fajnie tak karmić do
0: no, też wiesz, no nie chcę tu... W sensie Arek fajnie, bo to jest jego płyta producencka, więc
1: no,
0: ja tam, wiesz, robi wielkie rzeczy, ale chodzi o to, że właśnie chciałbym, żeby trochę poluzować się i dać starszym raperom, takim jak ja i tak dalej, możliwość robienia, znaczy możliwość to ja mam, tylko jakby otworzenia trochę głowy i uszu, że te rzeczy są bardzo fajne, nie? Że ci młodzi goście mają naprawdę bardzo dużo powiedzenia w zupełnie innej formie, często może dla nich, po prostu dla tych starszych gości niezrozumiałych, bo nie słuchają w ogóle muzy nowej, nie? Słuchają, mają jakąś tam swoją właśnie strefę komfortu, właśnie swoje ulubione płyty, właśnie swój jakiś rzeczy, które przeżywali przy danych artystach, przy danych albumach 15, 10, 23 lata temu i to jest ich rozdział i chciałbym, żeby to się poszerzało. No ja na przykład, wiesz, no o wiele bardziej się

0: jarał swoją nową muzyką, czy ogólnie nową muzyką w szerokim pojęciu, gdzie można znaleźć coś dla siebie niż takimi sentymentalnymi wycieczkami, nie? W sensie, wiadomo, raz ją do roku odbędę z jakąś tam płytą, która była dla mnie szczególna, albo jakiś singiel, no gdzieś tam się włączę, ale idźmy do przodu. I uważam, że ten numer do płyty Szweda będzie bardzo dużym takim zaskoczeniem, że właśnie młodzi gracze mogą powiedzieć dużo wartościowych rzeczy na bardzo dla nich może nietypowym podkładzie i w połączeniu ze starym gościem, który też się odnajduje w innych podziałkach i tak dalej, więc to już od razu też zachęcam, proszę tam włączyć.
1: No i czadersko. Onar, dzięki
0: ci za spotkanie. Dobre słowo. No.
1: I do zobaczenia w takim razie, mówię.
0: Tak, przyjdziemy.
1: W kolejnych premierach.
0: Nowe single, nowe epki. Słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiam.
1: A Szwedziule, jak nas słuchasz, to ja jutro dzwonię. I pozdrowienie dla Iski, dla Kioku.
0: No, i raz. O, do Kioku też się dograłem. Pozdrawiam.
1: Honor był z nami. Dzięki wielkie. Do następnego.
0: Hej, hej.

0: Pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon podszlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie

gęby kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajeżyła i sadził się do niego spory. Hamsztaf, Iran, Śródmieście, sorry, taki mamy klimat. Nie wiem, czy wyłapał wreszcie od delikwenta, ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

0: naciska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?

0: Wschód.
1: Tyle śladów, ale Sokół tam zrobił dół, jak się na końcu odezwał. Fisza Made tworzyło z projektu Zorza w ramach festiwalu. Tak właśnie na festiwalach ostatnio powstają różne ciekawe projekty specjalne, no bo jednak mamy tak bardzo dużo już festiwali, więc muszą się czymś wyróżniać, dlatego powstają nowe lub też odświeżają stare składy. No, to była bardzo ciekawa propozycja. To teraz Młodzieniaszek Filit, Nie do twarzy, a ja wracam do Was po 22.00.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Tracę zimną krew. Sara i Berka doprowadzili nas do godziny 22.
1: Pogoda.
0: Bardzo spokojna noc przed nami i temperatury dość, no wydawało sierpień już chłodniejszy i jest to odczuwalne to. Dni mamy jeszcze słoneczne. W nocy temperatury od 10 do 12 stopni nad morzem, ale w centrum troszeczkę będzie cieplej, bo nawet od 15 do 16 stopni Celsjusza. Na południu oraz południowym wschodzie całkiem możliwe, że będą przelotne opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.

0: fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
2: Autopromocja.

0: I pewnie teraz sobie myślicie, ale fajna dziewczyna z pewnie Wielkiej Brytanii lub innego zakątka świata. A to Zofia z Trójmiasta i utwór Over w radiowej czwórce 6 minut po 22.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: No nie da się ukryć, to ja jestem z wami jeszcze przez najbliższą godzinę,

Ale cieszę się z tego powodu, że jestem z wami, bo uwielbiam miejsce, w którym siedzę, mówię do was, prezentuję piosenki i czekam zawsze na wasze komentarze, na wasze opinie. I dzisiaj miałem taką szansę i przyjemność spotkać się z wami oko w oko na konferencji prasowej, która odbywała się w fabryce Norblina w ramach 35-lecia Fryderyków. Było wielu słuchaczy radiowej czwórki. Fajnie było z wami się spotkać, porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami, bo nie tylko ja tam się mądrowałem, ale czekałem na spotkanie z wami, żeby posłuchać przede wszystkim waszego zdania. I to było super. Więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy dziś byli na tej konferencji. Wiem, że teraz słuchacie, no ale oczywiście wszystkich radio naszych słuchaczy. No to będę przez najbliższą godzinę wam taką chillową muzykę, ale też troszeczkę mocniejszą w tej godzinie serwował. Letni soundtrack do tego worka zwanego letnim soundtrackiem można wrzucić przeróżne kompozycje, jak chociażby Over od Zofii, czy chociażby Sunshine od Jungli. Mamy kolejny, piąty studyjny album. Już niebawem koncert w Łodzi. Tak jest. Przypominam, że ten koncert w Łodzi jest. Jedziemy? Jedziemy. To będzie dobre wydarzenie. 14 sierpnia ukazał się długo wyczekiwany na pewno przeze mnie krążek, który nawiązuje do klasycznych brzmień jungli, takich jak funk, soul, disco, elektronika, ale z bardzo lekkim, niemal tropikalnym klimatem. Sunshine w radiowej czwórce.

No i to jest soundtrack ze Spidermana nowego. Widzieliście już nowego Spidermana? Podobno jest super. No ja też nie. Ale w ogóle mam taki plan, bo mrugam sobie tutaj na naszą ekipę, na Karinę i na Aleksa, którzy siedzą po drugiej stronie szyby i pracują przy tej audycji również, pracują w czwórce. Mam taki plan, mówię to do was i do słuchaczy, żeby... Tylko, że nie będę miał żadnego weekendu wolnego. No właśnie. Chciałem wszystkie Spider-Many od początku obejrzeć. No. I na koniec tego nowego. Ale na nowego to do kina, a tamte już mogę sobie w telewizorku. No może się uda, może nie. No wiecie jak to jest. Pies się zerwał, łańcuch uciekł. No nie wiadomo. Sunflower, bardzo ciekawa kompozycja. Post Malone, genialny wokal. Jeden właśnie z tych numerów, które bardzo mocno kojarzą się z filmem Spider-Man, bo już został mocno wpisany jako ścieżka dźwiękowa. No to lecimy z kolejnymi chillowymi, a może już trochę mocniejszymi gitarowymi. Zaraz się okaże. All My Love, teraz w czwórce.

No bardzo mi się podoba ta kompozycja i w ogóle ostatnio fanem jestem formacji Red, takiego gitarowego grania, pomieszania punka, rapu, elektroniki. Całość brzmi trochę jak ścieżka dźwiękowa do bardzo intensywnej, niekończącej się imprezy, ale właśnie to jest taki z pozoru imprezowy, energetyczny numer, ale pod warstwą kryje się historia. Historia ucieczce od rzeczywistości i potrzeby odcięcia się od wszystkiego, chociaż na jedną noc. Więc idealnie też tematycznie do letniego soundtracku Better. Nowość od formacji Red. Polecam wam ich twórczość. Dużo jest o powieści o dorastaniu, o emocjach, o miłości, o szukaniu własnego miejsca. Ciekawe tematy i muzycznie też zagrane, gitarowo, fajnie, trochę punk rockowo, trochę elektronicznie. No dobrze, no to co? I wanna be your girl teraz.

Mech, Masz, Staś, rodzeństwo Natalii Schroeder w radiowej czwórce. Ich najnowszy singiel zatytułowany Cream, a już za tydzień w letnim soundtracku pojawią się tuż po godzinie 21. Bardzo im kibicuję. Pamiętam, że jak ukazał się ich pierwszy singiel, od razu do nich napisałem na Instagramie, gratulując i zapraszając wtedy do audycji Będzie Głośno. Ucieszyli się, ale powiedzieli, że chcą mieć trochę więcej materiału, żeby przyjść do radiowej czwórki. No to minął ponad rok. Tych singli się nazbierało i już za tydzień z Marceliną, z Malchiorem i Stanisławem spotkamy się i porozmawiamy właśnie o muzyce gitarowej, bo która wraca do łask, na szczęście. Jest jej coraz więcej i nawet raperzy sięgają po gitary, więc o tej melodyjności i surowości rocka z pewnością sobie porozmawiamy. Wiecie, że na pierwszej płycie Harry'ego Styla również były gitary? Harry Styles i utwór Kiwi w czwórce. Bardzo gitarowy utwór.

Też czasami mam takie przemyślenia, że za późno. No ale cóż, tak się zdarzyło i jest okej. Woodler w radiowej czwórce i nie mylicie się, jeśli wysłyszeliście tam Martę Zalewską, tak, to ona śpiewa. I Woodler jako duet, jako zespół koncertuje. To w sumie już kolejny projekt na liście przeróżnych muzycznych Marty Zalewskiej. Blues rock folkowa formacja. Ten utwór, który usłyszeliście zatytułowany Mleko, trochę ma tutaj nawet duży pierwiastek amerykański, bo za miks odpowiedzialny jest Aaron Chmielewski ze Stanów, nazwisko polskie, ale Amerykanin, a masterem zajął się z kolei Ted Jensen, który odpowiada za tyle znakomitych piosenek światowych, jak chociażby Hotel California. To on masterował tę kompozycję. No więc prawdziwa legenda. No to kolejny znakomity kobiecy głos. Jagoda Kret przez dwa.

dopadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

Pelagie i Szama w radiowej czwórce. Nasz polski zespół z Warszawy, fantastyczny. Zapowiedź drugiego albumu długo grającego. Zespół, który, słuchajcie, znam od początku, od ich pierwszych dźwięków, od pierwszych singli, a jeszcze jak nie nazywali się sama Szama, tylko zupełnie inaczej. Byłem jurorem na jednym z festiwali, gdzie prezentowały się zespoły studenckie. No grali wtedy strasznie, naprawdę strasznie, i to, jak oni się rozwinęli, w jakim miejscu są dziś, to jestem pełen podziwu. Naprawdę. No to teraz nowość od Mroza i braci Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kacperczyk w radiowej czwórce. To tak na zakończenie lata opublikowali tę kompozycję, a Mrozu już niebawem z kolejnymi nowościami. Mogę wam zdradzić w tajemnicę, że również jeszcze we wrześniu pojawi się w radiowej czwórce w letnim soundtracku. No to będzie jeszcze Olivia Rodrigo z genialnym Serena Joy, fajnym i takim vibe'owym, wakacyjnym, jeszcze letnim klimatem. Ciekawe, co właśnie nam jesień przyniesie. No, dzisiaj, będąc na konferencji muzycznej, rozmawiałem z przedstawicielami dużych wytwórni muzycznych, coś mi tam zdradzili. Kuba Karaś, którego jeszcze dziś usłyszycie, również wydaje swój debiutancki, solowy album i również z nim spotkamy się w radiowej czwórce. Myślę, że jesień, jak co roku, przyniesie nam dużo nowości. Tak się utarło i w sumie zastanawiam się, czy to jest dobre, że tak bardzo artyści rzucają się na jesień i wtedy wychodzi najwięcej płyt. Trochę więcej może wiosną, w ogóle rozkładać to na cały rok. Dlaczego płyty nie ukazują się latem właśnie, tylko same piosenki? No chyba, że ktoś jest takim top of the top artystą, że może sobie po prostu tak wypuścić płytę i już. Damian Sikorski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w letnim soundtracku. Słyszymy się w piątek w audycji Gramy Co Chcecie. Na naszym Instagramie możecie podrzucać nam swoje propozycje z uzasadnieniem, więc to jest na nasze najbliższe spotkanie w piątek po 18. Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.

Ja naiwny wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ wagon.

i po twarz. To, że przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju.

do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Paryż, lecę teraz, myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finisz, dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje.

W radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi.

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jaki sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach chaty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!

Czwórka. Czwórka. Rap gra. Rap gra. Rap gra. Rap gra. Rap gra. Rap gra.

2020 temu, lecz talizman, ja. Może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020, ja.

0: się od tamtego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.
1: Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela.
2: The new moon rode high in the crown of the metropolis, shining like who on top of this? People